0: Polski. Skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za używanie agresywnego języka wobec Donalda Tuska. Kwaśniewski podkreślił, że taka retoryka szkodzi dialogowi publicznemu i utrudnia współpracę między liderami państwa. Zwrócił uwagę, że obaj politycy mają demokratyczny mandat, co wymaga konstruktywnego dialogu, a nie publicznego krytykowania.
1: Krzysztof Bosak, polityk Konfederacji, wywołał burzę w sieci swoim wpisem na platformie X, twierdząc, że dzieci potrzebują głównie czasu i troski, a nie pieniędzy. W odpowiedzi Magda Biejat, wicemarszałkini Senatu, zarzuciła mu brak zrozumienia realiów życia rodzin, podkreślając, że troska to także zapewnienie dziecku podstawowych warunków życia. Dyskusja szybko zyskała na popularności, poruszając temat codziennych wyzwań finansowych, z jakimi mierzą się rodzice. Polska od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku otrzymała ponad 165 miliardów euro netto, co przyczyniło się do trzykrotnego wzrostu PKB i rozwoju infrastruktury. Mimo napięć politycznych i kontrowersji, takich jak reforma wymiaru sprawiedliwości czy Europejski Zielony Ład, większość Polaków popiera członkostwo w Unii Europejskiej. W sondażu przeprowadzonym na początku maja 71% respondentów opowiedziało się za pozostaniem w Unii. Polska nadal plasuje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem wzrostu gospodarczego. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, mimo że polska prokuratura przygotowywała mu zarzuty związane z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Wyjazd stał się możliwy z powodu opóźnień w działaniach organów ścigania, co uniemożliwiło zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania. Ziobro opuścił Polskę, korzystając ze specjalnej wizy, a prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i niedopełnienie obowiązku nadzoru nad funduszem.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Grzegorz Braun został na 30 minut wyprowadzony z sali sądowej w Warszawie po tym, jak sędzia uznał, że jego wypowiedzi naruszyły powagę sądu. Polityk oskarżył prokuratora o stronniczość, używając ostrych słów, co spotkało się z reakcją sądu. Sprawa dotyczy kilku zarzutów, w tym obrazy uczuć religijnych i zniszczenia mienia, związanych z wydarzeniami z lat od 2023 do 2025. Sąd podkreślił, że decyzja o wyprowadzeniu Brauna jest ostateczna.
0: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu. Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy, co zaskoczyło Pentagon i sojuszników NATO. Decyzja ta, choć wzmacnia wschodnią flankę NATO, wywołała chaos informacyjny i pytania o przewidywalność amerykańskiej polityki zagranicznej. Brak szczegółów dotyczących pochodzenia wojsk i harmonogramu ich przybycia potęguje niepewność. Polska, choć zyskuje na bezpieczeństwie, musi rozważyć wzmocnienie współpracy z innymi krajami europejskimi. Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ćma bukszpanowa, inwazyjna szkodnik z Azji. Od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem. Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci. Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1030 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Szczecinie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przyszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa stała się areną prawdziwego gwiazdorskiego zlotu, gdzie premiera nowych arabskich perfum przyciągnęła całą śmietankę polskiego showbiznesu. Czerwony dywan uginał się pod ciężarem znanych nazwisk, a media nie mogły oderwać wzroku od eleganckich stylizacji Macieja Kurzajewskiego i Agnieszki Chyży. Ola Ciupa jak zwykle zaszalała z odważnym wyglądem, a Maja Sablewska postawiła na klasyczną elegancję. Wydarzenie to stało się jednym z najgorętszych tematów w branży, łącząc świat urody, mody i celebrytów w jednym miejscu.
2: Paulina Drażba i Roxana Juarez, znane dziennikarki, postanowiły przenieść swoje doświadczenia z telewizji do internetu, tworząc podcast Co my tu mamy. W tym nowym projekcie, bez zbędnego lukru, opowiadają o macierzyństwie, poruszając tematy, które często pozostają w cieniu. Podcast ma być wirtualnym wsparciem dla kobiet, które nie mają z kim porozmawiać o trudach i radościach bycia mamą. Nowe odcinki pojawiają się co sobotę, a skróty można znaleźć na TikToku i Instagramie. Opera leśna w Sopocie znowu w centrum uwagi, a to za sprawą Ralfa Kamińskiego i Roxy Węgiel. Artystka w skąpej stylizacji podgrzała atmosferę, a Kamiński

0: pojawi się na scenie. Ale już teraz udowodniła, że potrafi przyciągnąć uwagę nawet bez mikrofonu.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Hania Żudziewicz i Jacek Jeszke postanowili zrobić sobie przerwę od Tańca z Gwiazdami, ale zanim zniknęli z parkietu, rzucili bombę. Wymienili nazwisko Igi Świątek jako gwiazdy, która mogłaby zrobić furorę w programie. Czyżby tenisistka miała zamienić rakietę na taneczne buty? Fani już szaleją z radości, wyobrażając sobie Igę w wirze tańca, a tancerze nie kryją entuzjazmu na myśl o takim partnerstwie. Cóż, może to właśnie Iga Świątek sprawi, że parkiet zadrży w posadach. Justyna Steczkowska, nasza niekwestionowana królowa Opola, znów wraca na scenę, by przypomnieć, że festiwal to nie tylko konkurs, ale prawdziwa muzyczna rodzina. W szczerej rozmowie wspominała Stanisława Sojkę, który potrafił grać do rana, a publiczność śpiewała z nim jak na najlepszej imprezie. Opole to dla niej miejsce pełne emocji i wspomnień, gdzie 30 lat temu odniosła swój wielki sukces. Teraz, jako dojrzała artystka, znów zaserwuje nam recital pełen wzruszeń. Drowning Pool, legenda nu metalu, znów na ustach fanów, ale tym razem nie z powodu nowej muzyki. Po powrocie Ryana McCombsa do zespołu i zapowiedzi ósmej płyty, trasa koncertowa po Ameryce Południowej została odwołana. Oficjalnie z powodu kwestii logistycznych, ale organizatorzy wskazują na niską sprzedaż biletów. Cóż, może czas na nową strategię, skoro nawet kultowy Bodies nie przyciąga tłumów. Na pocieszenie, Drowning Pool zagra w Polsce 24 czerwca w Bielsku Białej. Bilety jeszcze są, więc kto wie, może to będzie ich wielki powrót na scenę. Klaus Meine, wokalista Scorpions, od prawie 6 dekad czaruje swoim niepowtarzalnym głosem. Ten niemiecki rockman, który zaczynał od fascynacji Elvisem i The Beatles, stał się ikoną klasycznego rocka. Choć jego głos nie zawsze był niezawodny, to po 2 zabiegach i 9-miesięcznej przerwie wrócił na scenę z pełną mocą. Dziś, jako autor większości tekstów Scorpions, Meine wciąż inspiruje się klasykami, które ukształtowały jego artystyczną duszę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mick Jagger, wiecznie młody rockman, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko na scenie, ale i na ekranie. Dołączył do obsady gotyckiego dramatu Three Incestuous Sisters, gdzie wcieli się w rolę latarnika. A jeśli to za mało, to już 10 lipca The Rolling Stones wypuszczają nowy album Foreign Tongues, na którym usłyszymy m.in. Roberta Smitha i Paula McCartneya. Czyżby Mick Jagger miał patent na niekończącą się młodość? Slipknot, zespół, który kiedyś niemal się rozpadł, teraz triumfalnie powraca z trzecim albumem. Po mrocznej Iowa i plotkach o końcu działalności, muzycy postanowili się uzdrowić i stworzyli Volener 3, który zadebiutował na 2. miejscu Billboardu. Współpraca z Rickiem Rubinem była pełna napięć, a Corey Taylor przyznał, że nagrywał w stanie ciągłego upojenia. Mimo to krytycy i fani są zachwyceni nowym, eksperymentalnym brzmieniem, a Slipknot okrzyknięto największym współczesnym zespołem metalowym.
2: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka. W 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1030 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, a w Toruniu dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na jeziorze Juxty doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Janek z Otwocka. Czwórka maturzystów pływała rowerem wodnym, który przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami. Troje zdołało się uratować, ale ciało Janka odnaleziono dopiero po kilku godzinach poszukiwań. Szkoła, do której uczęszczał, pogrążyła się w żałobie. Polski Kościół aktywnie angażuje się w tworzenie parafialnych grup obrony cywilnej, które mają wspierać lokalne społeczności w sytuacjach kryzysowych. Grupy te, inspirowane doświadczeniami z Ukrainy, będą szkolić wiernych w zakresie reagowania na klęski żywiołowe, awarie czy konflikty zbrojne. Pionierska grupa działa już przy parafii świętego Jana Pawła II w Warszawie na Bemowie, oferując m.in. transport chorych i pomoc psychologiczną. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Caritas Polska i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W gminie Krzynowłoga Mała doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 72-letni Zbigniew G. zabił swojego przyjaciela, 62-letniego Mariana D., zadając mu 14 ciosów śrubokrętem. Sąd w Ostrołęce uznał, że Zbigniew działał w warunkach przekroczenia obrony koniecznej i skazał go na 3,5 roku więzienia oraz nakazał zapłatę 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Prokuratura ujawniła wstępne wyniki sekcji zwłok niespełna 2-letniego chłopca, który zmarł w placówce opiekuńczej w Ząbkach. Przyczyną śmierci było utonięcie. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a ich przesłuchania zaplanowano na dzisiaj. Śledztwo w sprawie tragedii trwa, a dokładne okoliczności zdarzenia są nadal badane. W Żabieńcu w powiecie piaseczyńskim doszło do poważnego wypadku. 13-letni chłopiec wspiął się na słup wysokiego napięcia i został porażony prądem, po czym spadł na ziemię. Został natychmiast przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Policja bada okoliczności zdarzenia, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego. 16-letnia Martyna z Mińska Mazowieckiego walczy z mięsakiem złośliwym głowy. Po trudnej operacji potrzebuje kosztownego leczenia, które przekracza możliwości finansowe jej rodziny. Bliscy uruchomili zbiórkę na 2 miliony złotych na nierefundowane terapie, apelując o pomoc. Każda wpłacona złotówka ma ogromne znaczenie w tej walce o życie Martyny. Taco Hemingway zagra 2 koncerty na PEGE Narodowym w Warszawie. Dziś i jutro. Wydarzenia te spowodują zmiany w ruchu drogowym w okolicy stadionu, w tym ograniczenia wjazdu na Saską Kępę między 17 a 20. Ratusz zachęca do korzystania z transportu publicznego, w tym drugiej linii metra i dodatkowych autobusów oraz tramwajów. Koncerty rozpoczną się o 20, a bramy stadionu będą otwarte od 17. Jakub W., znany jako AMG1, został skazany na 1 rok więzienia za nadużycia seksualne i nielegalne rozpowszechnianie wizerunku. Sąd nakazał mu również zapłacić odszkodowanie 3 poszkodowanym kobietom oraz zakazał zbliżania się do nich na 8 lat. Dodatkowo, przez ten sam okres, nie może prowadzić działalności związanej z tworzeniem internetowych relacji.
2: Trwają poszukiwania 14-letniej Mileny Niewitały, która zaginęła na początku kwietnia po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu dziewczyny, publikując jej zdjęcie i rysopis. W akcję zaangażowano liczne patrole, które przeszukują miasto i okolice, a także rozesłano komunikaty do innych jednostek i szpitali w regionie.
1: W Krakowie zaginęła 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Dziewczynka nie wróciła do domu po spotkaniu z przyjaciółmi w czwartek, 21 maja. Policja prosi o pomoc w jej odnalezieniu, udostępniając rysopis. 161 cm wzrostu, długie blond włosy, czarna bluza z kapturem, dżinsowe spodnie i czarno-białe buty. Każda informacja może być kluczowa. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, długo oczekiwana inwestycja nad Bałtykiem, otworzy swoje drzwi 26 czerwca. Mimo że rezerwacje już ruszyły, ceny pobytu budzą kontrowersje zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Za nocleg dla 2 osób trzeba zapłacić około 1600 zł, co porównywane jest do wycieczek zagranicznych. W zamian goście mogą liczyć na liczne atrakcje, takie jak baseny, aquapark czy kino. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco. W powiecie świeckim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 43-letni kierowca Suzuki. Mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo oraz ogrodzenie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają przyczyny tego dramatu.
2: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę społeczną. Zdarzenie miało miejsce 11 maja w okolicach kościoła przy ulicy Pilczyckiej. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego sprawcy, licząc na pomoc mieszkańców w jego identyfikacji. Rowerzysta próbował zmienić swój wygląd, zdejmując odzież wierzchnią i kask.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1030 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Podczas ostatniej kolejki Pekao BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Lukas Podolski został większościowym właścicielem Górnika Zabrze, przejmując 94% udziałów klubu. Były napastnik reprezentacji Niemiec kupił udziały od miasta za niecałe 4 miliony złotych. Podolski planuje zwiększyć kapitał klubu o 12,5 miliona złotych i zająć się jego zadłużeniem. Prezydent Zabrza, Kamil Żbikowski, podkreślił, że miasto nie mogło zapewnić klubowi lepszej przyszłości. Czterech młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
2: 18-letni Julian Zakrzewski-Hall, młody talent z Major League Soccer, wzbudza zainteresowanie zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Mimo polskich korzeni, nie otrzyma powołania na najbliższe mecze towarzyskie reprezentacji Polski z Ukrainą i Nigerią. Selekcjoner Jan Urban wyjaśnił, że decyzja o reprezentowaniu któregoś z krajów jeszcze nie zapadła. Polski Związek Piłki Nożnej intensywnie stara się przekonać zawodnika do gry dla Polski, ale ostateczna decyzja należy do niego. UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na dwie ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju. Sandra Kubicka i Łukasz Juras-Jurkowski wchodzą na rynek sportów walki z nową federacją Fight Mode, która stawia na czystą i brutalną rywalizację bez wulgarnych konferencji. Pierwsza gala odbędzie się 23 maja w Poznaniu. Organizatorzy podkreślają swoje pełne zaangażowanie w projekt i dążenie do profesjonalizmu. Fight Mode chce promować zawodników, pokazując ich od ludzkiej strony, co ma być alternatywą dla dotychczasowych freak fightów. Iga Świątek rozpocznie swoją przygodę w Roland Garros 2026 od meczu z 17-letnią Emerson Jones. Młoda Australijka, choć zajmuje 136 miejsce w rankingu WTA, jest uważana za duży talent. W trzeciej rundzie Polka może zmierzyć się z Jeleną Ostapenko, z którą dotychczas przegrała wszystkie 6 spotkań. Mecz Świątek z Jones odbędzie się w poniedziałek, 25 maja.
1: Podczas meczu trzeciej Bundesligi między Hansą Rostock a FC Saarbrücken doszło do tragicznego wypadku. 37-letni fan Hansy Rostock spadł z trybun i zmarł po tygodniu walki o życie w szpitalu. Śledczy uznali zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, a klub wyraził głębokie współczucie dla rodziny zmarłego. Wydarzenie wywołało szerokie poruszenie wśród kibiców i opinii publicznej. FC Barcelona zakończyła sezon uroczystą kolacją, na której pojawili się m.in. Robert i Anna Lewandowscy oraz Marina, żona Wojciecha Szczęsnego. Klub triumfował w Lidze Hiszpańskiej i zdobył krajowy superpuchar. Robert Lewandowski pożegna się z Barceloną po sezonie, natomiast Wojciech Szczęsny pozostanie w klubie do końca kontraktu.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną, a jego przyszłość wciąż pozostaje niepewna. Mariusz Czerkawski, były hokeista, sugeruje, że Arabia Saudyjska może być bardziej atrakcyjnym kierunkiem niż Stany Zjednoczone. Kontrakty w Arabii mogą być znacznie wyższe, a życie tam oferuje spokój i komfort. Decyzja należy teraz do Lewandowskiego i jego rodziny. Podczas ostatniej uroczystości FC Barcelony Wojciech Szczęsny zaskoczył wszystkich swoim nietypowym strojem. Biała koszula z widocznym śladem przypalenia okazała się celowym zabiegiem luksusowej marki odzieżowej Vetements. Koszt tej awangardowej koszuli wynosi ponad 5000 zł. Kontrowersyjny wybór polskiego bramkarza wywołał burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3387 odcinku przyniosą prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Renata opuszcza ośrodek leczenia uzależnień, by zdążyć na licytację lokalu Feel Good, ale niestety się spóźnia. Dominika, wspierana przez Sebastiana, wylicytuje lokal za ogromną sumę, co kompletnie zaskoczy Renatę. Nowakowa poczuje się zdradzona, gdy dowie się, że jej przyjaciółka działała za jej plecami. Konflikt między kobietami narasta, a Renata oskarża Dominikę o próbę przejęcia ich wspólnego biznesu. Dominika próbuje załagodzić sytuację, ale Renata nie wierzy w jej dobre intencje. Odcinek pełen napięć i niespodziewanych zwrotów akcji już w poniedziałek, 25 maja o 20:05 w TVP2.
2: W finałowym, 1936 odcinku M jak miłość dojdzie do emocjonującego przełomu w relacji Bartka i Franka. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Przed ogłoszeniem decyzji sądu w sprawie adopcji Bartek zdobędzie się na wzruszające wyznanie, które rozwieje wszelkie wątpliwości Franka. Słowa Bartka, że są już rodziną bez względu na papier, będą miały dla chłopca ogromne znaczenie. Dorota i Bartek, mimo stresu przed rozprawą, doczekają się szczęśliwego zakończenia swojej walki o Franka. Sąd przychyli się do ich prośby, a chłopiec oficjalnie stanie się częścią rodziny Lisieckich. Po wszystkim w siedlisku zapanuje wielka radość, a Dorota i Bartek przygotują dla Franka wyjątkowe świętowanie, pokazując mu, że ma prawdziwy dom i ludzi, którzy zawsze będą przy nim. Na Wspólnej powraca z emocjonującymi odcinkami 4221, 4222 i 4223, które będą emitowane od 1 do 3 czerwca. W tych odcinkach widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Czerski, którego zachowanie było niepokojące, okazuje się mieć nowotwór mózgu. Po operacji traci pamięć, co wykorzystuje Zduński, próbując wmówić mu, że jest w związku z Olą. Tymczasem Julka zmaga się z konsekwencjami zażycia narkotyków, a Sławek rozpoczyna śledztwo w sprawie deweloperskiej grupy przestępczej. Andrzej jest śledzony, a Eliza staje twarzą w twarz z kochanką Jarka. Serial zaskakuje nagromadzeniem emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Pierwsza miłość w odcinku 4227 przynosi wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Julita staje przed trudnym wyborem, gdy otrzymuje kuszącą ofertę pracy, co może wpłynąć na jej przyszłość z Radkiem. Tymczasem Paweł wprowadza do domu tajemniczego psa, co prowadzi jego bliskich do niepokojącego odkrycia. Angelika zaskakuje wszystkich, wspierając matkę podczas rozwodu, co wywołuje nieoczekiwaną reakcję ojca. W Wadlewie policja bada trop związany z zaginioną Kazanową, co rzuca nowe światło na sprawę. Odcinek zostanie wyemitowany 29 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. Serial od lat przyciąga widzów swoją mieszanką miłosnych wątków, humoru i społecznych problemów. To idealna propozycja dla miłośników wielowątkowych opowieści.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 891 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 czerwca, napięcie sięga zenitu. Władze Hiszpanii pozostawiają swoich żołnierzy na pastwę losu w więzieniach na Kubie i Filipinach, a Arturo i Silvia z pomocą Estebana starają się im pomóc. Blanca nie traci nadziei na odnalezienie swojego syna i wraca do Ursuli i Samuela, podejrzewając ich o udział w porwaniu. Arturo zmaga się z zazdrością o Estebana, który nieustannie wspiera Silwię. Serial pełen dramatycznych zwrotów akcji przyciąga widzów historią Carmen, która w obronie własnej uderza brutalnego męża i ucieka, by rozpocząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
2: Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 879 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 18:35 na TVP1, napięcie w madryckiej kamienicy sięga zenitu. Rosina zaskakuje wszystkich, czując się jak ryba w wodzie w więzieniu, a Liberto staje przed trudnym wyborem. Blanka natomiast znajduje się na życiowym zakręcie, co zmusza jej bliskich do ryzykownych decyzji. Flora musi zmierzyć się z ostracyzmem po pocałunku z Libertem, a Arturo wyznaje swoje uczucia Sylwii. Tymczasem Trini i Celia planują uwolnienie Blanki spod kurateli Ursuli i Samuela, co komplikuje się, gdy Blanka zaczyna rodzić. Serial Akacjowa 38 to fascynująca podróż do Madrytu z początku XX wieku, pełna tajemnic i skomplikowanych relacji. Barwy Szczęścia w odcinku 3391 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale ich rodziny nie są zachwycone ich decyzją o wspólnym zamieszkaniu. Tymczasem Ola zaczyna odczuwać problemy zdrowotne, co prowadzi do szczerej rozmowy z Justinem. Łukasz zostaje zaskoczony wiadomością o ślubie Bruna z Karoliną. W tle tych wydarzeń Basia i Tolek spędzają czas na grze w brydża, a Wanda wspiera Jaworskiego w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja o godzinie 25 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w świat pełen emocji i niespodziewanych zwrotów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił decyzję o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, co spotkało się z pozytywnym odzewem polskich polityków. Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki wyrazili wdzięczność za wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie współpracy międzynarodowej w realizacji tej decyzji. Decyzja ta jest odpowiedzią na wcześniejsze obawy dotyczące zmniejszenia amerykańskiego zaangażowania militarnego w Europie. Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, znalazła się w centrum uwagi z powodu rozliczeń za przejazdy służbowe w 2025 roku. Rozliczyła 33 tysiące kilometrów, co kosztowało około 38 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy. Włodzimierz Czarzasty broni Żukowskiej, podkreślając jej obowiązki jako szefowej klubu parlamentarnego. Od stycznia obowiązują nowe zasady rozliczania kilometrówek, które mają zwiększyć przejrzystość takich rozliczeń. Tragedia na plaży w Brighton. Z morza wyłowiono ciała trzech młodych kobiet, które okazały się być siostrami z Londynu. Jane Adetoro, Christiny i Rebecca Walters. Ich ojciec opublikował poruszający wpis, wyrażając niewyobrażalny ból po stracie córek. Policja prowadzi dochodzenie, starając się ustalić, jak doszło do tej tragedii, wykluczając na razie udział osób trzecich. Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Na drodze ekspresowej S5 doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem kierowcy Volvo. Policja Strzebnicy interweniowała po zgłoszeniu o podejrzanej jeździe. Jednak okazało się, że 68-latek nie był pijany, lecz miał nagły spadek cukru. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć wypadku, a mężczyzna został przekazany pod opiekę rodziny. Zdarzenie podkreśla znaczenie czujności kierowców i gotowości policji do niesienia pomocy. 18 maja w Pelplinie doszło do ogromnego pożaru kompleksu usługowo-handlowego, którego przyczyną był nieostrożnie wyrzucony niedopałek papierosa. Policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia. Straty materialne oszacowano na ponad 1,8 miliona złotych. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przypominają o konieczności pełnego gaszenia papierosów.
2: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem Sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści skórzu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków.
2: W Białymstoku policjantki zatrzymały 21-letniego mężczyznę, który próbował wyłudzić 80 tysięcy złotych od 94-letniej kobiety. Mężczyzna wpadł, gdy przyszedł po pieniądze na rzekomą kaucję dla synowej seniorki. Śledczy ustalili, że to nie jedyne jego przestępstwo, a sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Za oszustwa grozi mu do 8 lat więzienia. Policjanci z Grójca zatrzymali 40-letniego mieszkańca Warki, który sprzedawał podrobione elektronarzędzia przez internet. Straty producentów oszacowano na blisko 340 tysięcy złotych. W jego domu znaleziono 512 fałszywych narzędzi, takich jak wiertarki i baterie. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia za wprowadzanie do obrotu towarów z fałszywymi znakami towarowymi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje. Maria Dębska, która dziś kończy 35 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od dziewczyny z sąsiedztwa do ikony stylu i jednej z najbardziej rozchwytywanych aktorek w Polsce. Jej przełomowa rola Kaliny Jędrusik w filmie Bo we mnie jest seks w 2021 roku otworzyła jej drzwi do największych produkcji, a jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Życie prywatne Marii również nie pozostawało w cieniu, zwłaszcza jej głośny związek i rozstanie z Marcinem Bosakiem. Dziś Dębska to świadoma swojej wartości kobieta, która nie boi się eksperymentować i zaskakiwać.
2: Świat brytyjskiej telewizji pogrążył się w żałobie po śmierci Michaela Keatinga, aktora, który przez dekady czarował widzów swoją charyzmą. Znany z roli tchórzliwego, ale utalentowanego złodzieja w Blake Seedem oraz wielebnego Stevensa w EastEnders, Keating pozostawił po sobie niezapomniane postacie. Fani i branża rozrywkowa zalewają media społecznościowe wzruszającymi pożegnaniami. Cóż, pozostaje nam tylko podziękować za te wszystkie chwile przed ekranem.
1: Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a polskie akcenty błyszczą na lazurowym wybrzeżu. Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który zdobył 6-minutową owację na stojąco. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodaczek, takich jak Ania Rubik czy Wiktoria Gąsiewska, które przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami. Czyżby Cannes stało się nową stolicą polskiego glamour?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Maja Frykowska, znana z kontrowersyjnych występów w reality shows, ujawnia wstrząsające szczegóły z przeszłości. W wieku 18 lat została zgwałcona przez swojego chłopaka i dwóch jego znajomych. Celebrytka, która przez lata była ikoną imprezowego stylu życia, teraz otwarcie mówi o traumie i przestrzega przed zgubnym wpływem używek. Jak to mówią, życie celebrytki to nie tylko blask fleszy, ale i mroczne cienie.
1: Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia połączona z teatralną oprawą ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Ekerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży. Kiedy rockowa scena zamieniła się w festiwal jednosezonowych gwiazd, Ben Gibbard z Bremerton postanowił, że ambicja jest po prostu śmieszna. Zamiast gonić za sławą, nagrał kasetę demo, która miała być tylko dla znajomych. Ironia losu sprawiła, że jego zespół Death Cab for Cutie stał się ikoną indie rocka, a projekt The Postal Service odniósł gigantyczny sukces. Czasem, by zdobyć szczyt, wystarczy nie próbować go zdobyć. Ronnie James Dio, człowiek, który odważył się opuścić Black Sabbath, by stworzyć własną legendę. W 1983 roku zadebiutował z albumem Holy Diver, który do dziś jest uważany za święty graal heavy metalu. Fani początkowo podejrzliwi, szybko zostali oczarowani jego głosem i sceniczną charyzmą. 4 dekady później Holy Diver wciąż brzmi jak dźwiękowy młot, który nie przestaje uderzać w serca metalowych maniaków.
0: Słuchacie Radia Super Express. The Darkness powraca z hukiem.

0: Koncertową The Unraveled Tour znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W Londynie i Los Angeles Rodrigo bije rekordy, dołączając do elity muzycznych gigantów. Kto by pomyślał, że Złamane Serce może być tak dochodowe? 2 lata po śmierci Paula Dayano fani Iron Maiden mogą przygotować się na emocjonalny powrót. Ostatni koncert legendarnego wokalisty, który odbył się w Krakowie, trafi do sieci już jutro. To nie tylko muzyczne wydarzenie, ale i hołd dla człowieka, który do końca życia nie bał się mówić, co myśli. Nagranie z tego wyjątkowego wieczoru będzie dostępne na YouTube dzięki magazynowi Top Guitar.
1: The Damned, legendarni buntownicy brytyjskiego punk rocka, wracają do Polski, by zagrać w Krakowie 9 lipca. Klub Studio stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sławomir A., były duchowny z diecezji siedleckiej, został zatrzymany na wyspie Man przez brytyjską Narodową Agencję do spraw przestępczości. Był poszukiwany międzynarodowym listem gończym za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Obecnie trwa skomplikowana procedura ekstradycyjna, a nie jest jasne, kiedy zostanie przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Sławomir A. stanowczo odmówił dobrowolnego powrotu do Polski.
2: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta.
1: W sobotę, 23 maja, w Warszawie zostanie otwarty nowy odcinek trambuspasa na Dolnym Mokotowie, łączący ulicę Spacerową i Van Beethovena. Autobusy linii 116, 166, 503 i E2 będą korzystać z torowiska tramwajowego, co ma poprawić komfort podróży i ułatwić przesiadki. Ratusz zapowiada, że dzięki temu rozwiązaniu czas przejazdu się skróci, a rozkłady jazdy tramwajów i autobusów zostaną lepiej skoordynowane. Dodatkowo, na trasie do Wilanowa prowadzone zostaną priorytety dla komunikacji miejskiej na kilku skrzyżowaniach.
2: Rozpoczęła się rozbudowa drogi DKI 7 między Czosnowem a Kiełpinem. Obecna dwujezdniowa trasa zostanie przekształcona w ekspresówkę z trzema pasami w każdą stronę, a także powstaną trzy nowe węzły. Prace obejmują również budowę dróg lokalnych i przebudowę infrastruktury technicznej. Inwestycja, której koszt wynosi ponad 536 milionów złotych, ma zakończyć się wiosną 2028 roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
2: Krakowska policja poszukuje 14-letniej Mileny Niewitały, która zaginęła 6 kwietnia po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej na osiedlu willowym. Dziewczyna ma 166 cm wzrostu, brązowe włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarne spodnie, brązową bluzę i białe buty. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu.
1: Piotr Hanke, znany jako Łatwogang, wyrusza dziś o godzinie 16 na rowerową wyprawę z Tatr nad Bałtyk. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Cała trasa będzie transmitowana na żywo w internecie. To kolejna wielka inicjatywa charytatywna Hankego, który w kwietniu zebrał ponad 250 tysięcy złotych dla fundacji Cancer Fighters. We wtorek w Sosnowcu policja zatrzymała nietrzeźwego kierowcę ambulansu, który stwarzał zagrożenie na drodze. Mężczyzna, mimo braku uprawnień, używał sygnałów uprzywilejowania, a badanie alkomatem wykazało ponad 0,5 promila alkoholu. Policja zatrzymała jego prawo jazdy, a o dalszym losie 58-latka zdecyduje sąd. Grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z dwoma innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania dwóch pozostałych uczestników spotkania.
1: W powiecie świeckim doszło do tragicznego wypadku. 43-letni kierowca Suzuki z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i uderzył w drzewo oraz ogrodzenie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzna zmarł na miejscu. Policja pod nadzorem prokuratury bada przyczyny zdarzenia. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia.
2: W Białymstoku już 29 czerwca otworzy się pierwszy lokal sieci Starbucks. Kawiarnia znajdzie się w Galerii Jurowieckiej, co zakończy długie oczekiwanie mieszkańców na obecność tej globalnej marki w mieście. Białystok dołączy tym samym do grona polskich miast, w których działa amerykański gigant kawowy. Słuchacie Radia Super Express.
1: Na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu doszło do incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę na rzecz seniorów. Po zdarzeniu rowerzysta uciekł, nie udzielając pomocy. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego mężczyzny i prowadzi czynności w tej sprawie. Świadkowie proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polskie porty lotnicze zostaną wpisane na listę spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, co pozwoli na lepsze zarządzanie infrastrukturą krytyczną. Lotnisko w Radomiu, choć obecnie nierentowne, ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa i planowane są działania mające na celu jego rozwój. Lotnisko Chopina w Warszawie przechodzi modernizację, aby zwiększyć przepustowość do 30 milionów pasażerów rocznie, co ma przygotować je na otwarcie nowego portu Polska w 2032 roku. Inwestycje w infrastrukturę lotniczą w Polsce mają na celu obsługę ponad 100 milionów pasażerów przed 2040 rokiem. Obecna sytuacja geopolityczna wpływa na ceny paliw i bilety, ale trend w lotnictwie pozostaje wzrostowy. W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwa ostry konflikt między zarządem a związkowcami. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, aby zbadała zarzuty utrudniania działalności związkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał potrącać składki członkowskie, co związkowcy uznali za próbę odcięcia ich od finansowania. W tle sporu są także negocjacje płacowe, w których związkowcy domagają się wyższych podwyżek niż proponuje zarząd. Mimo napiętej sytuacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że obsługa klientów przebiega bez zakłóceń. Eksperci ostrzegają jednak, że konflikt może się zaostrzyć, jeśli inspekcja potwierdzi nieprawidłowości. Senat przyjął nową ustawę o kryptoaktywach, która teraz czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Kluczową zmianą jest przekazanie nadzoru nad rynkiem kryptoaktywami Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego zyska prawo do blokowania rachunków i nakładania kar finansowych. Ustawa wprowadza unijne rozporządzenie MiCA, co ma uporządkować zasady na rynku kryptowalut. Prezydent Nawrocki wcześniej dwukrotnie zawetował podobne ustawy, obawiając się nadmiernej regulacji. Bez przyjęcia ustawy do lipca polskie firmy mogą stracić możliwość działania na krajowym rynku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Zbliża się Dzień Matki, a drogerie Hebe oferują atrakcyjne promocje na prezenty. Do 26 maja można kupić tusz do rzęs Gosh Copenhagen za niecałe 20 zł, co stanowi aż 66% zniżki. Perfumy, takie jak Calvin Klein Euphoria, są dostępne nawet o połowę taniej, co czyni je idealnym luksusowym prezentem. Warto też skorzystać z promocji na kosmetyki do pielęgnacji, gdzie przy zakupie produktów marki Lumene druga sztuka kosztuje tylko złotówkę. Dla miłośniczek pielęgnacji włosów przy zakupach za minimum 79 zł obowiązuje 30% rabatu. To doskonała okazja, by sprawić mamie wyjątkowy prezent bez nadwyrężania budżetu.
1: Rząd planuje rewolucję na rynku nieruchomości, wprowadzając preferencyjne kredyty hipoteczne na 50 lat z niskim oprocentowaniem. Młodzi Polacy do 35 roku życia mogą liczyć na zniesienie wymaganego wkładu własnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce uprościć dostęp do mieszkań czynszowych i przyspieszyć budowę nowych nieruchomości. Samorządy zyskają większą kontrolę nad współpracą z inwestorami i zasadami funkcjonowania mieszkań czynszowych. Nowe przepisy mają również wprowadzić możliwość obniżenia czynszów w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej lokatorów. Eksperci zastanawiają się, czy te zmiany rzeczywiście poprawią dostępność mieszkań i zahamują wzrost cen.
0: Polska gospodarka wodna stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak susze, gwałtowne ulewy i starzejąca się infrastruktura. Wymaga to miliardowych inwestycji, by zapewnić bezpieczeństwo wodne kraju. Współpraca przedsiębiorstw wodociągowych z Wodami Polskimi poprawia się, co pozwala na stabilizację taryf za wodę. W miastach, takich jak Kraków i Bydgoszcz, powstają podziemne zbiorniki retencyjne, które pomagają w zarządzaniu wodą podczas ulewnych deszczy. Eksperci podkreślają znaczenie retencji i mikroretencji, które mogą przynieść znaczne oszczędności wody. Infrastruktura wodociągowa jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa, a nowe rozwiązania, takie jak mobilne stacje uzdatniania wody, zwiększają jej odporność na awarie.
1: Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 20:05 na TVP2, Aldona, Borys i Elżbieta przeżyją prawdziwy szok. Dowiedzą się o ślubie Ewy i Romea z zaskakującego SMS-a, który wywoła burzę emocji. Młodzi małżonkowie, nie informując nikogo o swoich planach, postanowili zaskoczyć bliskich zdjęciem z uroczystości. Grzelakowie i Żeleńska będą musieli zmierzyć się z nową sytuacją i zastanowić się, jak potraktować młodych. Choć Ewa i Romeo chcieliby zamieszkać razem, napotkają na przeszkody finansowe i będą musieli pozostać osobno. To z pewnością nie koniec niespodzianek w tej historii. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: Turecki serial Panna Młoda w odcinkach od 105 do 110, emitowanych od 25 do 30 maja, przynosi widzom prawdziwą burzę emocji. Cihan trafia do szpitala, a jego życie wisi na włosku, podczas gdy Hancer zostaje porwana przez bezwzględną Mukkader. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy Mukkader grozi, że jeśli Cihan umrze, Hancer podzieli jego los. Na szczęście, w ostatniej chwili Cihan wybudza się ze śpiączki. W międzyczasie Bejza przejmuje kontrolę nad rezydencją, ale nie na długo, bo szybko wpada w kolejne kłopoty. Stanie Cihana i Hancer przynosi im ogromny ból, a Cemil proponuje Hancer wspólny wyjazd ze Stambułu. Na koniec Sinem ujawnia Tajhanowi prawdę o Bejzie i incydencie z pistoletem. Dominika i Marcel, zwycięzcy 12 edycji Hotelu Paradise, zaskoczyli fanów, ogłaszając, że ich związek nie przetrwał próby czasu. Choć podczas finału wydawali się być nierozłączni, rzeczywistość po programie okazała się inna. Dominika w wywiadzie dla TVN-u wyjaśniła, że decyzja Marcela o pozostaniu w Tajlandii na 2 dodatkowe miesiące wpłynęła na ich relacje. Para potwierdziła rozstanie w programie Dzień Dobry TVN, co było sporym zaskoczeniem dla widzów, którzy wierzyli w ich miłość. Mimo wszystko oboje dobrze wspominają wspólne chwile w rajskiej willi. Dystans i codzienne życie okazały się zbyt dużym wyzwaniem dla ich związku. Emocje z programu nie zawsze przekładają się na rzeczywistość. Rancho Datonów to nowy serial z uniwersum Yellowstone, który przenosi nas do Teksasu, gdzie Beth i Rip zaczynają nowe życie. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały w serwisie Sky Showtime 22 maja. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, a finałowy, 9 odcinek, zobaczymy 10 lipca. Serial opowiada o zmaganiach bohaterów z bezwzględnymi właścicielami rancha w Rio Paloma. W rolach głównych ponownie zobaczymy Kelly Riley i Cola Hausera, a towarzyszą im m.in. Ed Harris i Annette Bening. Rancho Datonów to emocjonująca opowieść o przetrwaniu i sile więzi rodzinnych w surowym Teksasie. Finał 5. sezonu The Boys miał swoją premierę 20 maja, ale nie wszyscy są zadowoleni. Krytycy i widzowie narzekają na fabularne dziury, przewidywalność i brak emocji. Choć niektórzy porównują to do zakończenia Gry o Tron, to może być przesada. Mimo to świat słupków nie znika na zawsze. W przygotowaniu jest spin-off Vought Rising, który przeniesie nas do lat 50. i opowie o narodzinach korporacji Vought. W obsadzie znajdą się m.in. Mason Dye i Will Hoffman. Premiera planowana jest na przełom 2026 i 2027 roku. Soldier Boy i Stormfront powrócą w nowej, szalonej historii. Emily w Paryżu powraca z 6. i ostatnim sezonem. Produkcja ruszyła w Grecji, a Netflix już podzielił się pierwszymi materiałami zza kulis. Emily, grana przez Lily Collins, kontynuuje swoją europejską przygodę, opuszczając Paryż. Serial, który od 2020 roku zdobył serca widzów na całym świecie, zajął pierwsze miejsce w 90 krajach i osiągnął ponad 250 milionów wyświetleń. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, spekuluje się, że zobaczymy je w pierwszej połowie 2027 roku. W obsadzie obok Collins pojawią się m.in. Philippine Leroy Beaulieu, Ashley Park i Lucas Bravo. To koniec pewnej epoki dla fanów tej uwielbianej produkcji. W ostatnim przed wakacjami, 1936 odcinku serialu M jak miłość, emocje sięgną zenitu. Barbara Mostowiakowa szybko zauważy, że jej zięć Artur Rogowski coś ukrywa. Lekarz postanowi przemilczeć przed rodziną szokujące wyznanie miłosne Joanny. Atmosfera przed planowanym wyjazdem Rogowskiego do Poznania stanie się napięta. Barbara, dzięki swojej bystrości, zorientuje się, że Artur zmaga się z ogromnymi problemami osobistymi. Mimo prób zachowania pozorów, jego roztrzepanie nie umknie uwadze seniorki. Ostatecznie Rogowski zrezygnuje z wyjazdu i zamiast tego pojawi się pod domem Joanny. Czy Barbara przewidzi niewierność zięcia? Jej intuicja podpowiada, że nad związkiem córki gromadzą się ciemne chmury.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za używanie agresywnego języka wobec Donalda Tuska. Kwaśniewski podkreślił, że taka retoryka szkodzi dialogowi publicznemu i utrudnia współpracę między liderami państwa. Zwrócił uwagę, że obaj politycy mają demokratyczny mandat, co wymaga konstruktywnego dialogu, a nie publicznego krytykowania.
0: Polska od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku otrzymała ponad 165 miliardów euro netto, co przyczyniło się do trzykrotnego wzrostu PKB i rozwoju infrastruktury. Mimo napięć politycznych i kontrowersji, takich jak reforma wymiaru sprawiedliwości czy Europejski Zielony Ład, większość Polaków popiera członkostwo w Unii Europejskiej. W sondażu przeprowadzonym na początku maja 71% respondentów opowiedziało się za pozostaniem w Unii. Polska nadal plasuje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem wzrostu gospodarczego. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, mimo że polska prokuratura przygotowywała mu zarzuty związane z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Wyjazd stał się możliwy z powodu opóźnień w działaniach organów ścigania, co uniemożliwiło zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania. Ziobro opuścił Polskę, korzystając ze specjalnej wizy, a prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i niedopełnienie obowiązku nadzoru nad funduszem. Grzegorz Braun został na 30 minut wyprowadzony z sali sądowej w Warszawie po tym, jak sędzia uznał, że jego wypowiedzi naruszyły powagę sądu. Polityk oskarżył prokuratora o stronniczość, używając ostrych słów, co spotkało się z reakcją sądu. Sprawa dotyczy kilku zarzutów, w tym obrazy uczuć religijnych i zniszczenia mienia, związanych z wydarzeniami z lat od 2023 do 2025. Sąd podkreślił, że decyzja o wyprowadzeniu Brauna jest ostateczna.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Lubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna.
2: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu. Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
0: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet dwukrotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
2: Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 51-letnią mieszkankę Legnicy, podejrzaną o oszustwa metodą na policjanta. Kobieta miała odebrać 43 tysiące złotych od 2 seniorek, które padły ofiarą przestępców 19 maja. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu, a za popełnione przestępstwa grozi jej do 8 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że nigdy nie prosi telefonicznie o pieniądze, ani nie informuje o tajnych akcjach.
0: Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Szczecinie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa stała się areną prawdziwego gwiazdorskiego zlotu, gdzie premiera nowych arabskich perfum przyciągnęła całą śmietankę polskiego show biznesu. Czerwony dywan uginał się pod ciężarem znanych nazwisk, a media nie mogły oderwać wzroku od eleganckich stylizacji Macieja Kurzajewskiego i Agnieszki Chyży. Ola Ciupa jak zwykle zaszalała z odważnym wyglądem, a Maja Sablewska postawiła na klasyczną elegancję. Wydarzenie to stało się jednym z najgorętszych tematów w branży, łącząc świat urody, mody i celebrytów w jednym miejscu.
2: Paulina Drażba i Roxana Juarez, znane dziennikarki, postanowiły przenieść swoje doświadczenia z telewizji do internetu, tworząc podcast Co my tu mamy. W tym nowym projekcie, bez zbędnego lukru, opowiadają o macierzyństwie, poruszając tematy, które często pozostają w cieniu. Podcast ma być wirtualnym wsparciem dla kobiet, które nie mają z kim porozmawiać o trudach i radościach bycia mamą. Nowe odcinki pojawiają się co sobotę, a skróty można znaleźć na TikToku i Instagramie. Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Pani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy. Kajach, zanim jeszcze zdążyła zaśpiewać na Polsat Hit Festival 2026, już skradła show gofrem. Artystka, znana z charyzmy i autentyczności, została przyłapana na sopockiej promenadzie, zajadając się ogromnym gofrem z bitą śmietaną. Paparazzi i diety? A kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się słodkim szaleństwem nad morzem? Wieczorem Kaja pojawi się na scenie, ale już teraz udowodniła, że potrafi przyciągnąć uwagę nawet bez mikrofonu.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Justyna Steczkowska, nasza niekwestionowana królowa Opola, znów wraca na scenę, by przypomnieć, że festiwal to nie tylko konkurs, ale prawdziwa muzyczna rodzina. W szczerej rozmowie wspominała Stanisława Sojkę, który potrafił grać do rana, a publiczność śpiewała z nim jak na najlepszej imprezie. Opole to dla niej miejsce pełne emocji i wspomnień, gdzie 30 lat temu odniosła swój wielki sukces. Teraz, jako dojrzała artystka, znów zaserwuje nam recital pełen wzruszeń.

0: Cóż, może czas na nową strategię, skoro nawet kultowy Bodies nie przyciąga tłumów. Na pocieszenie, Drowning Pool zagra w Polsce 24 czerwca w Bielsku-Białej. Bilety jeszcze są, więc kto wie, może to będzie ich wielki powrót na scenę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Klaus Meine, wokalista Scorpions, od prawie 6 dekad czaruje swoim niepowtarzalnym głosem. Ten niemiecki rockman, który zaczynał od fascynacji Elvisem i The Beatles, stał się ikoną klasycznego rocka. Choć jego głos nie zawsze był niezawodny, to po 2 zabiegach i 9-miesięcznej przerwie wrócił na scenę z pełną mocą. Dziś, jako autor większości tekstów Scorpions, Meine wciąż inspiruje się klasykami, które ukształtowały jego artystyczną duszę. Slipknot, zespół, który kiedyś niemal się rozpadł, teraz triumfalnie powraca z 3. albumem. Po mrocznej Iowa i plotkach o końcu działalności, muzycy postanowili się uzdrowić i stworzyli Volener 3, który zadebiutował na 2. miejscu Billboardu. Współpraca z Rickiem Rubinem była pełna napięć, a Corey Taylor przyznał, że nagrywał w stanie ciągłego upojenia. Mimo to krytycy i fani są zachwyceni nowym, eksperymentalnym brzmieniem, a Slipknot okrzyknięto największym współczesnym zespołem metalowym.
2: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na jeziorze Juxty doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Janek z Otwocka. Czwórka maturzystów pływała rowerem wodnym, który przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami. Troje zdołało się uratować, ale ciało Janka odnaleziono dopiero po kilku godzinach poszukiwań. Szkoła, do której uczęszczał, pogrążyła się w żałobie. Polski Kościół aktywnie angażuje się w tworzenie parafialnych grup obrony cywilnej, które mają wspierać lokalne społeczności w sytuacjach kryzysowych. Grupy te, inspirowane doświadczeniami z Ukrainy, będą szkolić wiernych w zakresie reagowania na klęski żywiołowe, awarie czy konflikty zbrojne. Pionierska grupa działa już przy parafii świętego Jana Pawła II w Warszawie na Bemowie, oferując m.in. transport chorych i pomoc psychologiczną. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Caritas Polska i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W Żabieńcu w powiecie piaseczyńskim doszło do poważnego wypadku. 13-letni chłopiec wspiął się na słup wysokiego napięcia i został porażony prądem, po czym spadł na ziemię. Został natychmiast przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Policja bada okoliczności zdarzenia, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Taco Hemingway zagra 2 koncerty na PEGE Narodowym w Warszawie. Dziś i jutro. Wydarzenia te spowodują zmiany w ruchu drogowym w okolicy stadionu, w tym ograniczenia wjazdu na Saską Kępę między 17 a 20. Ratusz zachęca do korzystania z transportu publicznego, w tym drugiej linii metra i dodatkowych autobusów oraz tramwajów. Koncerty rozpoczną się o 20, a bramy stadionu będą otwarte od 17.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Były ksiądz Sławomir A., poszukiwany za molestowanie nieletnich, został zatrzymany na wyspie Man przez brytyjskie służby. Mimo zatrzymania, jego ekstradycja do Polski napotyka trudności i nie wiadomo, kiedy stanie przed polskim sądem. Sławomir A. nie zgodził się na dobrowolną ekstradycję, a brytyjski sąd umieścił go w areszcie. Procedury ekstradycyjne mogą potrwać długo, co utrudnia szybkie sprowadzenie go do kraju. W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa będą głosować w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się od 7 do 21, a cisza referendalna obowiązuje od północy z piątku na sobotę. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 osób w sprawie prezydenta i 179 792 w sprawie Rady Miasta. Wyniki referendum spodziewane są w poniedziałek rano.
2: Trwają poszukiwania 14-letniej Mileny Niewitały, która zaginęła na początku kwietnia po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu dziewczyny, publikując jej zdjęcie i rysopis. W akcję zaangażowano liczne patrole, które przeszukują miasto i okolice, a także rozesłano komunikaty do innych jednostek i szpitali w regionie.
1: W Krakowie zaginęła 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Dziewczynka nie wróciła do domu po spotkaniu z przyjaciółmi w czwartek, 21 maja. Policja prosi o pomoc w jej odnalezieniu, udostępniając rysopis. 161 cm wzrostu, długie blond włosy, czarna bluza z kapturem, dżinsowe spodnie i czarno-białe buty. Każda informacja może być kluczowa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Łatwogang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania. Tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa. Tomasz S., samozwańczy naturopata z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za narażenie życia i zdrowia 2 pacjentek. Kobiety, które porzuciły tradycyjne leczenie onkologiczne na rzecz jego metod, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. wprowadzał je w błąd, obiecując wyleczenie nowotworów za pomocą generatorów plazmy. Wyrok wzbudził kontrowersje, a rodziny ofiar wyraziły niezadowolenie z jego łagodności. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco. w powiecie świeckim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 43-letni kierowca Suzuki. Mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo oraz ogrodzenie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają przyczyny tego dramatu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę społeczną. Zdarzenie miało miejsce 11 maja w okolicach kościoła przy ulicy Pilczyckiej. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego sprawcy, licząc na pomoc mieszkańców w jego identyfikacji. Rowerzysta próbował zmienić swój wygląd, zdejmując odzież wierzchnią i kask.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa staje przed kluczowym meczem z Motorem Lublin, który może zdecydować o awansie do europejskich pucharów. Spotkanie będzie miało również emocjonalny wymiar, ponieważ pożegnanie z klubem zapowiedziało 5 zawodników, w tym liderzy, jak Jürgen Elitim i Radovan Pankow. Aby awansować, Legia musi wygrać i liczyć na porażki GKS-u Katowice oraz Zagłębia Lubin. Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy rozpoczną się w sobotę o godzinie 17:30. Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. 2 mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Łukasz Podolski został większościowym właścicielem Górnika Zabrze, przejmując 94% udziałów klubu. Były napastnik reprezentacji Niemiec kupił udziały od miasta za niecałe 4 miliony złotych. Podolski planuje zwiększyć kapitał klubu o 12,5 miliona złotych i zająć się jego zadłużeniem. Prezydent Zabrza, Kamil Żbikowski, podkreślił, że miasto nie mogło zapewnić klubowi lepszej przyszłości.
0: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
1: 4 młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
0: UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na 2 ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju. Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze. Iga Świątek rozpocznie swoją przygodę w Roland Garros 2026 od meczu z 17-letnią Emerson Jones. Młoda Australijka, choć zajmuje 136 miejsce w rankingu WTA, jest uważana za duży talent. W trzeciej rundzie Polka może zmierzyć się z Jeleną Ostapenko, z którą dotychczas przegrała wszystkie 6 spotkań. Mecz Świątek z Jones odbędzie się w poniedziałek, 25 maja.
1: Podczas meczu trzeciej Bundesligi między Hansą Rostock a FC Saarbrücken doszło do tragicznego wypadku. 37-letni fan Hansy Rostock spadł z trybun i zmarł po tygodniu walki o życie w szpitalu. Śledczy uznali zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, a klub wyraził głębokie współczucie dla rodziny zmarłego. Wydarzenie wywołało szerokie poruszenie wśród kibiców i opinii publicznej.
0: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną, a jego przyszłość wciąż pozostaje niepewna. Mariusz Czerkawski, były hokeista, sugeruje, że Arabia Saudyjska może być bardziej atrakcyjnym kierunkiem niż Stany Zjednoczone. Kontrakty w Arabii mogą być znacznie wyższe, a życie tam oferuje spokój i komfort. Decyzja należy teraz do Lewandowskiego i jego rodziny. Podczas ostatniej uroczystości FC Barcelony Wojciech Szczęsny zaskoczył wszystkich swoim nietypowym strojem. Biała koszula z widocznym śladem przypalenia okazała się celowym zabiegiem luksusowej marki odzieżowej Vetements. Koszt tej awangardowej koszuli wynosi ponad 5000 zł. Kontrowersyjny wybór polskiego bramkarza wywołał burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie także 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: coś tam swoje.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W finałowym, 1936 odcinku M jak miłość dojdzie do emocjonującego przełomu w relacji Bartka i Franka. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Przed ogłoszeniem decyzji sądu w sprawie adopcji Bartek zdobędzie się na wzruszające wyznanie, które rozwieje wszelkie wątpliwości Franka. Słowa Bartka, że są już rodziną bez względu na papier, będą miały dla chłopca ogromne znaczenie. Dorota i Bartek, mimo stresu przed rozprawą, doczekają się szczęśliwego zakończenia swojej walki o Franka. Sąd przychyli się do ich prośby, a chłopiec oficjalnie stanie się częścią rodziny Lisieckich. Po wszystkim w siedlisku zapanuje wielka radość, a Dorota i Bartek przygotują dla Franka wyjątkowe świętowanie, pokazując mu, że ma prawdziwy dom i ludzi, którzy zawsze będą przy nim.
3: Pierwsza miłość w odcinku 4227 przynosi wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Julita staje przed trudnym wyborem, gdy otrzymuje kuszącą ofertę pracy, co może wpłynąć na jej przyszłość z Radkiem. Tymczasem Paweł wprowadza do domu tajemniczego psa, co prowadzi jego bliskich do niepokojącego odkrycia. Angelika zaskakuje wszystkich, wspierając matkę podczas rozwodu, co wywołuje nieoczekiwaną reakcję ojca. W Wadlewie policja bada trop związany z zaginioną Kazanową, co rzuca nowe światło na sprawę. Odcinek zostanie wyemitowany 29 maja o godzinie 18 na kanale Polsa. Serial od lat przyciąga widzów swoją mieszanką miłosnych wątków, humoru i społecznych problemów. To idealna propozycja dla miłośników wielowątkowych opowieści. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 891 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 czerwca, napięcie sięga zenitu. Władze Hiszpanii pozostawiają swoich żołnierzy na pastwę losu w więzieniach na Kubie i Filipinach, a Arturo i Silvia z pomocą Estebana starają się im pomóc. Blanca nie traci nadziei na odnalezienie swojego syna i wraca do Ursuli i Samuela, podejrzewając ich o udział w porwaniu. Arturo zmaga się z zazdrością o Estebana, który nieustannie wspiera Silwię. Serial pełen dramatycznych zwrotów akcji przyciąga widzów historią Carmen, która w obronie własnej uderza brutalnego męża i ucieka, by rozpocząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
2: Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 879 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 18:35 na TVP1, napięcie w madryckiej kamienicy sięga zenitu. Rosina zaskakuje wszystkich, czując się jak ryba w wodzie w więzieniu, a Liberto staje przed trudnym wyborem. Blanka natomiast znajduje się na życiowym zakręcie, co zmusza jej bliskich do ryzykownych decyzji. Flora musi zmierzyć się z ostracyzmem po pocałunku z Libertem, a Arturo wyznaje swoje uczucia Silvii. Tymczasem Trini i Celia planują uwolnienie Blanki spod kurateli Ursuli i Samuela, co komplikuje się, gdy Blanka zaczyna rodzić. Serial Akacjowa 38 to fascynująca podróż do Madrytu z początku XX wieku, pełna tajemnic i skomplikowanych relacji.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Barwy szczęścia w odcinku 3391 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale ich rodziny nie są zachwycone ich decyzją o wspólnym zamieszkaniu. Tymczasem Ola zaczyna odczuwać problemy zdrowotne, co prowadzi do szczerej rozmowy z Justinem. Łukasz zostaje zaskoczony wiadomością o ślubie Bruna z Karoliną. W tle tych wydarzeń Basia i Tolek spędzają czas na grze w brydża, a Wanda wspiera Jaworskiego w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, o godzinie 25 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w świat pełen emocji i niespodziewanych zwrotów. Panna Młoda w 107 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Mukader otwarcie konfrontuje się z Hanser, nie kryjąc swojej niechęci. W rezydencji dochodzi do dramatycznych zmian, gdy Nusret zwalnia całą służbę, co tylko podgrzewa atmosferę. Bejza, przyłapując Gülsüm na gorącym uczynku, wykorzystuje sytuację do własnych celów, zmuszając ją do posłuszeństwa. Semil z kolei desperacko poszukuje swojej siostry, obawiając się o jej bezpieczeństwo. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 27 maja o 17:20 na TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, intrygach i trudnych wyborach w bogatym domu. Warto zarezerwować czas, by zobaczyć, jak bohaterowie poradzą sobie z nowymi wyzwaniami.
3: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 110 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę 30 maja o 17.20 na TVP2, relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę. Pancer staje przed trudnym wyborem dotyczącym swojej przyszłości w Stambule, podczas gdy Sinem postanawia ujawnić prawdę, która może zmienić wszystko dla Cichana. Cichan po odzyskaniu przytomności pragnie spotkać się z Hanser, ale ich rozmowa nie przebiega gładko. Tymczasem Cemil planuje wyjazd, chcąc zabrać Hanser z dala od dotychczasowego życia. Serial Panna Młoda to pełna napięcia opowieść o miłości, intrygach i walce o swoje miejsce w świecie. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Czelebi, Kana Tarakczy i Betty Gul Ceylan.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Krzysztof Bosak, polityk Konfederacji, wywołał burzę w sieci swoim wpisem na platformie X, twierdząc, że dzieci potrzebują głównie czasu i troski, a nie pieniędzy. W odpowiedzi Magda Biejat, wicemarszałkini Senatu, zarzuciła mu brak zrozumienia realiów życia rodzin, podkreślając, że troska to także zapewnienie dziecku podstawowych warunków życia. Dyskusja szybko zyskała na popularności, poruszając temat codziennych wyzwań finansowych, z jakimi mierzą się rodzice. W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia zakażonych, co pokazuje napiętą sytuację w regionie.
2: Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to efekt silnych relacji polsko-amerykańskich. Proces planowania rozmieszczenia tych sił w Europie potrwa od 2 do 4 tygodni. Polska zyskuje na tej decyzji, a współpraca z amerykańskimi siłami zbrojnymi przynosi obopólne korzyści. Prawie 40% amerykańskich okrętów podwodnych o napędzie atomowym stoi bezczynnie w portach, co stanowi poważny kryzys dla gotowości operacyjnej marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Główne przyczyny to braki kadrowe w stoczniach, problemy z łańcuchami dostaw oraz przestarzała infrastruktura. Przykłady USS Connecticut i USS Boise pokazują skalę problemu, gdzie naprawy są opóźnione lub anulowane z powodu wysokich kosztów. Marynarka Stanów Zjednoczonych podejmuje działania naprawcze, ale odbudowa potencjału przemysłu stoczniowego zajmie dekady i wymaga ogromnych inwestycji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Na drodze ekspresowej S5 doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem kierowcy Volvo. Policja Strzebnicy interweniowała po zgłoszeniu o podejrzanej jeździe. Jednak okazało się, że 68-latek nie był pijany, lecz miał nagły spadek cukru. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć wypadku, a mężczyzna został przekazany pod opiekę rodziny. Zdarzenie podkreśla znaczenie czujności kierowców i gotowości policji do niesienia pomocy. Ślimaki bezskorupowe stanowią poważne zagrożenie dla wiosennych upraw, niszcząc młode sadzonki. Skutecznym sposobem na ich eliminację jest oprysk z mieszanki octu i wody, który działa drażniąco na te mięczaki. Dodatkowo warto stosować naturalne bariery, takie jak fusy z kawy czy sadzenie roślin odstraszających, aby chronić swoje ogrody.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków.
2: W Białymstoku policjantki zatrzymały 21-letniego mężczyznę, który próbował wyłudzić 80 tysięcy złotych od 94-letniej kobiety. Mężczyzna wpadł, gdy przyszedł po pieniądze na rzekomą kaucję dla synowej seniorki. Śledczy ustalili, że to nie jedyne jego przestępstwo, a sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Za oszustwa grozi mu do 8 lat więzienia. Policjanci z Grójca zatrzymali 40-letniego mieszkańca Warki, który sprzedawał podrobione elektronarzędzia przez internet. Straty producentów oszacowano na blisko 340 tysięcy złotych. W jego domu znaleziono 512 fałszywych narzędzi, takich jak wiertarki i baterie. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia za wprowadzanie do obrotu towarów z fałszywymi znakami towarowymi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako umiarkowane, a w Szczecinie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Seweryn, znany aktor, na pogrzebie Stanisławy Celińskiej pokazał, że nawet twardzi ludzie mają serce. Zalał się łzami, a jego symboliczny gest z białą różą przy grobie artystki chwycił za serce wszystkich obecnych. Celińska, uwielbiana przez tysiące fanów, pozostawiła po sobie pustkę, której nawet największe gwiazdy nie potrafią zapełnić. Seweryn, choć przybity, pokazał klasę, jakiej nie widuje się na co dzień. Opera Leśna w Sopocie znowu w centrum uwagi, a to za sprawą Ralfa Kamińskiego i Roxy Węgiel. Artystka w skąpej stylizacji podgrzała atmosferę, a Kamiński nie omieszkał dodać swoich żartobliwych komentarzy, które jak zwykle podzieliły internautów. Niektórzy zachwyceni, inni oburzeni, ale jedno jest pewne, emocji nie brakowało. A to dopiero początek, bo Kamiński zapowiedział swój występ na 50-leciu zespołu Kombi, co tylko podsyca oczekiwania. Maria Dębska, która dziś kończy 35 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od dziewczyny z sąsiedztwa do ikony stylu i jednej z najbardziej rozchwytywanych aktorek w Polsce. Jej przełomowa rola Kaliny Jędrusik w filmie Bo we mnie jest seks w 2021 roku otworzyła jej drzwi do największych produkcji, a jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Życie prywatne Marii również nie pozostawało w cieniu, zwłaszcza jej głośny związek i rozstanie z Marcinem Bosakiem. Dziś Dębska to świadoma swojej wartości kobieta, która nie boi się eksperymentować i zaskakiwać. Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a polskie akcenty błyszczą na lazurowym wybrzeżu. Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który zdobył 6-minutową owację na stojąco. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodaczek, takich jak Ania Rubik czy Wiktoria Gąsiewska, które przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami. Czyżby Cannes stało się nową stolicą polskiego glamour?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące. Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia połączona z teatralną oprawą ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Ekerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży. Ronnie James Dio, człowiek, który odważył się opuścić Black Sabbath, by stworzyć własną legendę. W 1983 roku zadebiutował z albumem Holy Diver, który do dziś jest uważany za święty graal heavy metalu. Fani początkowo podejrzliwi, szybko zostali oczarowani jego głosem i sceniczną charyzmą. 4 dekady później Holy Diver wciąż brzmi jak dźwiękowy młot, który nie przestaje uderzać w serca metalowych maniaków.
2: W polskiej branży muzycznej zawrzało. Kraków Street Band oskarża Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu o nieuczciwe praktyki finansowe i poniżające traktowanie. Muzycy twierdzą, że zostali zmuszeni do grania za połowę ceny, mimo że sala była niemal pełna. Ośrodek odpiera zarzuty, oskarżając zespół o manipulację faktami. Kto tu gra fałszywe nuty? A kto tylko udaje, że wszystko jest w porządku? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: The Darkness powraca z hukiem, a ich nowy singiel Masters of the Universe to prawdziwy hit. Muzycy stworzyli utwór specjalnie dla filmu o He-Manie, a w projekcie maczał palce sam Brian May z Queen. Premiera utworu zbiegła się z wielkim wydarzeniem w Hollywood, gdzie He-Man znowu ratuje świat przed Szkieletorem. Wygląda na to, że nostalgia lat 80. ma się świetnie, a The Darkness znowu pokazuje, że mają moc.
1: Olivia Rodrigo znowu na szczycie. Jej nowy singiel The Cure już dostępny, a teledysk przenosi nas do kartonowego szpitala, gdzie Olivia desperacko szuka lekarstwa na złamane serce. Album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love pojawi się 12 czerwca, a bilety na trasę koncertową The Unraveled Tour znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W Londynie i Los Angeles Rodrigo bije rekordy, dołączając do elity muzycznych gigantów. Kto by pomyślał, że złamane serce może być tak dochodowe?

0: już w sprzedaży. Więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana. W gminie Krzynowłoga Mała doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 72-letni Zbigniew G. zabił swojego przyjaciela, 62-letniego Mariana D., zadając mu 14 ciosów śrubokrętem. Sąd w Ostrołęce uznał, że Zbigniew działał w warunkach przekroczenia obrony koniecznej i skazał go na 3,5 roku więzienia oraz nakazał zapłatę 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
2: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta. Rozpoczęła się rozbudowa drogi DK 7 między Czosnowem a Kiełpinem. Obecna dwujezdniowa trasa zostanie przekształcona w ekspresówkę z trzema pasami w każdą stronę, a także powstaną trzy nowe węzły. Prace obejmują również budowę dróg lokalnych i przebudowę infrastruktury technicznej. Inwestycja, której koszt wynosi ponad 536 milionów złotych, ma zakończyć się wiosną 2028 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego, mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a dwa dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy. Krakowska policja poszukuje 14-letniej Mileny Niewitały, która zaginęła 6 kwietnia po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej na osiedlu willowym. Dziewczyna ma 166 cm wzrostu, brązowe włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarne spodnie, brązową bluzę i białe buty. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu.
1: Piotr Hanke, znany jako Łatwogang, wyrusza dziś o godzinie 16 na rowerową wyprawę z Tatr nad Bałtyk. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Cała trasa będzie transmitowana na żywo w internecie. To kolejna wielka inicjatywa charytatywna Hankego, który w kwietniu zebrał ponad 250 tysięcy złotych dla fundacji Cancer Fighters. We wtorek w Sosnowcu policja zatrzymała nietrzeźwego kierowcę ambulansu, który stwarzał zagrożenie na drodze. Mężczyzna, mimo braku uprawnień, używał sygnałów uprzywilejowania, a badanie alkomatem wykazało ponad 0,5 promila alkoholu. Policja zatrzymała jego prawo jazdy, a o dalszym losie 58-latka zdecyduje sąd. Grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, długo oczekiwana inwestycja nad Bałtykiem, otworzy swoje drzwi 26 czerwca. Mimo że rezerwacje już ruszyły, ceny pobytu budzą kontrowersje zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Za nocleg dla dwóch osób trzeba zapłacić około 1600 zł, co porównywane jest do wycieczek zagranicznych. W zamian goście mogą liczyć na liczne atrakcje, takie jak baseny, aquapark czy kino.
2: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z dwoma innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania dwóch pozostałych uczestników spotkania.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia.
2: W Białymstoku już 29 czerwca otworzy się pierwszy lokal sieci Starbucks. Kawiarnia znajdzie się w Galerii Jurowieckiej, co zakończy długie oczekiwanie mieszkańców na obecność tej globalnej marki w mieście. Białystok dołączy tym samym do grona polskich miast, w których działa amerykański gigant kawowy.
0: To To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu doszło do incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę na rzecz seniorów. Po zdarzeniu rowerzysta uciekł, nie udzielając pomocy. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego mężczyzny i prowadzi czynności w tej sprawie. Świadkowie proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
2: Osoby urodzone przed 1969 rokiem mogą ubiegać się o wyższą emeryturę z ZUS. Kluczowe jest ponowne przeliczenie kapitału początkowego na podstawie dokumentów potwierdzających zatrudnienie sprzed 1999 roku. Dzięki temu świadczenie może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Warto zebrać świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe i inne dokumenty, które potwierdzą staż pracy. Wniosek o przeliczenie można złożyć w dowolnym momencie, a ZUS nie zrobi tego automatycznie. Proces ten może przynieść znaczące korzyści finansowe, dlatego warto działać już teraz. Port Polska, planowany na 2032 rok, już teraz znacząco wpływa na rynek nieruchomości w zachodnim Mazowszu. Ceny mieszkań w Grodzisku Mazowieckim wzrosły ponad dwukrotnie, przyciągając deweloperów i inwestorów. Wzrost zainteresowania dotyczy również gruntów inwestycyjnych, co napędza rozwój centrów logistycznych i biznesowych. Błonie korzysta z bliskości autostrady A2, podczas gdy w Żyrardowie rynek zaczyna się stabilizować po początkowym boomie. Eksperci przewidują, że rozbudowa infrastruktury może uczynić zachodnie Mazowsze jednym z kluczowych centrów biznesowych w Polsce. Jednak rosnące ceny nieruchomości stanowią wyzwanie dla mieszkańców regionu.
1: Od 21 do 27 maja w Biedronce obowiązuje nowa gazetka promocyjna z atrakcyjnymi rabatami na produkty spożywcze i artykuły do domu. Masło Ekstra, osełka mlekowita, 500 gramów, można kupić za jedyne niecałe 8 zł, co oznacza oszczędność aż 66%. Warto zwrócić uwagę na promocje wielosztukowe, takie jak masło ekstra polskie mlekowita, 200 gramów za około 2,5 zł przy zakupie 3 opakowań. Na miłośników grillowania czekają rabaty na mięso wieprzowe, które można kupić nawet 60% taniej. Promocje obejmują również chemię gospodarczą i kosmetyki z ofertami typu 1 plus 1 gratis. Pamiętaj, że większość ofert wymaga posiadania karty Moja Biedronka lub aktywacji w aplikacji.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Aldi przygotował specjalną ofertę na Dzień Matki, pełną eleganckich i praktycznych produktów. Wśród nowości wyróżnia się muślinowy szlafrok damski UP2 Fashion, wykonany z lekkiej bawełny, idealny na ciepłe dni. Do kompletu można dobrać muślinową piżamę, która zapewni komfortowy sen. W kuchni warto zwrócić uwagę na silikonowe formy do pieczenia coax, które oszczędzają miejsce. Dla miłośników klasyki dostępne są perfumy Pani Walewska oraz torcik wedlowski. Oferta obejmuje również kwiaty, takie jak storczyki i kompozycje roślinne, które będą doskonałe prezentem.
2: Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Niewiadów Polska Grupa Militarna, Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów oraz Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej podpisały dwie strategiczne umowy o współpracy. Porozumienia dotyczą produkcji nowoczesnych min przeciwpiechotnych MOD-26 i MND-26. Celem jest wzmocnienie potencjału obronnego kraju w ramach programu Tarcza Wschód. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej zajmie się badaniami i rozwojem, a Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów produkcją i dystrybucją. Produkcja seryjna ma ruszyć pod koniec 2026 roku z planem osiągnięcia mocy produkcyjnych do 1 000 000 sztuk rocznie. To odpowiedź na zapotrzebowanie Agencji Uzbrojenia, która do 2028 roku potrzebuje ponad 16 milionów min. Niemiecki rząd zdecydował się na zakup 40% udziałów w firmie zbrojeniowej KNDS, znanej z produkcji czołgów Leopard 2. Ten krok ma na celu wyrównanie wpływów Niemiec i Francji w zarządzaniu firmą przed jej planowanym wejściem na giełdę. Transakcja ma zabezpieczyć niemieckie interesy technologiczne i przemysłowe. Rząd planuje zmniejszyć swoje zaangażowanie do 30% w ciągu kilku lat, zachowując jednak równe prawa głosu. Decyzja ta jest kluczowa dla przyszłych projektów, takich jak nowy czołg Main Ground Combat System. KNDS przygotowuje się do wprowadzenia 20% swoich akcji na giełdy we Frankfurcie i Paryżu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Bydgoszczy z temperaturą 21 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie też 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: Turecki serial Panna Młoda w odcinkach od 105 do 110, emitowanych od 25 do 30 maja, przynosi widzom prawdziwą burzę emocji. Cihan trafia do szpitala, a jego życie wisi na włosku, podczas gdy Hancer zostaje porwana przez bezwzględną Mukkader. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy Mukkader grozi, że jeśli Cihan umrze, Hancer podzieli jego los. Na szczęście, w ostatniej chwili Cihan wybudza się ze śpiączki. W międzyczasie Bejza przejmuje kontrolę nad rezydencją, ale nie na długo, bo szybko wpada w kolejne kłopoty. Stanie Cihana i Hancer przynosi im ogromny ból, a Cemil proponuje Hancer wspólny wyjazd ze Stambułu. Na koniec Sinem ujawnia Tajhanowi prawdę o Bejzie i incydencie z pistoletem. Pierwsza miłość wciąga widzów w kolejne emocjonujące wydarzenia. W odcinku 4226, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, Wadlewo staje się miejscem pełnym napięcia i niepewności. Policja odkrywa nowe ślady w sprawie zaginięcia Karoliny Kazanowej, co kieruje uwagę na Mirona, nastoletniego syna Zenka. Jego zachowanie budzi niepokój, a mieszkańcy zaczynają podejrzewać, że może mieć związek z tajemniczym zniknięciem. Czy to tylko fałszywy trop, czy klucz do rozwiązania zagadki? Odpowiedzi szukajcie w najnowszym odcinku, który można obejrzeć o 18 na Polsacie lub online na Polsat Box Go. Serial od lat przyciąga widzów swoją pełną zwrotów akcją i emocjonującymi wątkami. Dominika i Marcel, zwycięzcy 12 edycji Hotelu Paradise, zaskoczyli fanów, ogłaszając, że ich związek nie przetrwał próby czasu. Choć podczas finału wydawali się być nierozłączni, rzeczywistość po programie okazała się inna. Dominika w wywiadzie dla TVN-u wyjaśniła, że decyzja Marcela o pozostaniu w Tajlandii na 2 dodatkowe miesiące wpłynęła na ich relacje. Para potwierdziła rozstanie w programie Dzień Dobry TVN, co było sporym zaskoczeniem dla widzów, którzy wierzyli w ich miłość. Mimo wszystko oboje dobrze wspominają wspólne chwile w rajskiej wili. Dystans i codzienne życie okazały się zbyt dużym wyzwaniem dla ich związku. Emocje z programu nie zawsze przekładają się na rzeczywistość.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 4726 odcinku serialu Klan emocje sięgną zenitu. Czesia stanie przed trudnym wyborem między wymarzonymi wakacjami a planami partnera. W domu Nowika dojdzie do ostrego spięcia, które zakończy się wystawieniem walizek za drzwi. Miłosz będzie próbował przekonać Bożenkę do powrotu, a Kornel i Ostra zmierzą się z nieoczekiwanym zainteresowaniem w hotelu. Tymczasem Brian z entuzjazmem snuje plany modernizacji hotelu, choć jego partnerka marzy o egzotycznej podróży. Odcinek zostanie wyemitowany 29 maja o godzinie 18 na kanale TVP1. To kolejna okazja, by zobaczyć, jak bohaterowie radzą sobie z codziennymi wyzwaniami.
2: W 4228 odcinku Pierwszej Miłości powrót Pawła Krzyżanowskiego z Kolumbii wywoła prawdziwą burzę emocji. Uroczysty obiad, który miał być radosnym spotkaniem, stanie się areną napięć i konfliktów. Kacper, obecny partner Marysi, zacznie dostrzegać, że były mąż znów staje się ważny dla jego ukochanej. Spotkanie przed budynkiem obudzi skrywane emocje, a Kacper nie będzie mógł ukryć swojej zazdrości. Marysia, poruszona dramatycznymi przeżyciami Pawła, nie pozostanie obojętna na jego los. W tym wszystkim najwięcej radości znajdzie Julka, która z niecierpliwością czeka na odbudowanie więzi z ojcem. Ten odcinek zapowiada się na pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Rancho Datonów to nowy serial z uniwersum Yellowstone, który przenosi nas do Teksasu, gdzie Beth i Rip zaczynają nowe życie. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały w serwisie Sky Showtime 22 maja. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, a finałowy, 9 odcinek, zobaczymy 10 lipca. Serial opowiada o zmaganiach bohaterów z bezwzględnymi właścicielami rancha w Rio Paloma. W rolach głównych ponownie zobaczymy Kelly Riley i Cola Hausera, a towarzyszą im m.in. Ed Harris i Annette Bening. Rancho Datonów to emocjonująca opowieść o przetrwaniu i sile więzi rodzinnych w surowym Teksasie. Finał piątego sezonu The Boys miał swoją premierę 20 maja, ale nie wszyscy są zadowoleni. Krytycy i widzowie narzekają na fabularne dziury, przewidywalność i brak emocji. Choć niektórzy porównują to do zakończenia Gry o Tron, to może być przesada. Mimo to świat słupków nie znika na zawsze. W przygotowaniu jest spin-off Vault Rising, który przeniesie nas do lat 50. i opowie o narodzinach korporacji Vault. W obsadzie znajdą się m.in. Mason Dye i Will Hochman. Premiera planowana jest na przełom 2026 i 2027 roku. Soldier Boy i Stormfront powrócą w nowej, szalonej historii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Lubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna.
3: W niemieckim Görlitz, przy granicy z Polską, zawaliła się zabytkowa kamienica, grzebiąc pod gruzami trzy osoby. Ratownicy odnaleźli ciało 25-letniej turystki z Rumunii, a poszukiwania dwóch pozostałych osób wciąż trwają. Akcja ratunkowa jest intensywna, ale czas na odnalezienie zaginionych żywych szybko się kończy. Przyczyny katastrofy pozostają nieznane.
2: Tragedia na plaży w Brighton. Z morza wyłowiono ciała trzech młodych kobiet, które okazały się być siostrami z Londynu. Jane Adetoro, Christine i Rebecca Walters. Ich ojciec opublikował poruszający wpis, wyrażając niewyobrażalny ból po stracie córek. Policja prowadzi dochodzenie, starając się ustalić, jak doszło do tej tragedii, wykluczając na razie udział osób trzecich.
3: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na TikToku zapanowała nowa moda na kompot truskawkowy, który Amerykanki traktują jako superfood. Trend ten wywołał zdziwienie w Europie, gdzie kompot jest znany od lat. Kolejnym zaskoczeniem jest chicken tea, czyli nic innego jak polski rosół, który również zdobywa popularność w Stanach Zjednoczonych. Internautki z Europy z przymrużeniem oka obserwują te odkrycia zza oceanu.
3: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
2: Zaskórniki to problem, z którym boryka się wiele osób, a ich usunięcie często bywa kosztowne. Istnieje jednak prosty domowy sposób na ich pozbycie się, wykorzystując składniki dostępne w kuchni. Maseczka z żelatyny i mleka działa podobnie do plastrów oczyszczających, ale warto pamiętać, że efekty mogą się różnić w zależności od typu skóry. Najlepsze rezultaty osiąga się, łącząc domowe metody z regularną pielęgnacją i zdrowymi nawykami.
3: 20 maja w gminie Sokołów Małopolski doszło do dramatycznego rozboju. 28-letni mężczyzna wtargnął do domu kobiety, grożąc jej nożem, a następnie ukradł telefony i inne przedmioty. Po policyjnym pościgu został zatrzymany i postawiono mu 5 zarzutów, w tym rozbój i groźby karalne. Sąd w Rzeszowie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
3: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem Sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
2: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet dwukrotnie. Wystarczy rozpuścić jedną łyżeczkę miodu w jednej szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Majowe słońce rozgrzewa jak w lipcu. Czas na przewiewne stroje i okulary przeciwsłoneczne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Paulina Drażba i Roxana Juarez, znane dziennikarki, postanowiły przenieść swoje doświadczenia z telewizji do internetu, tworząc podcast Co my tu mamy. W tym nowym projekcie, bez zbędnego lukru, opowiadają o macierzyństwie, poruszając tematy, które często pozostają w cieniu. Podcast ma być wirtualnym wsparciem dla kobiet, które nie mają z kim porozmawiać o trudach i radościach bycia mamą. Nowe odcinki pojawiają się co sobotę, a skróty można znaleźć na TikToku i Instagramie. Kamila Boś, znana z programu Rolnik szuka żony, nie znalazła miłości, ale zdobyła serce Polaków i własny cykl modowy Pytaniu na śniadanie. Ta właścicielka pieczarkarni i ikona stylu pokazuje, że samotność to nie powód do wstydu, a raczej do dumy. Zamiast szukać księcia z bajki, Kamila z pasją rozwija swoje projekty i inspiruje inne kobiety do akceptacji siebie. A kto by pomyślał, że 500 listów od kandydatów zamieni się w modowy sukces? Kajach, zanim jeszcze zdążyła zaśpiewać na Polsat Hit Festival 2026, już skradła show gofrem. Artystka, znana z charyzmy i autentyczności, została przyłapana na sopockiej promenadzie, zajadając się ogromnym gofrem z bitą śmietaną. Paparazzi i diety? A kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się słodkim szaleństwem nad morzem? Wieczorem Kaja pojawi się na scenie, ale już teraz udowodniła, że potrafi przyciągnąć uwagę nawet bez mikrofonu. Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę postanowili zrobić sobie przerwę od Tańca z Gwiazdami, ale zanim zniknęli z parkietu, rzucili bombę. Wymienili nazwisko Igi Świątek jako gwiazdy, która mogłaby zrobić furorę w programie. Czyżby tenisistka miała zamienić rakietę na taneczne buty? Fani już szaleją z radości, wyobrażając sobie Igę w wirze tańca, a tancerze nie kryją entuzjazmu na myśl o takim partnerstwie. Cóż, może to właśnie Iga Świątek sprawi, że parkiet zadrży w posadach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Justyna Steczkowska, nasza niekwestionowana królowa Opola, znów wraca na scenę, by przypomnieć, że festiwal to nie tylko konkurs, ale prawdziwa muzyczna rodzina. W szczerej rozmowie wspominała Stanisława Sojkę, który potrafił grać do rana, a publiczność śpiewała z nim jak na najlepszej imprezie. Opole to dla niej miejsce pełne emocji i wspomnień, gdzie 30 lat temu odniosła swój wielki sukces. Teraz, jako dojrzała artystka, znów zaserwuje nam recital pełen wzruszeń. Justyna Steczkowska i Skolim zaskoczyli wszystkich swoim letnim hitem Mama Cita, który podzielił internautów, ale niewątpliwie stał się wiralowym fenomenem. Syn gwiazdy, Leon Myszkowski i jego narzeczona Ksenia nie kryją dumy, twierdząc, że są współtwórcami sukcesu piosenki. Para, przygotowując się do ślubu, dołączyła do Pytania na śniadanie, gdzie poprowadzą romantyczny cykl o zgodności par. Cóż, wygląda na to, że rodzina Steczkowskich nie przestaje zaskakiwać. Drowning Pool, legenda nu metalu, znów na ustach fanów, ale tym razem nie z powodu nowej muzyki. Po powrocie Ryana McCombsa do zespołu i zapowiedzi ósmej płyty, trasa koncertowa po Ameryce Południowej została odwołana. Oficjalnie z powodu kwestii logistycznych, ale organizatorzy wskazują na niską sprzedaż biletów. Cóż, może czas na nową strategię, skoro nawet kultowy Bodies nie przyciąga tłumów. Na pocieszenie, Drowning Pool zagra w Polsce 24 czerwca w Bielsku Białej. Bilety jeszcze są, więc kto wie, może to będzie ich wielki powrót na scenę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rubens zaskakuje wszystkich, rzucając na rynek swój trzeci album Piękne mam sny, zaledwie kilkanaście dni po zapowiedzi. Artysta, zamiast iść utartą ścieżką, postanowił odłożyć cały poprzedni projekt i w ciągu 2,5 miesiąca stworzyć coś zupełnie nowego. W czasach, gdy artyści u nas singlami, Rubens stał

0: zespołem metalowym.
1: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka. W 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 21 stopni i niewielkie zachmurzenie. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sławomir A., były duchowny z diecezji siedleckiej, został zatrzymany na wyspie Man przez brytyjską Narodową Agencję do spraw przestępczości. Był poszukiwany międzynarodowym listem gończym za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Obecnie trwa skomplikowana procedura ekstradycyjna, a nie jest jasne, kiedy zostanie przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Sławomir A. stanowczo odmówił dobrowolnego powrotu do Polski. Na jeziorze Juksty doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Janek z Otwocka. Czwórka maturzystów pływała rowerem wodnym, który przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami. Troje zdołało się uratować, ale ciało Janka odnaleziono dopiero po kilku godzinach poszukiwań. Szkoła, do której uczęszczał, pogrążyła się w żałobie. Polski Kościół aktywnie angażuje się w tworzenie parafialnych grup obrony cywilnej, które mają wspierać lokalne społeczności w sytuacjach kryzysowych. Grupy te, inspirowane doświadczeniami z Ukrainy, będą szkolić wiernych w zakresie reagowania na klęski żywiołowe, awarie czy konflikty zbrojne. Pionierska grupa działa już przy parafii świętego Jana Pawła II w Warszawie na Bemowie, oferując m.in. transport chorych i pomoc psychologiczną. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Caritas Polska i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do groźnie wyglądającej kolizji z udziałem czterech samochodów. Jeden z pojazdów wbił się pod inny, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca zdarzenia, kierowca Mazdy, został ukarany mandatem w wysokości kilku tysięcy złotych. Kolizja miała miejsce na prostym odcinku drogi w kierunku Łodzi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna dwuletni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a dwie kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania.
1: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6, jednak lokale gastronomiczne będą działały bez zmian. Decyzja ta została podjęta po udanym pilotażu na Pradze Północ i w Śródmieściu, gdzie odnotowano spadek liczby nocnych interwencji i wykroczeń związanych z alkoholem. Ratusz planuje monitorować skutki wprowadzonego ograniczenia i po roku przygotować pełną ewaluację programu. Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
2: Trwają poszukiwania 14-letniej Mileny Niewitały, która zaginęła na początku kwietnia po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu dziewczyny, publikując jej zdjęcie i rysopis. W akcję zaangażowano liczne patrole, które przeszukują miasto i okolice, a także rozesłano komunikaty do innych jednostek i szpitali w regionie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Krakowie zaginęła 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Dziewczynka nie wróciła do domu po spotkaniu z przyjaciółmi w czwartek, 21 maja. Policja prosi o pomoc w jej odnalezieniu, udostępniając rysopis. 161 cm wzrostu, długie blond włosy, czarna bluza z kapturem, dżinsowe spodnie i czarno-białe buty. Każda informacja może być kluczowa. Łatwo Gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa. 60-letni pan Wojciech zmarł 2 dni po wypisaniu ze szpitalnego oddziału ratunkowego w Krakowie. Rodzina zgłaszała niepokój o jego stan zdrowia, gdyż po wypisie był zdezorientowany i nie potrafił sam wrócić do domu. Rzecznik praw pacjenta wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Szpital twierdzi, że pacjent był w logicznym kontakcie, jednak rodzina ma wątpliwości co do jakości opieki. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę społeczną. Zdarzenie miało miejsce 11 maja w okolicach kościoła przy ulicy Pilczyckiej. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego sprawcy, licząc na pomoc mieszkańców w jego identyfikacji. Rowerzysta próbował zmienić swój wygląd, zdejmując odzież wierzchnią i kask.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polskie porty lotnicze zostaną wpisane na listę spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, co pozwoli na lepsze zarządzanie infrastrukturą krytyczną. Lotnisko w Radomiu, choć obecnie nierentowne, ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa i planowane są działania mające na celu jego rozwój. Lotnisko Chopina w Warszawie przechodzi modernizację, aby zwiększyć przepustowość do 30 milionów pasażerów rocznie, co ma przygotować je na otwarcie nowego portu Polska w 2032 roku. Inwestycje w infrastrukturę lotniczą w Polsce mają na celu obsługę ponad 100 milionów pasażerów przed 2040 rokiem. Obecna sytuacja geopolityczna wpływa na ceny paliw i bilety, ale trend w lotnictwie pozostaje wzrostowy. W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwa ostry konflikt między zarządem a związkowcami. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, aby zbadała zarzuty utrudniania działalności związkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał potrącać składki członkowskie, co związkowcy uznali za próbę odcięcia ich od finansowania. W tle sporu są także negocjacje płacowe, w których związkowcy domagają się wyższych podwyżek niż proponuje zarząd. Mimo napiętej sytuacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że obsługa klientów przebiega bez zakłóceń. Eksperci ostrzegają jednak, że konflikt może się zaostrzyć, jeśli inspekcja potwierdzi nieprawidłowości. Senat przyjął nową ustawę o kryptoaktywach, która teraz czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Kluczową zmianą jest przekazanie nadzoru nad rynkiem kryptoaktywami Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego zyska prawo do blokowania rachunków i nakładania kar finansowych. Ustawa wprowadza unijne rozporządzenie MiCA, co ma uporządkować zasady na rynku kryptowalut. Prezydent Nawrocki wcześniej dwukrotnie zawetował podobne ustawy, obawiając się nadmiernej regulacji. Bez przyjęcia ustawy do lipca polskie firmy mogą stracić możliwość działania na krajowym rynku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Zbliża się Dzień Matki, a drogerie Hebe oferują atrakcyjne promocje na prezenty. Do 26 maja można kupić tusz do rzęs Gosh Copenhagen za niecałe 20 zł, co stanowi aż 66% zniżki. Perfumy, takie jak Calvin Klein Euphoria, są dostępne nawet o połowę taniej, co czyni je idealnym luksusowym prezentem. Warto też skorzystać z promocji na kosmetyki do pielęgnacji, gdzie przy zakupie produktów marki Lumene druga sztuka kosztuje tylko złotówkę. Dla miłośniczek pielęgnacji włosów przy zakupach za minimum 79 zł obowiązuje 30% rabatu. To doskonała okazja, by sprawić mamie wyjątkowy prezent bez nadwyrężania budżetu.
1: Rząd planuje rewolucję na rynku nieruchomości, wprowadzając preferencyjne kredyty hipoteczne na 50 lat z niskim oprocentowaniem. Młodzi Polacy do 35 roku życia mogą liczyć na zniesienie wymaganego wkładu własnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce uprościć dostęp do mieszkań czynszowych i przyspieszyć budowę nowych nieruchomości. Samorządy zyskają większą kontrolę nad współpracą z inwestorami i zasadami funkcjonowania mieszkań czynszowych. Nowe przepisy mają również wprowadzić możliwość obniżenia czynszów w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej lokatorów. Eksperci zastanawiają się, czy te zmiany rzeczywiście poprawią dostępność mieszkań i zahamują wzrost cen.
0: Polska gospodarka wodna stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak susze, gwałtowne ulewy i starzejąca się infrastruktura. Wymaga to miliardowych inwestycji, by zapewnić bezpieczeństwo wodne kraju. Współpraca przedsiębiorstw wodociągowych z Wodami Polskimi poprawia się, co pozwala na stabilizację taryf za wodę. W miastach, takich jak Kraków i Bydgoszcz, powstają podziemne zbiorniki retencyjne, które pomagają w zarządzaniu wodą podczas ulewnych deszczy. Eksperci podkreślają znaczenie retencji i mikroretencji, które mogą przynieść znaczne oszczędności wody. Infrastruktura wodociągowa jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa, a nowe rozwiązania, takie jak mobilne stacje uzdatniania wody, zwiększają jej odporność na awarie.
1: Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W finałowym, 1936 odcinku M jak miłość dojdzie do emocjonującego przełomu w relacji Bartka i Franka. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Przed ogłoszeniem decyzji sądu w sprawie adopcji Bartek zdobędzie się na wzruszające wyznanie, które rozwieje wszelkie wątpliwości Franka. Słowa Bartka, że są już rodziną bez względu na papier, będą miały dla chłopca ogromne znaczenie. Dorota i Bartek, mimo stresu przed rozprawą, doczekają się szczęśliwego zakończenia swojej walki o Franka. Sąd przychyli się do ich prośby, a chłopiec oficjalnie stanie się częścią rodziny Lisieckich. Po wszystkim w siedlisku zapanuje wielka radość, a Dorota i Bartek przygotują dla Franka wyjątkowe świętowanie, pokazując mu, że ma prawdziwy dom i ludzi, którzy zawsze będą przy nim. Na wspólnej powraca z emocjonującymi odcinkami 4221, 4222 i 4223, które będą emitowane od 1 do 3 czerwca. W tych odcinkach widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Czerski, którego zachowanie było niepokojące, okazuje się mieć nowotwór mózgu. Po operacji traci pamięć, co wykorzystuje Zduński, próbując wmówić mu, że jest w związku z Olą. Tymczasem Julka zmaga się z konsekwencjami zażycia narkotyków, a Sławek rozpoczyna śledztwo w sprawie deweloperskiej grupy przestępczej. Andrzej jest śledzony, a Eliza staje twarzą w twarz z kochanką Jarka. Serial zaskakuje nagromadzeniem emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Pierwsza miłość w odcinku 4227 przynosi wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Julita staje przed trudnym wyborem, gdy otrzymuje kuszącą ofertę pracy, co może wpłynąć na jej przyszłość z Radkiem. Tymczasem Paweł wprowadza do domu tajemniczego psa, co prowadzi jego bliskich do niepokojącego odkrycia. Angelika zaskakuje wszystkich, wspierając matkę podczas rozwodu, co wywołuje nieoczekiwaną reakcję ojca. W Wadlewie policja bada trop związany z zaginioną Kazanową, co rzuca nowe światło na sprawę. Odcinek zostanie wyemitowany 29 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. Serial od lat przyciąga widzów swoją mieszanką miłosnych wątków, humoru i społecznych problemów. To idealna propozycja dla miłośników wielowątkowych opowieści.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 879 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 18:35 na TVP1, napięcie w madryckiej kamienicy sięga zenitu. Rosina zaskakuje wszystkich, czując się jak ryba w wodzie w więzieniu. Aliberto staje przed trudnym wyborem. Blanka natomiast znajduje się na życiowym zakręcie, co zmusza jej bliskich do ryzykownych decyzji. Flora musi zmierzyć się z ostracyzmem po pocałunku z Libertem, a Arturo wyznaje swoje uczucia Sylwii. Tymczasem Trini i Celia planują uwolnienie Blanki spod kurateli Ursuli i Samuela, co komplikuje się, gdy Blanka zaczyna rodzić. Serial Akacjowa 38 to fascynująca podróż do Madrytu z początku XX wieku, pełna tajemnic i skomplikowanych relacji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Barwy szczęścia w odcinku 3391 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale ich rodziny nie są zachwycone ich decyzją o wspólnym zamieszkaniu. Tymczasem Ola zaczyna odczuwać problemy zdrowotne, co prowadzi do szczerej rozmowy z Justinem. Łukasz zostaje zaskoczony wiadomością o ślubie Bruna z Karoliną. W tle tych wydarzeń Basia i Tolek spędzają czas na grze w brydża, a Wanda wspiera Jaworskiego w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, o godzinie 20:05 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w świat pełen emocji i niespodziewanych zwrotów. Panna Młoda w 107 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Mukader otwarcie konfrontuje się z Hanser, nie kryjąc swojej niechęci. W rezydencji dochodzi do dramatycznych zmian, gdy Nusret zwalnia całą służbę, co tylko podgrzewa atmosferę. Bejza, przyłapując Gülsüm na gorącym uczynku, wykorzystuje sytuację do własnych celów, zmuszając ją do posłuszeństwa. Cemil z kolei desperacko poszukuje swojej siostry, obawiając się o jej bezpieczeństwo. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 27 maja o 17:20 na TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, intrygach i trudnych wyborach w bogatym domu. Warto zarezerwować czas, by zobaczyć, jak bohaterowie poradzą sobie z nowymi wyzwaniami.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 110. odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 30 maja o 17.20 na TVP2, relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę. Pancer staje przed trudnym wyborem dotyczącym swojej przyszłości w Stambule, podczas gdy Sinem postanawia ujawnić prawdę, która może zmienić wszystko dla Cichana. Cichan po odzyskaniu przytomności pragnie spotkać się z Hanser, ale ich rozmowa nie przebiega gładko. Tymczasem Cemil planuje wyjazd, chcąc zabrać Hanser z dala od dotychczasowego życia. Serial Panna Młoda to pełna napięcia opowieść o miłości, intrygach i walce o swoje miejsce w świecie. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Kana Tarakczy i Betty Gul Ceylan.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia zakażonych, co pokazuje napiętą sytuację w regionie.
3: Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to efekt silnych relacji polsko-amerykańskich. Proces planowania rozmieszczenia tych sił w Europie potrwa od 2 do 4 tygodni. Polska zyskuje na tej decyzji, a współpraca z amerykańskimi siłami zbrojnymi przynosi obopólne korzyści. Prawie 40% amerykańskich okrętów podwodnych o napędzie atomowym stoi bezczynnie w portach, co stanowi poważny kryzys dla gotowości operacyjnej marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Główne przyczyny to braki kadrowe w stoczniach, problemy z łańcuchami dostaw oraz przestarzała infrastruktura. Przykłady USS Connecticut i USS Boise pokazują skalę problemu, gdzie naprawy są opóźnione lub anulowane z powodu wysokich kosztów. Marynarka Stanów Zjednoczonych podejmuje działania naprawcze, ale odbudowa potencjału przemysłu stoczniowego zajmie dekady i wymaga ogromnych inwestycji.
2: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada. Apolonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Na drodze ekspresowej S5 doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem kierowcy Volvo. Policja Strzebnicy interweniowała po zgłoszeniu o podejrzanej jeździe. Jednak okazało się, że 68-latek nie był pijany, lecz miał nagły spadek cukru. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć wypadku, a mężczyzna został przekazany pod opiekę rodziny. Zdarzenie podkreśla znaczenie czujności kierowców i gotowości policji do niesienia pomocy.
3: Obserwujemy powrót do imion popularnych przed dekadami, podczas gdy te z lat 90., jak Sylwia, tracą na popularności. Imię Sylwia, które kiedyś cieszyło się dużym uznaniem, w 2025 roku nadano tylko 30 dziewczynkom. Tymczasem Anna pozostaje najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce. Nosi je ponad 1 000 000 kobiet. Trendy w nadawaniu imion zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej sięgają po klasyczne formy.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W ogrodach pojawiają się krety, które mogą niszczyć trawniki i uprawy. Choć są chronione prawnie, można je odstraszyć bezinwazyjnie. Skutecznym sposobem jest umieszczenie listka gumy miętowej w tunelu, co zniechęca je do pozostania. Inne metody to użycie intensywnych zapachów, takich jak czosnek z cytryną czy maślanka z serwatką.
2: Orchidee, choć popularne i stosunkowo łatwe w uprawie, czasem potrzebują dodatkowego wsparcia, by zakwitnąć. Prosty trik z użyciem granulowanego czosnku może pomóc w ich regeneracji. Wystarczy posypać 2 łyżki czosnku na podłoże, w doniczce i delikatnie wymieszać. Czosnek działa antybakteryjnie, chroniąc roślinę przed infekcjami i wspierając jej zdrowy wzrost.
3: W Białymstoku policjantki zatrzymały 21-letniego mężczyznę, który próbował wyłudzić 80 tysięcy złotych od 94-letniej kobiety. Mężczyzna wpadł, gdy przyszedł po pieniądze na rzekomą kaucję dla synowej seniorki. Śledczy ustalili, że to nie jedyne jego przestępstwo, a sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Za oszustwa grozi mu do 8 lat więzienia. Policjanci z Grójca zatrzymali 40-letniego mieszkańca Warki, który sprzedawał podrobione elektronarzędzia przez internet. Straty producentów oszacowano na blisko 340 tysięcy złotych. W jego domu znaleziono 512 fałszywych narzędzi, takich jak wiertarki i baterie. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia za wprowadzanie do obrotu towarów z fałszywymi znakami towarowymi.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. Majowe słońce rozgrzewa jak w lipcu. Czas na przewiewne stroje i okulary przeciwsłoneczne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Seweryn, znany aktor, na pogrzebie Stanisławy Celińskiej pokazał, że nawet twardzi ludzie mają serce. Zalał się łzami, a jego symboliczny gest z białą różą przy grobie artystki chwycił za serce wszystkich obecnych. Celińska, uwielbiana przez tysiące fanów, pozostawiła po sobie pustkę, której nawet największe gwiazdy nie potrafią zapełnić. Seweryn, choć przybity, pokazał klasę, jakiej nie widuje się na co dzień. Opera Leśna w Sopocie znowu w centrum uwagi, a to za sprawą Ralfa Kamińskiego i Roxy Węgiel. Artystka w skąpej stylizacji odgrzała atmosferę, a Kamiński nie omieszkał dodać swoich żartobliwych komentarzy, które jak zwykle podzieliły internautów. Niektórzy zachwyceni, inni oburzeni, ale jedno jest pewne – emocji nie brakowało. A to dopiero początek, bo Kamiński zapowiedział swój występ na 50-leciu zespołu Kombi, co tylko podsyca oczekiwania.
2: Świat brytyjskiej telewizji pogrążył się w żałobie po śmierci Michaela Keatinga, aktora, który przez dekady czarował widzów swoją charyzmą. Znany z roli tchórzliwego, ale utalentowanego złodzieja w Blake Seedem oraz wielebnego Stevensa w EastEnders, Keating pozostawił po sobie niezapomniane postacie. Fani i branża rozrywkowa zalewają media społecznościowe wzruszającymi pożegnaniami. Cóż, pozostaje nam tylko podziękować za te wszystkie chwile przed ekranem.
1: Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia połączona z teatralną oprawą ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Ekerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży. Kiedy rockowa scena zamieniła się w festiwal jednosezonowych gwiazd, Ben Gibbard z Bremerton postanowił, że ambicja jest po prostu śmieszna. Zamiast gonić za sławą, nagrał kasetę demo, która miała być tylko dla znajomych. Ironia losu sprawiła, że jego zespół Death Cab for Cutie stał się ikoną indie rocka, a projekt The Postal Service odniósł gigantyczny sukces. Czasem, by zdobyć szczyt, wystarczy nie próbować go zdobyć.
2: W polskiej branży muzycznej zawrzało. Kraków Street Band oskarża Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu o nieuczciwe praktyki finansowe i poniżające traktowanie. Muzycy twierdzą, że zostali zmuszeni do grania za połowę ceny, mimo że sala była niemal pełna. Ośrodek odpiera zarzuty, oskarżając zespół o manipulację faktami. Kto tu gra fałszywe nuty? A kto tylko udaje, że wszystko jest w porządku? Czas pokaże. The Darkness powraca z hukiem, a ich nowy singiel Masters of the Universe to prawdziwy hit. Muzycy stworzyli utwór specjalnie dla filmu o He-Manie, a w projekcie maczał palce sam Brian May z Queen. Premiera utworu zbiegła się z wielkim wydarzeniem w Hollywood, gdzie He-Man znowu ratuje świat przed Szkieletorem. Wygląda na to, że nostalgia lat 80. ma się świetnie, a The Darkness znowu pokazuje, że mają moc.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zespół Nothing But Thieves, znany z nieustannego eksperymentowania, powraca z nowym singlem Evolution. Po 10 latach na scenie i miliardach streamów, chłopaki z Southend wracają do korzeni, nagrywając w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. Ich nowy utwór to prawdziwy hymn wspólnoty, pełen nostalgii i nadziei. A teledysk z udziałem fanów już wkrótce ujrzy światło dzienne. Ciekawe, czy tym razem też zdobędą szczyty list przebojów, czy może po prostu będą się cieszyć z autentyczności i niedoskonałości. Olivia Rodrigo znowu na szczycie. Jej autentyczności i

0: Stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień.
1: W Birmingham odbyło się wydarzenie, które na zawsze zapisze się w historii muzyki. Ozzy Osbourne pożegnał się ze sceną, a Black Sabbath zagrało w oryginalnym składzie. Nawet największe gwiazdy, jak Metallica czy Slayer, były sparaliżowane tremą. Randy Blythe z Lamb of God przyznał, że wszyscy byli przerażeni, bo nikt nie chciał być tym, kto coś zepsuje. To nie była kolejna ostatnia trasa jak u Kiss, ale prawdziwy finał.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1029 hektopaskali. W Katowicach małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejszy dzień pachnie wakacjami. Czas na lekki strój i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana.
2: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta. Krakowska Prokuratura Okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko nauczycielce Katarzynie K., zarzucając jej wykorzystywanie seksualne ucznia. Proceder miał trwać około 18 miesięcy, a ofiara była poniżej 15 roku życia. Katarzyna K. zaprzecza zarzutom, jednak została zawieszona w pracy i objęta dozorem policyjnym. Nałożono na nią zakaz kontaktu z dziećmi oraz konieczność wpłacenia poręczenia majątkowego.
1: Najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa będą głosować w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się od 7 do 21, a cisza referendalna obowiązuje od północy z piątku na sobotę. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 osób w sprawie prezydenta i 179 792 w sprawie Rady Miasta. Wyniki referendum spodziewane są w poniedziałek rano.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a dwa dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy. Krakowska policja poszukuje 14-letniej Mileny Niewitały, która zaginęła 6 kwietnia po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej na osiedlu Willowym. Dziewczyna ma 166 cm wzrostu, brązowe włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarne spodnie, brązową bluzę i białe buty. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu.
1: Tomasz S., samozwańczy naturopata z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za narażenie życia i zdrowia 2 pacjentek. Kobiety, które porzuciły tradycyjne leczenie onkologiczne na rzecz jego metod, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. wprowadzał je w błąd, obiecując wyleczenie nowotworów za pomocą generatorów plazmy. Wyrok wzbudził kontrowersje, a rodziny ofiar wyraziły niezadowolenie z jego łagodności.
2: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z 2 innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania 2 pozostałych uczestników spotkania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W powiecie świeckim doszło do tragicznego wypadku. 43-letni kierowca Suzuki z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i uderzył w drzewo oraz ogrodzenie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzna zmarł na miejscu. Policja pod nadzorem prokuratury bada przyczyny zdarzenia. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia. W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze 2 dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
2: W Białymstoku już 29 czerwca otworzy się pierwszy lokal sieci Starbucks. Kawiarnia znajdzie się w Galerii Jurowieckiej, co zakończy długie oczekiwanie mieszkańców na obecność tej globalnej marki w mieście. Białystok dołączy tym samym do grona polskich miast, w których działa amerykański gigant kawowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu doszło do incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę na rzecz seniorów. Po zdarzeniu rowerzysta uciekł, nie udzielając pomocy. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego mężczyzny i prowadzi czynności w tej sprawie. Świadkowie proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa staje przed kluczowym meczem z Motorem Lublin, który może zdecydować o awansie do europejskich pucharów. Spotkanie będzie miało również emocjonalny wymiar, ponieważ pożegnanie z klubem zapowiedziało 5 zawodników, w tym liderzy, jak Jürgen Elitim i Radovan Pankow. Aby awansować, Legia musi wygrać i liczyć na porażki GKS-u Katowice oraz Zagłębia Lubin. Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy rozpoczną się w sobotę o godzinie 17:30. Ostatnia kolejka Ekstraklasy przyniesie emocje związane z walką o utrzymanie, europejskie puchary oraz tytuł Króla Strzelców. Na czele klasyfikacji strzelców z 18 golami są Karol Czubak z Motoru Lublin i Tomasz Bobczek z Lechii Gdańsk. Czubak, który może być pierwszym Polakiem z tym tytułem od 9 lat, ma szansę na powołanie do reprezentacji. Lechia Gdańsk, walcząca o uniknięcie spadku, musi wygrać z Termaliką, ale jej los zależy także od wyników innych drużyn. Łukasz Podolski został większościowym właścicielem Górnika Zabrze, przejmując 94% udziałów klubu. Były napastnik reprezentacji Niemiec kupił udziały od miasta za niecałe 4 miliony złotych. Podolski planuje zwiększyć kapitał klubu o 12,5 miliona złotych i zająć się jego zadłużeniem. Prezydent Zabrza, Kamil Żbikowski, podkreślił, że miasto nie mogło zapewnić klubowi lepszej przyszłości.
0: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
1: 4 młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
0: 18-letni Julian Zakrzewski Hall, młody talent z Major League Soccer, wzbudza zainteresowanie zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Mimo polskich korzeni, nie otrzyma powołania na najbliższe mecze towarzyskie reprezentacji Polski z Ukrainą i Nigerią. Selekcjoner Jan Urban wyjaśnił, że decyzja o reprezentowaniu któregoś z krajów jeszcze nie zapadła. Polski Związek Piłki Nożnej intensywnie stara się przekonać zawodnika do gry dla Polski, ale ostateczna decyzja należy do niego. UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na 2 ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju. Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
1: Podczas meczu 3. Bundesligi między Hansą Rostock a FC Saarbrücken doszło do tragicznego wypadku. 37-letni fan Hansy Rostock spadł z trybun i zmarł po tygodniu walki o życie w szpitalu. Śledczy uznali zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, a klub wyraził głębokie współczucie dla rodziny zmarłego. Wydarzenie wywołało szerokie poruszenie wśród kibiców i opinii publicznej. FC Barcelona zakończyła sezon uroczystą kolacją, na której pojawili się m.in. Robert i Anna Lewandowscy oraz Marina, żona Wojciecha Szczęsnego. Klub triumfował w Lidze Hiszpańskiej i zdobył krajowy superpuchar. Robert Lewandowski pożegna się z Barceloną po sezonie, natomiast Wojciech Szczęsny pozostanie w klubie do końca kontraktu.
0: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Podczas ostatniej uroczystości FC Barcelony Wojciech Szczęsny zaskoczył wszystkich swoim nietypowym strojem. Biała koszula z widocznym śladem przypalenia okazała się celowym zabiegiem luksusowej marki odzieżowej Vetements. Koszt tej awangardowej koszuli wynosi ponad 5000 zł. Kontrowersyjny wybór polskiego bramkarza wywołał burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić podobnie 22 stopnie Celsjusza. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 20:05 na TVP2, Aldona, Borys i Elżbieta przeżyją prawdziwy szok. Dowiedzą się o ślubie Ewy i Romea z zaskakującego SMS-a, który wywoła burzę emocji. Młodzi małżonkowie, nie informując nikogo o swoich planach, postanowili zaskoczyć bliskich zdjęciem z uroczystości. Grzelakowie i Żeleńska będą musieli zmierzyć się z nową sytuacją i zastanowić się, jak potraktować młodych. Choć Ewa i Romeo chcieliby zamieszkać razem, napotkają na przeszkody finansowe i będą musieli pozostać osobno. To z pewnością nie koniec niespodzianek w tej historii. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: Pierwsza miłość wciąga widzów w kolejne emocjonujące wydarzenia. W odcinku 4226, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, Wadlewo staje się miejscem pełnym napięcia i niepewności. Policja odkrywa nowe ślady w sprawie zaginięcia Karoliny Kazanowej, co kieruje uwagę na Mirona, nastoletniego syna Zenka. Jego zachowanie budzi niepokój, a mieszkańcy zaczynają podejrzewać, że może mieć związek z tajemniczym zniknięciem. Czy to tylko fałszywy trop, czy klucz do rozwiązania zagadki? Odpowiedzi szukajcie w najnowszym odcinku, który można obejrzeć o 18:00 na Polsacie lub online na Polsat Box Go. Serial od lat przyciąga widzów swoją pełną zwrotów akcją i emocjonującymi wątkami.
1: Dziedzictwo w odcinku 934 przyniesie wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Nana postanawia zrobić miły gest wobec Poirasa, licząc na zakończenie nieporozumień. Tymczasem wśród innych bohaterów wyjdą na jaw szokujące fakty dotyczące tożsamości pewnej osoby, co wywoła spore poruszenie. Sinan musi zmierzyć się z nieoczekiwanym konfliktem z Gurkanem, a Ferit, Aise i Deria prowadzą intensywne dochodzenie. Poiras przekazuje policji Ismaila, co prowadzi do przełomu w śledztwie. Odcinek zostanie wyemitowany 30 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości i skomplikowanych więzach rodzinnych, która wciąż przyciąga widzów swoją nieprzewidywalnością.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 4726 odcinku serialu Klan emocje sięgną zenitu. Czesia stanie przed trudnym wyborem między wymarzonymi wakacjami a planami partnera. W domu Nowika dojdzie do ostrego spięcia, które zakończy się wystawieniem walizek za drzwi. Miłosz będzie próbował przekonać Bożenkę do powrotu, a Kornel i Ostra zmierzą się z nieoczekiwanym zainteresowaniem w hotelu. Tymczasem Brian z entuzjazmem snuje plany modernizacji hotelu, choć jego partnerka marzy o egzotycznej podróży. Odcinek zostanie wyemitowany 29 maja o godzinie 18:00 na kanale TVP1. To kolejna okazja, by zobaczyć, jak bohaterowie radzą sobie z codziennymi wyzwaniami.
2: Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki 4221, 4222 i 4223, które zostaną wyemitowane od 1 do 3 czerwca. W tych odcinkach czeka nas prawdziwa burza emocji. Czerski zmaga się z guzem mózgu, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń, a jego żona Ola staje przed trudnymi wyborami. Julka przeżywa narkotyczny trip, a Igor nieświadomie dziękuje Leonowi za opiekę nad córką. Sławek podąża tropem mafii deweloperskiej, a Eliza musi zmierzyć się z niewiernością Jarka. Zduński bezczelnie manipuluje sytuacją, próbując zdobyć serce Oli. To tylko niektóre z wątków, które sprawią, że widzowie nie będą mogli oderwać się od ekranu. Panna Młoda powraca z emocjonującym 109 odcinkiem. Cichan wreszcie odzyskuje przytomność, ale jego powrót do zdrowia nie jest spokojny. Przy jego łóżku pojawia się przebiegła Bejza, która chce wykorzystać sytuację dla własnych korzyści. Gdy Cichan w końcu spotyka się z Hanser, atmosfera staje się napięta, ponieważ pamięta, że planowała go opuścić. Tymczasem Deria podejmuje działania, by odzyskać względy Cemila. Premiera tego odcinka odbędzie się 29 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Serial pełen jest intryg i emocji, które nie pozwalają się nudzić. Rancho Datonów to nowy serial z uniwersum Yellowstone, który przynosi nas do Teksasu, gdzie Beth i Rip zaczynają nowe życie. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały w serwisie Sky Showtime 22 maja. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, a finałowy, 9 odcinek, zobaczymy 10 lipca. Serial opowiada o zmaganiach bohaterów z bezwzględnymi właścicielami rancha w Rio Paloma. W rolach głównych ponownie zobaczymy Kelly Riley i Cola Hausera, a towarzyszą im m.in. Ed Harris i Annette Bening. Rancho Datonów to emocjonująca opowieść o przetrwaniu i sile więzi rodzinnych w surowym Teksasie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna.
2: W niemieckim Görlitz, przy granicy z Polską, zawaliła się zabytkowa kamienica, grzebiąc pod gruzami trzy osoby. Ratownicy odnaleźli ciało 25-letniej turystki z Rumunii, a poszukiwania dwóch pozostałych osób wciąż trwają. Akcja ratunkowa jest intensywna, ale czas na odnalezienie zaginionych żywych szybko się kończy. Przyczyny katastrofy pozostają nieznane.
0: Tragedia na plaży w Brighton. Z morza wyłowiono ciała trzech młodych kobiet, które okazały się być siostrami z Londynu. Jane Adetoro, Christiny i Rebecca Walters. Ich ojciec opublikował poruszający wpis, wyrażając niewyobrażalny ból po stracie córek. Policja prowadzi dochodzenie, starając się ustalić, jak doszło do tej tragedii, wykluczając na razie udział osób trzecich.
2: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na TikToku zapanowała nowa moda na kompot truskawkowy, który Amerykanki traktują jako superfood. Trend ten wywołał zdziwienie w Europie, gdzie kompot jest znany od lat. Kolejnym zaskoczeniem jest chicken tea, czyli nic innego jak polski rosół, który również zdobywa popularność w Stanach Zjednoczonych. Internautki z Europy z przymrużeniem oka obserwują te odkrycia zza oceanu.
2: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
0: Zaskórniki to problem, z którym boryka się wiele osób, a ich usunięcie często bywa kosztowne. Istnieje jednak prosty domowy sposób na ich pozbycie się, wykorzystując składniki dostępne w kuchni. Maseczka z żelatyny i mleka działa podobnie do plastrów oczyszczających, ale warto pamiętać, że efekty mogą się różnić w zależności od typu skóry. Najlepsze rezultaty osiąga się, łącząc domowe metody z regularną pielęgnacją i zdrowymi nawykami.
2: 20 maja w gminie Sokołów Małopolski doszło do dramatycznego rozboju. 28-letni mężczyzna wtargnął do domu kobiety, grożąc jej nożem, a następnie ukradł telefony i inne przedmioty. Po policyjnym pościgu został zatrzymany i postawiono mu 5 zarzutów, w tym rozbój i groźby karalne. Sąd w Rzeszowie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji. Od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
2: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
0: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tuj w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego, Itamarowi Ben-Gwirowi, po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepło otula jak latem. Warto znaleźć chwilę dla siebie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Paulina Drażba i Roxana Juarez, znane dziennikarki, postanowiły przenieść swoje doświadczenia z telewizji do internetu, tworząc podcast Co my tu mamy. W tym nowym projekcie, bez zbędnego lukru, opowiadają o macierzyństwie, poruszając tematy, które często pozostają w cieniu. Podcast ma być wirtualnym wsparciem dla kobiet, które nie mają z kim porozmawiać o trudach i radościach bycia mamą. Nowe odcinki pojawiają się co sobotę, a skróty można znaleźć na TikToku i Instagramie. Kamila Boś, znana z programu Rolnik szuka żony, nie znalazła miłości, ale zdobyła serce Polaków i własny cykl modowy Pytaniu na śniadanie. Ta właścicielka pieczarkarni i ikona stylu pokazuje, że samotność to nie powód do wstydu, a raczej do dumy. Zamiast szukać księcia z bajki, Kamila z pasją rozwija swoje projekty i inspiruje inne kobiety do akceptacji siebie. A kto by pomyślał, że 500 listów od kandydatów zamieni się w modowy sukces? Kajach, zanim jeszcze zdążyła zaśpiewać na Polsat Hit Festival 2026, już skradła show gofrem. Artystka, znana z charyzmy i autentyczności, została przyłapana na sopockiej promenadzie, zajadając się ogromnym gofrem z bitą śmietaną. Paparazzi i diety? A kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się słodkim szaleństwem nad morzem? Wieczorem Kaja pojawi się na scenie, ale już teraz udowodniła, że potrafi przyciągnąć uwagę nawet bez mikrofonu. Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę postanowili zrobić sobie przerwę od Tańca z Gwiazdami, ale zanim zniknęli z parkietu, rzucili bombę. Wymienili nazwisko Igi Świątek jako gwiazdy, która mogłaby zrobić furorę w programie. Czyżby tenisistka miała zamienić rakietę na taneczne buty? Fani już szaleją z radości, wyobrażając sobie Igę w wirze tańca, a tancerze nie kryją entuzjazmu na myśl o takim partnerstwie. Cóż, może to właśnie Iga Świątek sprawi, że parkiet zadrży w posadach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Justyna Steczkowska, nasza niekwestionowana królowa Opola, znów wraca na scenę, by przypomnieć, że festiwal to nie tylko konkurs, ale prawdziwa muzyczna rodzina. W szczerej rozmowie wspominała Stanisława Sojkę, który potrafił grać do rana, a publiczność śpiewała z nim jak na najlepszej imprezie. Opole to dla niej miejsce pełne emocji i wspomnień, gdzie 30 lat temu odniosła swój wielki sukces. Teraz, jako dojrzała artystka, znów zaserwuje nam recital pełen wzruszeń. Justyna Steczkowska i Skolim zaskoczyli wszystkich swoim letnim hitem Mama Cita, który podzielił internautów, ale niewątpliwie stał się wiralowym fenomenem. Syn gwiazdy, Leon Myszkowski i jego narzeczona Ksenia nie kryją dumy, twierdząc, że są współtwórcami sukcesu piosenki. Para, przygotowując się do ślubu, dołączyła do Pytania na śniadanie, gdzie poprowadzą romantyczny cykl o zgodności par. Cóż, wygląda na to, że rodzina Steczkowskich nie przestaje zaskakiwać. Drowning Pool, legenda nu metalu, znów na ustach fanów, ale tym razem nie z powodu nowej muzyki. Po powrocie Ryana McCombsa do zespołu i zapowiedzi ósmej płyty, trasa koncertowa po Ameryce Południowej została odwołana. Oficjalnie z powodu kwestii logistycznych, ale organizatorzy wskazują na niską sprzedaż biletów. Cóż, może czas na nową strategię, skoro nawet kultowy Bodies nie przyciąga tłumów. Na pocieszenie, Drowning Pool zagra w Polsce 24 czerwca w Bielsku-Białej. Bilety jeszcze są, więc kto wie, może to będzie ich wielki powrót na scenę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rubens zaskakuje wszystkich, rzucając na rynek swój trzeci album Piękne mam sny, zaledwie kilkanaście dni po zapowiedzi. Artysta, zamiast iść utartą ścieżką, postanowił odłożyć cały poprzedni projekt i w ciągu 2,5 miesiąca stworzyć coś zupełnie nowego. W czasach, gdy artyści zasypują nas singlami, Rubens stawia na pełne doświadczenie muzyczne, oferując album bez zbędnych spoilerów. To prawdziwa uczta dla

0: Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1029 hektopaskali. W Katowicach małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepłe powietrze sprawia, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Polski Kościół aktywnie angażuje się w tworzenie parafialnych grup obrony cywilnej, które mają wspierać lokalne społeczności w sytuacjach kryzysowych. Grupy te, inspirowane doświadczeniami z Ukrainy, będą szkolić wiernych w zakresie reagowania na klęski żywiołowe, awarie czy konflikty zbrojne. Pionierska grupa działa już przy parafii świętego Jana Pawła II w Warszawie na Bemowie, oferując m.in. transport chorych i pomoc psychologiczną. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Caritas Polska i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W gminie Krzynowłoga Mała doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 72-letni Zbigniew G. zabił swojego przyjaciela, 62-letniego Mariana D., zadając mu 14 ciosów śrubokrętem. Sąd w Ostrołęce uznał, że Zbigniew działał w warunkach przekroczenia obrony koniecznej i skazał go na 3,5 roku więzienia oraz nakazał zapłatę 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do groźnie wyglądającej kolizji z udziałem 4 samochodów. Jeden z pojazdów wbił się pod inny, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca zdarzenia, kierowca Mazdy, został ukarany mandatem w wysokości kilku tysięcy złotych. Kolizja miała miejsce na prostym odcinku drogi w kierunku Łodzi.
2: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a 2 kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Żabieńcu w powiecie piaseczyńskim doszło do poważnego wypadku. 13-letni chłopiec wspiął się na słup wysokiego napięcia i został porażony prądem, po czym spadł na ziemię. Został natychmiast przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Policja bada okoliczności zdarzenia, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
2: Trwają poszukiwania 14-letniej Mileny Niewitały, która zaginęła na początku kwietnia po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu dziewczyny, publikując jej zdjęcie i rysopis. W akcję zaangażowano liczne patrole, które przeszukują miasto i okolice, a także rozesłano komunikaty do innych jednostek i szpitali w regionie.
1: W Krakowie zaginęła 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Dziewczynka nie wróciła do domu po spotkaniu z przyjaciółmi w czwartek, 21 maja. Policja prosi o pomoc w jej odnalezieniu, udostępniając rysopis. 161 cm wzrostu, długie blond włosy, czarna bluza z kapturem, dżinsowe spodnie i czarno-białe buty. Każda informacja może być kluczowa. Łatwo Gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko nauczycielce Katarzynie K. Podejrzana o wykorzystanie seksualne ucznia. Zarzuty dotyczą blisko półtorarocznego okresu, zarówno przed, jak i po ukończeniu przez chłopca 15 roku życia. Katarzyna K. nie przyznaje się do winy, a wobec niej zastosowano środki zapobiegawcze, w tym zakaz kontaktu z pokrzywdzonym i zawieszenie w wykonywaniu zawodu. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Wadowicach. 60-letni pan Wojciech zmarł 2 dni po wypisaniu ze szpitalnego oddziału ratunkowego w Krakowie. Rodzina zgłaszała niepokój o jego stan zdrowia, gdyż po wypisie był zdezorientowany i nie potrafił sam wrócić do domu. Rzecznik praw pacjenta wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Szpital twierdzi, że pacjent był w logicznym kontakcie, jednak rodzina ma wątpliwości co do jakości opieki. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, długo oczekiwana inwestycja nad Bałtykiem, otworzy swoje drzwi 26 czerwca. Mimo że rezerwacje już ruszyły, ceny pobytu budzą kontrowersje zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Za nocleg dla 2 osób trzeba zapłacić około 1600 zł, co porównywane jest do wycieczek zagranicznych. W zamian goście mogą liczyć na liczne atrakcje, takie jak baseny, aquapark czy kino. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowic, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę w nóg. Kruk, znaną działaczkę społeczną. Zdarzenie miało miejsce 11 maja w okolicach kościoła przy ulicy Pilczyckiej. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego sprawcy, licząc na pomoc mieszkańców w jego identyfikacji. Rowerzysta próbował zmienić swój wygląd, zdejmując odzież wierzchnią i kask.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
2: Osoby urodzone przed 1969 rokiem mogą ubiegać się o wyższą emeryturę z ZUS. Kluczowe jest ponowne przeliczenie kapitału początkowego na podstawie dokumentów potwierdzających zatrudnienie sprzed 1999 roku. Dzięki temu świadczenie może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Warto zebrać świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe i inne dokumenty, które potwierdzą staż pracy. Wniosek o przeliczenie można złożyć w dowolnym momencie, a ZUS nie zrobi tego automatycznie. Proces ten może przynieść znaczące korzyści finansowe, dlatego warto działać już teraz. Właściciele posesji z szambami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków muszą być przygotowani na masowe kontrole urzędników w całym kraju. Wizyty mogą odbywać się bez wcześniejszego uprzedzenia, a urzędnicy sprawdzają, czy posiadane są aktualne umowy na wywóz nieczystości oraz dowody regularnych opłat. Brak tych dokumentów lub utrudnianie kontroli może skutkować karami finansowymi, sięgającymi nawet 5000 zł. Kontrole są efektem nowelizacji ustawy z 2022 roku, mającej na celu ochronę środowiska i uporządkowanie gospodarki ściekowej. Warto jak najszybciej uporządkować dokumentację, aby uniknąć problemów. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76.
1: Zbliża się Dzień Matki, a drogerie Hebe oferują atrakcyjne promocje na prezenty. Do 26 maja można kupić tusz do rzęs Gosh Copenhagen za niecałe 20 zł, co stanowi aż 66% zniżki. Perfumy, takie jak Calvin Klein Euphoria, są dostępne nawet o połowę taniej, co czyni je idealnym luksusowym prezentem. Warto też skorzystać z promocji na kosmetyki do pielęgnacji, gdzie przy zakupie produktów marki Lumene druga sztuka kosztuje tylko złotówkę. Dla miłośniczek pielęgnacji włosów przy zakupach za minimum 79 zł obowiązuje 30% rabatu. To doskonała okazja, by sprawić mamie wyjątkowy prezent bez nadwyrężania budżetu.
2: Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachom będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Niewiadów Polska Grupa Militarna, Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów oraz Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej podpisały dwie strategiczne umowy o współpracy. Porozumienia dotyczą produkcji nowoczesnych min przeciwpiechotnych MOD-26 i MND-26. Celem jest wzmocnienie potencjału obronnego kraju w ramach programu Tarcza Wschód. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej zajmie się badaniami i rozwojem, a Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów produkcją i dystrybucją. Produkcja seryjna ma ruszyć pod koniec 2026 roku z planem osiągnięcia mocy produkcyjnych do 1 000 000 sztuk rocznie. To odpowiedź na zapotrzebowanie Agencji Uzbrojenia, która do 2028 roku potrzebuje ponad 16 milionów min. Niemiecki rząd zdecydował się na zakup 40% udziałów w firmie zbrojeniowej KNDS, znanej z produkcji czołgów Leopard 2. Ten krok ma na celu wyrównanie wpływów Niemiec i Francji w zarządzaniu firmą przed jej planowanym wejściem na giełdę. Transakcja ma zabezpieczyć niemieckie interesy technologiczne i przemysłowe. Rząd planuje zmniejszyć swoje zaangażowanie do 30% w ciągu kilku lat, zachowując jednak równe prawa głosu. Decyzja ta jest kluczowa dla przyszłych projektów, takich jak nowy czołg Main Ground Combat System. KNDS przygotowuje się do wprowadzenia 20% swoich akcji na giełdy we Frankfurcie i Paryżu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą podobnie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwile wytchnienia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W finałowym, 1936 odcinku M jak miłość dojdzie do emocjonującego przełomu w relacji Bartka i Franka. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Przed ogłoszeniem decyzji sądu w sprawie adopcji Bartek zdobędzie się na wzruszające wyznanie, które rozwieje wszelkie wątpliwości Franka. Słowa Bartka, że są już rodziną bez względu na papier, będą miały dla chłopca ogromne znaczenie. Dorota i Bartek, mimo stresu przed rozprawą, doczekają się szczęśliwego zakończenia swojej walki o Franka. Sąd przychyli się do ich prośby, a chłopiec oficjalnie stanie się częścią rodziny Lisieckich. Po wszystkim w siedlisku zapanuje wielka radość, a Dorota i Bartek przygotują dla Franka wyjątkowe świętowanie, pokazując mu, że ma prawdziwy dom i ludzi, którzy zawsze będą przy nim. Na wspólnej powraca z emocjonującymi odcinkami 4221, 4222 i 4223, które będą emitowane od 1 do 3 czerwca. W tych odcinkach widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Czerski, którego zachowanie było niepokojące, okazuje się mieć nowotwór mózgu. Po operacji traci pamięć, co wykorzystuje Zduński, próbując wmówić mu, że jest w związku z Olą. Tymczasem Julka zmaga się z konsekwencjami zażycia narkotyków, a Sławek rozpoczyna śledztwo w sprawie deweloperskiej grupy przestępczej. Andrzej jest śledzony, a Eliza staje twarzą w twarz z kochanką Jarka. Serial zaskakuje nagromadzeniem emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Pierwsza miłość w odcinku 4227 przynosi wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Julita staje przed trudnym wyborem, gdy otrzymuje kuszącą ofertę pracy, co może wpłynąć na jej przyszłość z Radkiem. Tymczasem Paweł wprowadza do domu tajemniczego psa, co prowadzi jego bliskich do niepokojącego odkrycia. Angelika zaskakuje wszystkich, wspierając matkę podczas rozwodu, co wywołuje nieoczekiwaną reakcję ojca. W Wadlewie policja bada trop związany z zaginioną Kazanową, co rzuca nowe światło na sprawę. Odcinek zostanie wyemitowany 29 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. Serial od lat przyciąga widzów swoją mieszanką miłosnych wątków, humoru i społecznych problemów. To idealna propozycja dla miłośników wielowątkowych opowieści.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 879 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 18:35 na TVP1, napięcie w madryckiej kamienicy sięga zenitu. Rosina zaskakuje wszystkich, czując się jak ryba w wodzie w więzieniu. Aliberto staje przed trudnym wyborem. Blanka natomiast znajduje się na życiowym zakręcie, co zmusza jej bliskich do ryzykownych decyzji. Flora musi zmierzyć się z ostracyzmem po pocałunku z Libertem, a Arturo wyznaje swoje uczucia Sylwii. Tymczasem Trini i Celia planują uwolnienie Blanki spod kurateli Ursuli i Samuela, co komplikuje się, gdy Blanka zaczyna rodzić. Serial Akacjowa 38 to fascynująca podróż do Madrytu z początku XX wieku, pełna tajemnic i skomplikowanych relacji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Barwy szczęścia w odcinku 3391 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale ich rodziny nie są zachwycone ich decyzją o wspólnym zamieszkaniu. Tymczasem Ola zaczyna odczuwać problemy zdrowotne, co prowadzi do szczerej rozmowy z Justinem. Łukasz zostaje zaskoczony wiadomością o ślubie Bruna z Karoliną. W tle tych wydarzeń Basia i Tolek spędzają czas na grze w brydża, a Wanda wspiera Jaworskiego w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, o godzinie 20:05 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w świat pełen emocji i niespodziewanych zwrotów. Panna Młoda w 107 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Mukader otwarcie konfrontuje się z Hanser, nie kryjąc swojej niechęci. W rezydencji dochodzi do dramatycznych zmian, gdy Nusret zwalnia całą służbę, co tylko podgrzewa atmosferę. Bejza, przyłapując Gülsüm na gorącym uczynku, wykorzystuje sytuację do własnych celów, zmuszając ją do posłuszeństwa. Cemil z kolei desperacko poszukuje swojej siostry, obawiając się o jej bezpieczeństwo. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 27 maja o 17:20 na TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, intrygach i trudnych wyborach w bogatym domu. Warto zarezerwować czas, by zobaczyć, jak bohaterowie poradzą sobie z nowymi wyzwaniami.
2: Serial Panna Młoda kracza w emocjonującą fazę. W 110. odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 30 maja o 17.20 na TVP2, relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę. Pancer staje przed trudnym wyborem dotyczącym swojej przyszłości w Stambule, podczas gdy Sinem postanawia ujawnić prawdę, która może zmienić wszystko dla Cichana. Cichan po odzyskaniu przytomności pragnie spotkać się z Hanser, ale ich rozmowa nie przebiega gładko. Tymczasem Cemil planuje wyjazd, chcąc zabrać Hanser z dala od dotychczasowego życia. Serial Panna Młoda to pełna napięcia opowieść o miłości, intrygach i walce o swoje miejsce w świecie. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Kana Tarakczy i Betty Gul Ceylan.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia zakażonych, co pokazuje napiętą sytuację w regionie.
3: Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to efekt silnych relacji polsko-amerykańskich. Proces planowania rozmieszczenia tych sił w Europie potrwa od 2 do 4 tygodni. Polska zyskuje na tej decyzji, a współpraca z amerykańskimi siłami zbrojnymi przynosi obopólne korzyści.
2: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarów. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju.
1: Słuchacie Radia Super Express. W sklepach Action pojawiły się perfumy do prania Daily White Mask, dostępne za jedyne niecałe 10 zł. Produkt ten gwarantuje długotrwały, luksusowy zapach ubrań, dzięki głównej nucie piżma. To nowoczesne rozwiązanie staje się popularne jako zamiennik tradycyjnych płynów do płukania, zapewniając wyjątkową świeżość tkanin.
2: Na drodze ekspresowej S5 doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem kierowcy Volvo. Policja Strzebnicy interweniowała po zgłoszeniu o podejrzanej jeździe. Jednak okazało się, że 68-latek nie był pijany, lecz miał nagły spadek cukru. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć wypadku, a mężczyzna został przekazany pod opiekę rodziny. Zdarzenie podkreśla znaczenie czujności kierowców i gotowości policji do niesienia pomocy. Ślimaki bezskorupowe stanowią poważne zagrożenie dla wiosennych upraw, niszcząc młode sadzonki. Skutecznym sposobem na ich eliminację jest oprysk z mieszanki octu i wody, który działa drażniąco na te mięczaki. Dodatkowo warto stosować naturalne bariery, takie jak fusy z kawy czy sadzenie roślin odstraszających, aby chronić swoje ogrody. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego.
1: Słuchacie Radia Super Express. W ogrodach pojawiają się krety, które mogą niszczyć trawniki i uprawy. Choć są chronione prawnie, można je odstraszyć bezinwazyjnie. Skutecznym sposobem jest umieszczenie listka gumy miętowej w tunelu, co zniechęca je do pozostania. Inne metody to użycie intensywnych zapachów, takich jak czosnek z cytryną czy maślanka z serwatką.
2: Orchidee, choć popularne i stosunkowo łatwe w uprawie, czasem potrzebują dodatkowego wsparcia, by zakwitnąć. Prosty trik z użyciem granulowanego czosnku może pomóc w ich regeneracji. Wystarczy posypać 2 łyżki czosnku na podłoże, w doniczce i delikatnie wymieszać. Czosnek działa antybakteryjnie, chroniąc roślinę przed infekcjami i wspierając jej zdrowy wzrost. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
3: W Białymstoku policjantki zatrzymały 21-letniego mężczyznę, który próbował wyłudzić 80 tysięcy złotych od 94-letniej kobiety. Mężczyzna wpadł, gdy przyszedł po pieniądze na rzekomą kaucję dla synowej seniorki. Śledczy ustalili, że to nie jedyne jego przestępstwo, a sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Za oszustwa grozi mu do 8 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Piwonie często przyciągają mrówki i mszyce, które mogą osłabiać pąki i uniemożliwiać prawidłowe kwitnienie. Istnieje jednak prosty, ekologiczny sposób na pozbycie się tych szkodników. Wystarczy przygotować domowy oprysk z cebuli, czosnku i szarego mydła, który skutecznie odstraszy nieproszonych gości. Regularne stosowanie tego naturalnego środka pomoże chronić kwiaty przed uszkodzeniami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura wprowadza letni klimat. Czas na chłodną lemoniadę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje. Andrzej Seweryn, znany aktor, na pogrzebie Stanisławy Celińskiej pokazał, że nawet twardzi ludzie mają serce. Zalał się łzami, a jego symboliczny gest z białą różą przy grobie artystki chwycił za serce wszystkich obecnych. Celińska, uwielbiana przez tysiące fanów, pozostawiła po sobie pustkę, której nawet największe gwiazdy nie potrafią zapełnić. Seweryn, choć przybity, pokazał klasę, jakiej nie widuje się na co dzień.
2: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
1: Opera leśna w Sopocie znowu w centrum uwagi, a to za sprawą Ralfa Kamińskiego i Roxy Węgiel. Artystka w skąpej stylizacji podgrzała atmosferę, a Kamiński nie omieszkał dodać swoich żartobliwych komentarzy, które jak zwykle podzieliły internautów. Niektórzy zachwyceni, inni oburzeni, ale jedno jest pewne, emocji nie brakowało. A to dopiero początek, bo Kamiński zapowiedział swój występ na 50-leciu zespołu Kombi, co tylko podsyca oczekiwania.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd? Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 roku. Adara z hitem Bangaranga zdobywa serca Europy, przynosząc krajowi pierwsze zwycięstwo w historii. Węgry pod nowym przywództwem Petera Magyara rozważają powrót do konkursu po latach nieobecności, a Macedonia Północna już potwierdziła swój udział w 2027 roku. Tymczasem Eurowizja wciąż budzi kontrowersje, z bojkotami i politycznymi napięciami w tle. Ale kto by się tym przejmował, skoro muzyka gra dalej? Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a polskie akcenty błyszczą na lazurowym wybrzeżu. Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który zdobył 6-minutową owację na stojąco. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodaczek, takich jak Ania Rubik czy Wiktoria Gąsiewska, które przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami. Czyżby Cannes stało się nową stolicą polskiego glamour?
2: Dawid Podsiadło, nasz rodzimy cud z Dąbrowy Górniczej, obchodzi dziś 33 urodziny. Od nieśmiałego chłopaka z X-Factor do gwiazdy, która wyprzedaje stadiony. Jego metamorfoza jest jak z bajki. Nie tylko muzyka, ale i odważne decyzje, takie jak przerwa w karierze czy własny festiwal, pokazują, że Dawid to nie tylko artysta, ale i wizjoner. A prywatność? Cóż, w świecie, gdzie każdy chce wiedzieć wszystko, on wciąż trzyma swoje tajemnice pod kluczem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia połączona z teatralną oprawą ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Ekerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży. Kiedy rockowa scena zamieniła się w festiwal jednosezonowych gwiazd, Ben Gibbard z Bremerton postanowił, że ambicja jest po prostu śmieszna. Zamiast gonić za sławą, nagrał kasetę demo, która miała być tylko dla znajomych. Ironia losu sprawiła, że jego zespół Death Cab for Cutie stał się ikoną indie rocka, a projekt The Postal Service odniósł gigantyczny sukces. Czasem, by zdobyć szczyt, wystarczy nie próbować go zdobyć. Olivia Rodrigo znowu na szczycie. Jej nowy singiel The Cure już dostępny, a teledysk przenosi nas do kartonowego szpitala, gdzie Olivia desperacko szuka lekarstwa na złamane serce. Album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love pojawi się 12 czerwca, a bilety na trasę koncertową The Unraveled Tour znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W Londynie i Los Angeles Rodrigo bije rekordy, dołączając do elity muzycznych gigantów. Kto by pomyślał, że złamane serce może być tak dochodowe? Agnieszka Chylińska, nasza nieustraszona królowa metamorfoz, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Od mrocznej rockmanki z zespołu ONA po kolorową ikonę stylu, Chylińska nie przestaje zaskakiwać. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od hard rocka do tanecznych hitów, a wszystko to z niezmienną charyzmą i ciętym językiem. A w życiu prywatnym? Stabilizacja u boku męża i trojga dzieci, bo nawet rockowe serce potrzebuje czasem spokoju.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Majowe słońce rozgrzewa jak w lipcu. Czas na przewiewne stroje i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sławomir A., były duchowny z diecezji siedleckiej, został zatrzymany na wyspie Man przez brytyjską Narodową Agencję do spraw przestępczości. Był poszukiwany międzynarodowym listem gończym za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Obecnie trwa skomplikowana procedura ekstradycyjna, a nie jest jasne, kiedy zostanie przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Sławomir A. stanowczo odmówił dobrowolnego powrotu do Polski. Na jeziorze Juksty doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Janek z Otwocka. Czwórka maturzystów pływała rowerem wodnym, który przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami. Troje zdołało się uratować, ale ciało Janka odnaleziono dopiero po kilku godzinach poszukiwań. Szkoła, do której uczęszczał, pogrążyła się w żałobie. Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana.
2: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krakowska Prokuratura Okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko nauczycielce Katarzynie K., zarzucając jej wykorzystywanie seksualne ucznia. Proceder miał trwać około 18 miesięcy, a ofiara była poniżej 15 roku życia. Katarzyna K. zaprzecza zarzutom, jednak została zawieszona w pracy i objęta dozorem policyjnym. Nałożono na nią zakaz kontaktu z dziećmi oraz konieczność wpłacenia poręczenia majątkowego. Zabytkowy dworzec kolejowy w Olkuszu z 1885 roku przejdzie gruntowną modernizację. Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę z firmą Texom S.A. na rewitalizację obiektu, która obejmie elewację, wnętrza i otoczenie. Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i ekologiczne rozwiązania. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 11 milionów złotych.
1: Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a 2 dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krakowska policja poszukuje 14-letniej Mileny Niewitały, która zaginęła 6 kwietnia po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej na osiedlu willowym. Dziewczyna ma 166 cm wzrostu, brązowe włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarne spodnie, brązową bluzę i białe buty. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu. W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z 2 innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania 2 pozostałych uczestników spotkania.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia. W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze dwa dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu doszło do incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę na rzecz seniorów. Po zdarzeniu rowerzysta uciekł, nie udzielając pomocy. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego mężczyzny i prowadzi czynności w tej sprawie. Świadkowie proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1029 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Taki dzień najlepiej smakuje z lodami i dobrą muzyką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza. Legia Warszawa staje przed kluczowym meczem z Motorem Lublin, który może zdecydować o awansie do europejskich pucharów. Spotkanie będzie miało również emocjonalny wymiar, ponieważ pożegnanie z klubem zapowiedziało pięciu zawodników, w tym liderzy, jak Jürgen Elitim i Radovan Pankow. Aby awansować, Legia musi wygrać i liczyć na porażki GKS-u Katowice oraz Zagłębia Lublin. Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy rozpoczną się w sobotę o godzinie 17:30. Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Ostatnia kolejka Ekstraklasy przyniesie emocje związane z walką o utrzymanie, europejskie puchary oraz tytuł Króla Strzelców. Na czele klasyfikacji strzelców z 18 golami są Karol Czubak z Motoru Lublin i Tomasz Bobcek z Lechii Gdańsk. Czubak, który może być pierwszym Polakiem z tym tytułem od 9 lat, ma szansę na powołanie do reprezentacji. Lechia Gdańsk, walcząca o uniknięcie spadku, musi wygrać z Termaliką, ale jej los zależy także od wyników innych drużyn.
0: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z królewskimi.
1: Czterech młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
0: UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na dwie ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju. Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
1: Podczas meczu trzeciej Bundesligi między Hansą Rostock a FC Saarbrücken doszło do tragicznego wypadku. 37-letni fan Hansy Rostock spadł z trybun i zmarł po tygodniu walki o życie w szpitalu. Śledczy uznali zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, a klub wyraził głębokie współczucie dla rodziny zmarłego. Wydarzenie wywołało szerokie poruszenie wśród kibiców i opinii publicznej.
0: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Podczas ostatniej uroczystości FC Barcelony Wojciech Szczęsny zaskoczył wszystkich swoim nietypowym strojem. Biała koszula z widocznym śladem przypalenia okazała się celowym zabiegiem luksusowej marki odzieżowej Vetements. Koszt tej awangardowej koszuli wynosi ponad 5000 zł. Kontrowersyjny wybór polskiego bramkarza wywołał burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Ostatni mecz w barwach katalońskiego klubu rozegra w sobotę przeciwko Walencji. Po emocjonalnym pożegnaniu na Camp Nou Lewandowski zasugerował, że może wrócić do Barcelony w innej roli. Jego przyszłość zawodowa pozostaje tematem spekulacji wśród kibiców i ekspertów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1029 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 20:05 na TVP2, Aldona, Borys i Elżbieta przeżyją prawdziwy szok. Dowiedzą się o ślubie Ewy i Romea z zaskakującego SMS-a, który wywoła burzę emocji. Młodzi małżonkowie, nie informując nikogo o swoich planach, postanowili zaskoczyć bliskich zdjęciem z uroczystości. Grzelakowie i Żeleńska będą musieli zmierzyć się z nową sytuacją i zastanowić się, jak potraktować młodych. Choć Ewa i Romeo chcieliby zamieszkać razem, napotkają na przeszkody finansowe i będą musieli pozostać osobno. To z pewnością nie koniec niespodzianek w tej historii. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poiraza, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: Pierwsza miłość wciąga widzów w kolejne emocjonujące wydarzenia. W odcinku 4226, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, Wadlewo staje się miejscem pełnym napięcia i niepewności. Policja odkrywa nowe ślady w sprawie zaginięcia Karoliny Kazanowej, co kieruje uwagę na Mirona, nastoletniego syna Zenka. Jego zachowanie budzi niepokój, a mieszkańcy zaczynają podejrzewać, że może mieć związek z tajemniczym zniknięciem. Czy to tylko fałszywy trop, czy klucz do rozwiązania zagadki? Odpowiedzi szukajcie w najnowszym odcinku, który można obejrzeć o 18:00 na Polsacie lub online na Polsat Box Go. Serial od lat przyciąga widzów swoją pełną zwrotów akcją i emocjonującymi wątkami. Dominika i Marcel, zwycięzcy 12 edycji Hotelu Paradise, zaskoczyli fanów, ogłaszając, że ich związek nie przetrwał próby czasu. Choć podczas finału wydawali się być nierozłączni, rzeczywistość po programie okazała się inna. Dominika w wywiadzie dla TVN-u wyjaśniła, że decyzja Marcela o pozostaniu w Tajlandii na 2 dodatkowe miesiące wpłynęła na ich relacje. Para potwierdziła rozstanie w programie Dzień Dobry TVN, co było sporym zaskoczeniem dla widzów, którzy wierzyli w ich miłość. Mimo wszystko oboje dobrze wspominają wspólne chwile w rajskiej willi. Dystans i codzienne życie okazały się zbyt dużym wyzwaniem dla ich związku. Emocje z programu nie zawsze przekładają się na rzeczywistość.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo w odcinku 934 przyniesie wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Nana postanawia zrobić miły gest wobec Poiraza, licząc na zakończenie nieporozumień. Tymczasem wśród innych bohaterów wyjdą na jaw szokujące fakty dotyczące tożsamości pewnej osoby, co wywoła spore poruszenie. Sinan musi zmierzyć się z nieoczekiwanym konfliktem z Gurkanem, a Ferit, Aise i Deria prowadzą intensywne dochodzenie. Poiraz przekazuje policji Ismaila, co prowadzi do przełomu w śledztwie. Odcinek zostanie wyemitowany 30 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości i skomplikowanych więzach rodzinnych, która wciąż przyciąga widzów swoją nieprzewidywalnością. W nadchodzącym 4726 odcinku serialu Klan emocje sięgną zenitu. Czesia stanie przed trudnym wyborem między wymarzonymi wakacjami a planami partnera. W domu Nowika dojdzie do ostrego spięcia, które zakończy się wystawieniem walizek za drzwi. Miłosz będzie próbował przekonać Bożenkę do powrotu, a Kornel i Ostra zmierzą się z nieoczekiwanym zainteresowaniem w hotelu. Tymczasem Brian z entuzjazmem snuje plany modernizacji hotelu, choć jego partnerka marzy o egzotycznej podróży. Odcinek zostanie wyemitowany 29 maja. O godzinie 18:00 na kanale TVP1. To kolejna okazja, by zobaczyć, jak bohaterowie radzą sobie z codziennymi wyzwaniami. Finałowy odcinek M jak miłość przed letnią przerwą przyniesie wiele emocji. Marysia zacznie martwić się o zdrowie psychiczne i fizyczne swojego męża, Artura. Zapracowany lekarz, rozkojarzony i pełen tajemnic, wpadnie w wir kłamstw, próbując ukryć fascynację młodszą Joanną. Mimo starań, by trzymać kochankę na dystans, emocje wezmą górę. Marysia, nieświadoma zdrady, otoczy męża troską, nie podejrzewając prawdziwego powodu jego zachowania. Artur, zamiast wyjazdu do Poznania, wybierze spotkanie z kochanką, co doprowadzi do dramatycznego finału sezonu.
2: W ostatnim przed wakacjami 1936 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Barbara Mostowiakowa szybko zauważy, że jej zięć Artur Rogowski coś ukrywa. Lekarz postanowi przemilczeć przed rodziną szokujące wyznanie miłosne Joanny. Atmosfera przed planowanym wyjazdem Rogowskiego do Poznania stanie się napięta. Barbara, dzięki swojej bystrości, zorientuje się, że Artur zmaga się z ogromnymi problemami osobistymi. Mimo prób zachowania pozorów, jego roztrzepanie nie umknie uwadze seniorki. Ostatecznie Rogowski zrezygnuje z wyjazdu i zamiast tego pojawi się pod domem Joanny. Czy Barbara przewidzi niewierność zięcia? Jej intuicja podpowiada, że nad związkiem córki gromadzą się ciemne chmury.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Śmierć posła Łukasza Litewki w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej wstrząsnęła opinią publiczną. Prokuratura ustaliła, że Litewka nie złamał przepisów, a kierowca Mitsubishi Colt, który go potrącił, usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku, ale pozostaje na wolności. Najnowsza opinia biegłego potwierdziła sprawność techniczną samochodu, co może mieć znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa. Zdjęcie Karola Nawrockiego z wizyty w Moskwie w 2018 roku nadal budzi kontrowersje. Radosław Sikorski przypomniał o nim w grudniu zeszłego roku, co wywołało polityczną burzę. Fotografia z czasów, gdy Nawrocki był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, jest analizowana w kontekście jego obecnej roli jako prezydenta. Dyskusje dotyczą tego, jak po aneksji Krymu należało traktować kontakty z rosyjskimi instytucjami.
3: 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna.
2: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
3: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
2: 20 maja w gminie Sokołów Małopolski doszło do dramatycznego rozboju. 28-letni mężczyzna wtargnął do domu kobiety, grożąc jej nożem, a następnie ukradł telefony i inne przedmioty. Po policyjnym pościgu został zatrzymany i postawiono mu 5 zarzutów, w tym rozbój i groźby karalne. Sąd w Rzeszowie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
3: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
3: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tuj w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny.
2: Policjanci z Grójca zatrzymali 40-letniego mieszkańca Warki, który sprzedawał podrobione elektronarzędzia przez internet. Straty producentów oszacowano na blisko 340 tysięcy złotych. W jego domu znaleziono 512 fałszywych narzędzi, takich jak wiertarki i baterie. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia za wprowadzanie do obrotu towarów z fałszywymi znakami towarowymi.
3: W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 26 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Dzisiejsze słońce wprowadza wakacyjny nastrój. Idealny moment na spacer wśród zieleni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel, znana z odważnych stylizacji, tym razem zaskoczyła wszystkich na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie, wybierając klasyczną elegancję. W błękitnej sukni, nawiązującej do jej najnowszego hitu Błękit, oraz w prostej małej czarnej, pokazała, że potrafi błyszczeć bez odsłaniania ciała. Czyżby nowa era w modzie młodej gwiazdy, a może po prostu chwilowa zmiana? Czas pokaże, czy Roxana na dłużej zostanie przy tej eleganckiej odsłonie. Justyna Steczkowska i Skolim zrobili prawdziwe show na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie, prezentując swój nowy hit Mama Cita. Piosenka, która już podbiła internet, po raz pierwszy wybrzmiała na żywo w Operze Leśnej, a latynoski klimat i ognista czerwień porwały publiczność do tańca. Czy to będzie hit lata? Cóż, jeśli internetowe szaleństwo jest jakimkolwiek wskaźnikiem, to mamy nowego króla parkietu.
2: Kamila Boś, znana z programu Rolnik szuka żony, nie znalazła miłości, ale zdobyła serca Polaków i własny cykl modowy Pytaniu na śniadanie. Ta właścicielka pieczarkarni i ikona stylu pokazuje, że samotność to nie powód do wstydu, a raczej do dumy. Zamiast szukać księcia z bajki, Kamila z pasją rozwija swoje projekty i inspiruje inne kobiety do akceptacji siebie. A kto by pomyślał, że 500 listów od kandydatów zamieni się w modowy sukces? Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Pani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Kajach, zanim jeszcze zdążyła zaśpiewać na Polsat Hit Festival 2026, już skradła show gofrem. Artystka, znana z charyzmy i autentyczności, została przyłapana na sopockiej promenadzie, zajadając się ogromnym gofrem z bitą śmietaną. Paparazzi i diety? A kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się słodkim szaleństwem nad morzem? Wieczorem Kaja pojawi się na scenie, ale już teraz udowodniła, że potrafi przyciągnąć uwagę nawet bez mikrofonu. Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę postanowili zrobić sobie przerwę od Tańca z Gwiazdami, ale zanim zniknęli z parkietu, rzucili bombę. Wymienili nazwisko Igi Świątek jako gwiazdy, która mogłaby zrobić furorę w programie. Czyżby tenisistka miała zamienić rakiety na taneczne buty? Pani już szaleją z radości, wyobrażając sobie Igę w wirze tańca, a tancerze nie kryją entuzjazmu na myśl o takim partnerstwie. Cóż, może to właśnie Iga Świątek sprawi, że parkiet zadrży w posadach.
1: Magda Narożna, gwiazda disco polo, znowu podbija internet, tym razem w skąpym bikini, które więcej odsłania niż zasłania. Na Instagramie pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których piosenkarka wygina się w jacuzzi, a jej uśmiech mówi wszystko. Fani nie szczędzą komplementów, a kolorowy strój kąpielowy skradł całe show. Czyżby to właśnie bikini było teraz największą gwiazdą sceny disco polo?
2: Justyna Steczkowska, nasza niekwestionowana królowa Opola, znów wraca na scenę, by przypomnieć, że festiwal to nie tylko konkurs, ale prawdziwa muzyczna rodzina. W szczerej rozmowie wspominała Stanisława Sojkę, który potrafił grać do rana, a publiczność śpiewała z nim jak na najlepszej imprezie. Opole to dla niej miejsce pełne emocji i wspomnień, gdzie 30 lat temu odniosła swój wielki sukces. Teraz, jako dojrzała artystka, znów zaserwuje nam recital pełen wzruszeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
1: The Darkness powraca z hukiem, a ich nowy singiel Masters of the Universe to prawdziwy hit. Muzycy stworzyli utwór specjalnie dla filmu o He-Manie, a w projekcie maczał palce sam Brian May z Queen. Premiera utworu zbiegła się z wielkim wydarzeniem w Hollywood, gdzie He-Man znowu ratuje świat przed szkieletorem. Wygląda na to, że nostalgia lat 80. ma się świetnie, a The Darkness znowu pokazuje, że mają moc. The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu, a Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów. The Damned, legendarni buntownicy brytyjskiego punk rocka, wracają do Polski, by zagrać w Krakowie 9 lipca. Klub Studio stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Ciepło rozgościło się na dobre. Warto zorganizować grilla z przyjaciółmi.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Polski Kościół aktywnie angażuje się w tworzenie parafialnych grup obrony cywilnej, które mają wspierać lokalne społeczności w sytuacjach kryzysowych. Grupy te, inspirowane doświadczeniami z Ukrainy, będą szkolić wiernych w zakresie reagowania na klęski żywiołowe, awarie czy konflikty zbrojne. Pionierska grupa działa już przy parafii świętego Jana Pawła II w Warszawie na Bemowie, oferując m.in. transport chorych i pomoc psychologiczną. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Caritas Polska i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kurozając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne. W Korycianach w powiecie siedleckim mieszkańcy wciąż pamiętają tragiczną śmierć 3-letniej Oleńki, która zginęła w 2011 roku. Dziewczynka została przygnieciona drzwiami obory, wypchniętymi przez spłoszone krowy. Śledztwo wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a sprawa została umorzona. Wspomnienia o Oleńce wracają co roku, przypominając mieszkańcom o tej bolesnej stracie.
2: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a 2 kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Taco Hemingway przyciągnął tłumy na PGE Narodowy, gdzie w piątek i sobotę odbywają się jego wyprzedane koncerty w ramach trasy 2026 Plus Plus AUR. Fani rapera gromadzą się licznie przed stadionem, tworząc festiwalową atmosferę. W związku z wydarzeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, ale komunikacja miejska działa sprawnie, by ułatwić dojazd i powrót uczestnikom. Warszawa ponownie stała się centrum polskiego rapu, a bilety na oba koncerty rozeszły się błyskawicznie.
1: W Krakowie trwają intensywne poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która zaginęła 21 maja po spotkaniu z rówieśnikami. W akcję zaangażowani są policjanci, strażacy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz specjalistyczne grupy poszukiwawcze z dronami i psami tropiącymi. Służby koncentrują swoje działania w rejonie Lasu Wolskiego, przeszukując teren o powierzchni blisko 5 km2. Każda informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia dziewczynki. Łatwo Gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa. Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko nauczycielce Katarzynie K., podejrzanej o wykorzystanie seksualne ucznia. Zarzuty dotyczą blisko półtorarocznego okresu, zarówno przed, jak i po ukończeniu przez chłopca 15 roku życia. Katarzyna K. nie przyznaje się do winy, a wobec niej zastosowano środki zapobiegawcze, w tym zakaz kontaktu z pokrzywdzonym i zawieszenie w wykonywaniu zawodu. Sprawa trafiła do sądu rejonowego w Wadowicach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tomasz S., samozwańczy naturopatyczny z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za narażenie życia i zdrowia 2 pacjentek. Kobiety, które porzuciły tradycyjne leczenie onkologiczne na rzecz jego metod, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. wprowadzał je w błąd, obiecując wyleczenie nowotworów za pomocą generatorów plazmy. Wyrok wzbudził kontrowersje, a rodziny ofiar wyraziły niezadowolenie z jego łagodności. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, długo oczekiwana inwestycja nad Bałtykiem, otworzy swoje drzwi 26 czerwca. Mimo że rezerwacje już ruszyły, ceny pobytu budzą kontrowersje zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Za nocleg dla 2 osób trzeba zapłacić około 1600 zł, co porównywane jest do wycieczek zagranicznych. W zamian goście mogą liczyć na liczne atrakcje, takie jak baseny, aquapark czy kino. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco. Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciepło otula jak w środku wakacji. Warto sięgnąć po chłodne napoje.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas 17. Krajowego Zjazdu lekarzy doszło do poważnych problemów technicznych z systemem do głosowania. Urządzenia nie mogły połączyć się z siecią, co spowodowało bliskogodzinne opóźnienie obrad. Firma obsługująca system potwierdziła, że sygnał był celowo zakłócany, co wskazuje na możliwy cyberatak. Policja zabezpieczyła dowody i prowadzi śledztwo. Delegaci musieli głosować manualnie, co wywołało kontrowersje i opóźnienia. Kluczowe głosowanie na przewodniczącego Naczelnej Izby Lekarskiej może zostać przeniesione na piątek.
2: Polskie porty lotnicze zostaną wpisane na listę spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, co pozwoli na lepsze zarządzanie infrastrukturą krytyczną. Lotnisko w Radomiu, choć obecnie nierentowne, ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa i planowane są działania mające na celu jego rozwój. Lotnisko Chopina w Warszawie przechodzi modernizację, aby zwiększyć przepustowość do 30 milionów pasażerów rocznie, co ma przygotować je na otwarcie nowego portu Polska w 2032 roku. Inwestycje w infrastrukturę lotniczą w Polsce mają na celu obsługę ponad 100 milionów pasażerów przed 2040 rokiem. Obecna sytuacja geopolityczna wpływa na ceny paliw i bilety, ale trend w lotnictwie pozostaje wzrostowy. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwa ostry konflikt między zarządem a związkowcami. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, aby zbadała zarzuty utrudniania działalności związkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał potrącać składki członkowskie, co związkowcy uznali za próbę odcięcia ich od finansowania. W tle sporu są także negocjacje płacowe, w których związkowcy domagają się wyższych podwyżek niż proponuje zarząd. Mimo napiętej sytuacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że obsługa klientów przebiega bez zakłóceń. Eksperci ostrzegają jednak, że konflikt może się zaostrzyć, jeśli inspekcja potwierdzi nieprawidłowości.
1: Od 21 do 27 maja w Biedronce obowiązuje nowa gazetka promocyjna z atrakcyjnymi rabatami na produkty spożywcze i artykuły do domu. Masło Ekstra, osełka mlekowita 500 gramów można kupić za jedyne niecałe 8 zł, co oznacza oszczędność aż 66%. Warto zwrócić uwagę na promocje wielosztukowe, takie jak masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów za około 2,5 zł przy zakupie 3 opakowań. Na miłośników grillowania czekają rabaty na mięso wieprzowe, które można kupić nawet 60% taniej. Promocje obejmują również chemię gospodarczą i kosmetyki z ofertami typu 1 plus 1 gratis. Pamiętaj, że większość ofert wymaga posiadania karty Moja Biedronka lub aktywacji w aplikacji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rząd planuje rewolucję na rynku nieruchomości, wprowadzając preferencyjne kredyty hipoteczne na 50 lat z niskim oprocentowaniem. Młodzi Polacy do 35 roku życia mogą liczyć na zniesienie wymaganego wkładu własnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce uprościć dostęp do mieszkań czynszowych i przyspieszyć budowę nowych nieruchomości. Samorządy zyskają większą kontrolę nad współpracą z inwestorami i zasadami funkcjonowania mieszkań czynszowych. Nowe przepisy mają również wprowadzić możliwość obniżenia czynszów w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej lokatorów. Eksperci zastanawiają się, czy te zmiany rzeczywiście poprawią dostępność mieszkań i zahamują wzrost cen. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 46 groszy za litr, benzyna 98 do 7 zł, a olej napędowy niecałe 7 zł za litr. W piątek ceny były nieco wyższe. Z benzyną 95 na poziomie około 6 zł i 50 groszy, benzyną 98 ponad 7 zł i olejem napędowym niecałe 7 zł za litr. Wykroczenie tych stawek wiąże się z surowymi karami finansowymi. Decyzja ma na celu stabilizację rynku paliwowego na najbliższe dni. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Polska Armia intensywnie poszukuje specjalistów z dziedzin informatyki, medycyny i logistyki, oferując atrakcyjne warunki pracy. Na start proponuje wynagrodzenie od 6,5 tysiąca złotych oraz możliwość pracy bez munduru. Oferta skierowana jest zarówno do żołnierzy, jak i cywilów. Wojsko zapewnia także bogaty pakiet darmowych szkoleń, w tym kursy z cyberbezpieczeństwa i prawo jazdy kategorii C+E. Nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo są priorytetem. Dlatego szczególnie poszukiwani są informatycy i eksperci od nowych technologii. Praca w wojsku nie zawsze wiąże się z noszeniem munduru, co daje dużą elastyczność dla kandydatów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 25 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W finałowym, 1936 odcinku M jak miłość dojdzie do emocjonującego przełomu w relacji Bartka i Franka. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Przed ogłoszeniem decyzji sądu w sprawie adopcji Bartek zdobędzie się na wzruszające wyznanie, które rozwieje wszelkie wątpliwości Franka. Słowa Bartka, że są już rodziną bez względu na papier, będą miały dla chłopca ogromne znaczenie. Dorota i Bartek, mimo stresu przed rozprawą, doczekają się szczęśliwego zakończenia swojej walki o Franka. Sąd przychyli się do ich prośby, a chłopiec oficjalnie stanie się częścią rodziny Lisieckich. Po wszystkim w siedlisku zapanuje wielka radość, a Dorota i Bartek przygotują dla Franka wyjątkowe świętowanie, pokazując mu, że ma prawdziwy dom i ludzi, którzy zawsze będą przy nim. Na Wspólnej powraca z emocjonującymi odcinkami 4221, 4222 i 4223, które będą emitowane od 1 do 3 czerwca. W tych odcinkach widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Czerski, którego zachowanie było niepokojące, okazuje się mieć nowotwór mózgu. Po operacji traci pamięć, co wykorzystuje Zduński, próbując wmówić mu, że jest w związku z Olą. Tymczasem Julka zmaga się z konsekwencjami zażycia narkotyków, a Sławek rozpoczyna śledztwo w sprawie deweloperskiej grupy przestępczej. Andrzej jest śledzony, a Eliza staje twarzą w twarz z kochanką Jarka. Serial zaskakuje nagromadzeniem emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Pierwsza miłość w odcinku 4227 przynosi wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Julita staje przed trudnym wyborem, gdy otrzymuje kuszącą ofertę pracy, co może wpłynąć na jej przyszłość z Radkiem. Tymczasem Paweł wprowadza do domu tajemniczego psa, co prowadzi jego bliskich do niepokojącego odkrycia. Angelika zaskakuje wszystkich, wspierając matkę podczas rozwodu, co wywołuje nieoczekiwaną reakcję ojca. W Wadlewie policja bada trop związany z zaginioną Kazanową, co rzuca nowe światło na sprawę. Odcinek zostanie wyemitowany 29 maja o godzinie 18 na kanale Polsa. Serial od lat przyciąga widzów swoją mieszanką miłosnych wątków, humoru i społecznych problemów. To idealna propozycja dla miłośników wielowątkowych opowieści. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Kasilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 879 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 18:35 na TVP1, napięcie w madryckiej kamienicy sięga zenitu. Rosina zaskakuje wszystkich, czując się jak ryba w wodzie w więzieniu, a Liberto staje przed trudnym wyborem. Blanka natomiast znajduje się na życiowym zakręcie, co zmusza jej bliskich do ryzykownych decyzji. Flora musi zmierzyć się z ostracyzmem po pocałunku z Libertem, a Arturo wyznaje swoje uczucia Sylwii. Tymczasem Trini i Celia planują uwolnienie Blanki spod kurateli Ursuli i Samuela, co komplikuje się, gdy Blanka zaczyna rodzić. Serial Akacjowa 38 to fascynująca podróż do Madrytu z początku XX wieku, pełna tajemnic i skomplikowanych relacji. Barwy szczęścia w odcinku 3391 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale ich rodziny nie są zachwycone ich decyzją o wspólnym zamieszkaniu. Tymczasem Ola zaczyna odczuwać problemy zdrowotne, co prowadzi do szczerej rozmowy z Justinem. Łukasz zostaje zaskoczony wiadomością o ślubie Bruna z Karoliną. W tle tych wydarzeń Basia i Tolek spędzają czas na grze w brydża, a Wanda wspiera Jaworskiego w trudnych chwilach. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, o godzinie 20:05 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w świat pełen emocji i niespodziewanych zwrotów.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 110 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 30 maja o 17.20 na TVP2, relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę. Pancer staje przed trudnym wyborem dotyczącym swojej przyszłości w Stambule, podczas gdy Sinem postanawia ujawnić prawdę, która może zmienić wszystko dla Cihana. Cihan, po odzyskaniu przytomności, pragnie spotkać się z Hanser, ale ich rozmowa nie przebiega gładko. Tymczasem Cemil planuje wyjazd, chcąc zabrać Hanser z dala od dotychczasowego życia. Serial Panna Młoda to pełna napięcia opowieść o miłości, intrygach i walce o swoje miejsce w świecie. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Czelebi, Kana Tarakczy i Betty Gul Ceylan.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: mi. Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia zakażonych, co pokazuje napiętą sytuację w regionie.
3: W niemieckim Görlitz, przy granicy z Polską, zawaliła się zabytkowa kamienica, grzebiąc pod gruzami 3 osoby. Ratownicy odnaleźli ciało 25-letniej turystki z Rumunii, a poszukiwania 2 pozostałych osób wciąż trwają. Akcja ratunkowa jest intensywna, ale czas na odnalezienie zaginionych żywych szybko się kończy. Przyczyny katastrofy pozostają nieznane.
2: Tragedia na plaży w Brighton. Z morza wyłowiono ciała 3 młodych kobiet, które okazały się być siostrami z Londynu. Jane Adetoro, Christiny i Rebecca Walters. Ich ojciec opublikował poruszający wpis, wyrażając niewyobrażalny ból po stracie córek. Policja prowadzi dochodzenie, starając się ustalić, jak doszło do tej tragedii, wykluczając na razie udział osób trzecich.
3: Prawie 40% amerykańskich okrętów podwodnych o napędzie atomowym stoi bezczynnie w portach, co stanowi poważny kryzys dla gotowości operacyjnej marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Główne przyczyny to braki kadrowe w stoczniach, problemy z łańcuchami dostaw oraz przestarzała infrastruktura. Przykłady USS Connecticut i USS Boise pokazują skalę problemu, gdzie naprawy są opóźnione lub anulowane z powodu wysokich kosztów. Marynarka Stanów Zjednoczonych podejmuje działania naprawcze, ale odbudowa potencjału przemysłu stoczniowego zajmie dekady i wymaga ogromnych inwestycji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada. Apolonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Zaskórniki to problem, z którym boryka się wiele osób, a ich usunięcie często bywa kosztowne. Istnieje jednak prosty domowy sposób na ich pozbycie się, wykorzystując składniki dostępne w kuchni. Maseczka z żelatyny i mleka działa podobnie do plastrów oczyszczających, ale warto pamiętać, że efekty mogą się różnić w zależności od typu skóry. Najlepsze rezultaty osiąga się, łącząc domowe metody z regularną pielęgnacją i zdrowymi nawykami. Ślimaki bezskorupowe stanowią poważne zagrożenie dla wiosennych upraw, niszcząc młode sadzonki. Skutecznym sposobem na ich eliminację jest oprysk z mieszanki octu i wody, który działa drażniąco na te mięczaki. Dodatkowo warto stosować naturalne bariery, takie jak fusy z kawy czy sadzenie roślin odstraszających, aby chronić swoje ogrody.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
3: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Wysokie temperatury w maju wprowadzają letni luz. Czas na piknik.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: tym dziś żyje Polska.
1: Porady remontowe i nie tylko. Odwiedź kanał Murator Remontuje na YouTubie. Polecam. Piotr Laskowski.
2: Murowane starcie. Zapraszają Piotr Laskowski oraz Radosław Murat.
3: Energia z natury to trend numer jeden w projektowaniu nowoczesnych domów, dlatego coraz więcej z nich ma instalację fotowoltaiczną zapewniającą darmowy prąd.
1: Ogniwa fotowoltaiczne, umieszczone w panelach lub zintegrowane z materiałami pokryciowymi, służą przetworzeniu energii słonecznej w prąd. Proces ten zachodzi w reakcji fotonów z krzemem znajdującym się w ogniwach. Fotony aktywują elektrony krzemu, których ruch generuje przepływ prądu. Energia elektryczna z ogniw fotowoltaicznych trafia do domowej instalacji, pokrywając w części zapotrzebowanie na nią. Może być również magazynowana lub odsprzedawana.
3: Panele możemy zainstalować na dachu, ale nie jest to jedyna możliwość.
1: Dach według mnie najlepiej służy poławianiu słońca i dlatego uważam, że to właśnie na dachu powinno się umieszczać panele fotowoltaiczne.
3: No tak, na dachu owszem, z tym, że ja bym dodał, że chodzi o dach płaski, bo na skośnym to nie jest tak już korzystnie według mnie montować panele.
1: Dlaczego?
3: Dlatego, że niewłaściwy montaż takiej instalacji na dachu może spowodować przecieki. Na płaskim da się zainstalować wsporniki paneli fotowoltaicznych w ten sposób, że nie jest dziurawiona izolacja, po prostu ustawia się i dociąża różnymi betonowymi obciążnikami. I to starczy, natomiast jeżeli chodzi o dach skośny, no trzeba się przebić przez to pokrycie.
1: Niekoniecznie, no bo jeżeli masz dachówkę, no to są specjalne systemy do montażu właśnie paneli takie, gdzie...
3: No jak masz blachodachówkę,
1: no
3: albo blachę na rąbek.
1: Jak masz blachodachówkę, to jest może rzeczywiście, no ale no są sposoby na to, żeby do blachodachówki też przykręcać różne elementy, jakieś maszty są specjalne, uszczelniane wkręty. Ja nie słyszałem, żeby pojawiały się jakieś problemy po montażu fotowoltaiki, natomiast wiem, że takie stelaże do zamontowania paneli na płaskim dachu kosztują dużo więcej niż te systemy do montażu na dachu skośnym, a no, na pewno się orientujesz, że te panele powinny być ustawione pod określonym kątem, tak żeby przez jak najdłuższy czas były no, w miarę prostopadle ustawione w miarę prostopadle do kierunku tego promieniowania słonecznego. I dlatego właśnie konstrukcja na dachu płaskim wymaga tego, żeby one były ustawione pod kątem tam 30 parę, 40, około 40 stopni. I ta konstrukcja jest przez to no, droga, dużo potrzeba tych
3: Nie przekonujesz mnie, Piotrek, uważam, że kawałek płaskiego terenu koło domu jest dużo lepszym miejscem na zainstalowanie sobie paneli niż dach skośny.
1: No, słuchaj, oczywiście można tak uznać, jeśli się ma hektary pola jakiegoś pustego, no i wtedy zawsze znajdziesz jakieś dobre miejsce, w którym nie będzie cienia i w którym nie będą ci te panele przeszkadzały, no ale na takiej zwykłej działce, która tam przeciętnie ma 1000 m2 i znaczną część zajmuje już budynek, czy nawet więcej niż jeden budynek, no to szkoda miejsca na działce,
3: nie, no
1: na panele.
3: To zgodzę się, jak jest bardzo, bardzo mała działka, ale przecież na dachu zmieści znacznie mniej paneli fotowoltaicznych niż nawet na małym placyku w pobliżu domu, biorąc pod uwagę to, że na dachu jest jeszcze mnóstwo różnych różnych elementów, które nie mogą być zasłonięte panelami. Są tam różne przeszkody typu kominy, okna połaciowe, jakieś przejścia antenowe, jakieś ławy kominiarskie. To wszystko instalując panele musisz pomijać, więc jak sobie zliczysz, ile w sumie metrów kwadratowych takiej instalacji uda ci się wpakować na połacie, no to wyjdzie na to, że nawet jak masz 50 metrów kwadratowych albo 20 nawet metrów kwadratowych wolnej przestrzeni, którą możesz zagospodarować pod taką mini farmę fotowoltaiczną, to i tak będzie to więcej niż na połaciach.
1: No właśnie, to powiedziałeś 20 metrów. Ile przeciętnie dach ma metrów kwadratowych? Jeżeli jest skośny, to te połacie mają na pewno kilkaset metrów kwadratowych.
3: No, kilkaset to przesada na bardzo dużym domu, ale jak odejmiesz okna połaciowe, jak odejmiesz różne, no poza tym jak odejmiesz strefy, które muszą być pozostawione puste, nie zabudowane panelami, czyli ileś tam kilkadziesiąt centymetrów od krawędzi dachu na przykład. Jak to wszystko odejmiesz, to ci zostanie tak naprawdę około 10-15 metrów kwadratowych.
1: No myślę, że zostanie spokojnie więcej. No, a poza tym, ile ty chcesz pakować tych paneli w ogóle? Skąd taka potrzeba, żeby tych paneli było nieskończenie wiele? Mówisz farma. No farma na potrzeby domu, gospodarstwa domowego po prostu nie ma sensu. Przecież ta energia, nie handlujesz nią, znaczy handlujesz nią, ale cena za nią nie jest tak atrakcyjna, żeby opłacało ci się sprzedawać, więc podstawowy warunek w ogóle opłacalności korzystania z fotowoltaiki jest taki, żeby tych paneli nie było za dużo ponad własne potrzeby. Więc po pierwsze, nie potrzeba tego miejsca aż tak dużo w takiej sytuacji, a po drugie to jeszcze właśnie, no na działce są drzewa, są krzaki, jest jakiś podjazd i jak to wszystko uwzględnisz, to się może okazać, że tego miejsca wcale nie masz dużo więcej niż na dachu.
3: Zaczynając od początku, to uważam, że trzeba się szykować na to, że kiedyś te magazyny energii stanieją i będziesz mógł sobie kupić taki magazyn i tę energię dla siebie zatrzymywać w jakiś sposób, więc im większa farma, wtedy lepiej, a jak już ją zbudujesz, to będzie.
1: Dobrze, to od razu ci odpowiem. No. A ile czasu taki magazyn trzyma tą energię, bo nie wiem, czy się w tym orientujesz, czy chciałeś sobie kupić, no ale magazyn energii jest po to, żeby energię w południe złapaną trzymać na noc, a nie z lata na zimę, bo takich magazynów nie ma.
3: Nie, z lata na zimę, to ja wiem, a poza tym jeszcze będziesz ładował samochód, za chwilę będziesz ładował motor, no. Mnóstwo urządzeń. Mieliśmy taki podcast o tym, że
1: tak,
3: coraz więcej...
1: Tak, jakbym już cię słyszał.
3: Coraz więcej elektronarzędzi, to są na przykład elektronarzędzia akumulatorowe, więc prądu się zużywa generalnie coraz więcej, więc lepiej mieć zapas takich paneli. A poza tym, co do zacienienia, to dach też masz bardzo często zacieniony. A poza tym, no...
1: Powiem ci
3: taką rzecz.
1: To powiedziałeś, też masz zacieniony, ale właśnie więcej cienia, im wyżej, tym tego cienia jest mniej. No taka jest generalna zasada. Oczywiście w każdej sytuacji jest trochę inaczej, ale tak co do zasady, to łatwiej jest znaleźć niezacienione miejsce na dachu niż na ziemi.
3: No jak masz dach jednospadowy, to już nie masz specjalnie wyboru, nie możesz się przerzucić na przykład na drugą stronę. Jak masz dwuspadowy, to też nie masz zbyt dużego pola manewru.
1: Przy wielospadowych
3: dachach to możesz sobie kombinować. Tutaj mi nie pasują panele, bo mam wysokie sosny, to pójdę z tymi panelami na drugą połać, ale jak masz tylko dwie albo jedną, no to już takiego wyboru nie ma.
1: Tu muszę ci przyznać rację, bo trzeba rzeczywiście powiedzieć sobie wyraźnie, no dachy jednospadowe może nie są bardzo popularne, ale jeżeli ten spadek jest w kierunku północnym, no to nie ma opcji, żeby tam zamontować panele, więc wtedy rzeczywiście trzeba się decydować na montaż na ziemi, ale już przy dachu dwuspadowym to jednak zdecydowana większość przypadków jest taka, że jest to możliwe i ja wtedy polecam zrobić to na dachu.
3: Nie mówmy o tym cieniu, bo może być wszędzie, ale zastanówmy się nad taką sytuacją. Budujesz sobie dom, wybrałeś sobie dach skośny, i najpierw się długo zastanawiasz, jakie pokrycie będzie najlepsze. No, wybierasz takie, żeby dach był olśniewająco piękny, a później zabudowujesz te piękne dachówki za ciężkie pieniądze panelami, które wyglądają, no musisz przyznać, niezbyt atrakcyjnie.
1: No i nie przyznał ci racji, bo panele też są ładniejsze i brzydsze i można znaleźć sobie bardzo ładne panele i to jest oczywiście rzecz gustu, ale ja widziałem panele, które podobają mi się znacznie bardziej niż jakakolwiek dachówka. Więc no okej, jeżeli komuś zależy na tym, żeby ta dachówka nie była zasłonięta, niech montuje na gruncie i niech sobie zajmie działkę i niech siedzi później w domu, bo nie będzie miał gdzie wyjść, bo już na panelach nie usiądzie.
3: No ale za to jak masz instalację naziemną, no to możesz sobie te panele w bardzo prosty sposób ustawić pod dowolnym kątem i pod dowolnym też kierunkiem.
1: Ale czyli bardzo prosty, no wymaga to konstrukcji, która jak już będziesz...
3: No tak, tą konstrukcją możesz obracać, możesz sobie ją ustawić tam, gdzie słońce najczęściej operuje i do tego jeszcze zaplanować taki kąt, żeby działanie tych paneli było najbardziej efektywne. A na dachu, no niestety, musisz się pogodzić z tym, co już tam jest, czyli z zastanym kierunkiem i z zastanym kątem. No regulacja jest w zakresie ile? 10 stopni,
1: no,
3: 15
1: tak,
3: stopni?
1: Tak, masz rację, oczywiście. No, jeżeli ktoś ma taką sytuację, że akurat ten dach, te połacie ma skierowane w niekorzystną stronę i nachylone też pod niekorzystnym kątem, no to wtedy zgadzam się, no to wtedy pozostaje rozważenie montażu na ziemi, ale no w każdej innej sytuacji, kiedy taka możliwość zamontowania na dachu jest, ja uważam, że lepiej zrobić to na dachu, bo po prostu tam one nie będą nikomu przeszkadzać. A na działce, na terenie działki, zwłaszcza małej, no to jest No to jest duża przeszkoda, której ja bym nie chciał.
3: No ale zwrócę ci uwagę na inny problem, mianowicie serwisowanie, naprawy, czyszczenie, które są konieczne w przypadku instalacji PV. No to jednak łatwiej to robić z poziomu terenu niż gramolić się za każdym razem na dach.
1: No tak, no jeżeli mówimy o serwisowaniu, no też nie wiem, co masz na myśli mówiąc serwisowanie, no bo taki panel tam nie ma żadnych mechanicznych części, żeby było trzeba do nich co chwilę zaglądać, więc...
3: A nie masz czasem w umowie zapisane, że muszą być serwisowane, bo ci przepadnie na to gwarancja?
1: No ale serwisowane, czyli no to jest tak

0: sędziami, gdzie może być niebezpiecznie. No nie
1: I
0: wszystko
1: co?
0: Jest
1: I
0: dla
1: wtedy,
0: dzieci.
1: I wtedy na drodze do szopy postawię panele i będę musiał nie, chodzić naokoło.
0: Zburzę szopę i postawię panele. Mhm. Wtedy nie będzie żadnych
1: to
0: zagrożeń.
1: To może lepiej te panele na szopie umieścić i wtedy problem z głowy. Ale okej, okay, no...
0: A jeszcze powiem ci o jednej rzeczy, no bo panele na dachu są usytuowane tak, że ta odległość między nimi a pokryciem no nie jest duża, a na pewno dobrze wiesz, że powinny być we właściwy sposób chłodzone, więc jeżeli się je ustawi na terenie, na wspornikach wysokich, no to one są chłodzone wręcz perfekcyjnie.
1: No masz rację, tak. To znaczy, no na dachu też montuje się w taki sposób i tą szczelinę zostawia, żeby też były dobrze chłodzone, ale więc no nie wydaje mi się, żeby tutaj później była jakaś znacząca różnica w eksploatacji. No ale no, nie ma wątpliwości, że jeżeli stoją na ziemi, no to są, to już lepiej chłodzone nie będą.
0: A na koniec jeszcze powiem o takim, powiem coś, co bardzo często przeciwnicy fotowoltaiki podnoszą w dyskusjach ze zwolennikami fotowoltaiki, a mianowicie zagrożenie pożarowe ze strony takich paneli, które są zamontowane na dachu. Były już przypadki w naszym kraju tego, że dach uległ zapłonowi i podejrzenie padło właśnie na instalację fotowoltaiczną. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Wiem tylko tyle, że jeżeli są panele zainstalowane na stelażach naziemnych, raczej taka sytuacja nie wchodzi w grę.
1: No to zależy, co tam jest pod tymi panelami oczywiście. No jeżeli tam nic nie ma, no to nie ma takiego ryzyka. Była fala takich informacji, że pożary z powodu fotowoltaiki w czasach, kiedy ta fotowoltaika stała się bardzo popularna, ale od jakichś 2 lat, od kiedy już się tak tą fotowoltaiką nie handluje, bo zainteresowanie spadło, dopłaty są mniej korzystne, to też i informacji o pożarach jest mniej. No ale oczywiście może być jakiś łuk elektryczny, może powstać, jeżeli jest uszkodzona izolacja, czy tam jeżeli się nie połączy tego dokładnie. No i jeżeli pokrycie jest palne, no to ryzyko jest duże, no ale czy dachówki albo blachodachówka to jest palne pokrycie?
0: No dachówki, blachodachówka na pewno nie są materiałem palnym.
1: No więc wydaje mi się, że nie powinno być obaw o to, że to się zapali, no. Ale no tak, też tutaj się zgadzam, że jeżeli to stoi na ziemi i tam nie zrobiłeś sobie składu drewna pod panelami, no to jest bezpieczniejsze. No,
0: chociaż
1: nawet
0: w sumie
1: jeśli to
0: kuszące
1: zapali,
0: jest, bo taki fajny daszek tworzą dla drewna kominkowego.
1: No właśnie, no bo pokusa na pewno prędzej czy później się pojawi, żeby tam coś jednak
0: założę się, że ktoś
1: włożyć.
0: Tam coś będzie magazynował pod tym. Założę się.
1: A widzisz?
0: Opony stare, jakieś słomę czy opon.
1: Dobrze, no to w tym spotkaniu tutaj rzeczywiście inaczej niż zwykle jestem skłonny uznać twoje argumenty i przyznaję, że może nie trzeba tak kategorycznie upierać się przy tym, żeby panele były na dachu, chociaż panele na dachu to najpopularniejsze rozwiązanie, bo nikt nie chce marnować części działki pod taką niezbyt przecież wyględną instalację.
0: I jeszcze tylko na koniec wspomnijmy, że zamiast paneli na dachu i paneli obok domu można sobie też zrobić panele na ścianach. To jest bardzo na razie rozwiązaniem rzadkim, stosowanym w budownictwie, powiedzmy sobie, komercyjnym, czyli na jakichś biurowcach, które mają fasady szklane. Tam można wkomponować bardzo pięknie panele fotowoltaiczne. No i też musimy tutaj zrobić głęboki ukłon w stronę producentów pokryć dachowych, którzy już od wielu, wielu lat eksperymentują w dosyć udany sposób z pokryciami fotowoltaicznymi.
1: No okej, okay, tak. I tutaj teraz te pokrycia na elewacji według mnie są bliżej dachu, więc
0: no
1: to
0: tak,
1: jakby to jest też rozwiązanie, no żeby nie stawiać paneli na gruncie. Jeżeli ktoś nie ma miejsca na ziemi, no to a z jakiegoś powodu nie może umieścić paneli na dachu, no to może rozważyć jeszcze przymocowanie ich do elewacji, chociaż tu ten kąt ustawienia paneli względem słońca akurat pionowo, no to nie jest najkorzystniejszy.
0: Chyba że są to fotowoltaiczne żaluzje, bo też widziałem takie rozwiązanie, kiedy te lamelki, na których są zainstalowane ogniwa, są właśnie pochylane pod różnym kątem. Ale to też nie jest na razie popularne w domach jednorodzinnych i pewnie jeszcze długo nie będzie.
1: Pewnie nie będzie. No jeżeli ktoś już ten dom zbudował i nie zakładał od początku takich rozwiązań, to chyba jednak najłatwiej będzie mu wybrać między dachem albo gruntem. No i te rozwiązania, o których mówisz, czy dachówki, to dla zwolenników, dla tych, którzy zwracają uwagę na estetykę i nie chcą zasłonić dachówki, mogą wybrać dachówkę, która od razu jest panelem, ma te ogniwa w sobie. No ale tak jak już wcześniej zacząłem mówić, no nie jestem absolutnym przeciwnikiem montażu paneli na gruncie, ale też jestem przekonany, że prędzej coś zacieni panele zamontowane na gruncie niż położone wysoko na dachu, tak jak wcześniej powiedziałem. Oczywiście zasłonią one część pokrycia, no niestety, jeżeli mamy jakieś urodziwe pokrycie, no to będzie ze szkodą dla niego.
0: Panele naziemne są łatwo dostępne dla serwisantów, dla monterów, tańszy będzie więc ich montaż, konserwacja, naprawy. Konstrukcja wsporcza zagwarantuje im bardzo dobre chłodzenie i można też precyzyjnie dobrać kierunek ich ekspozycji oraz kąt nachylenia. Trzeba jednak mieć na działce wystarczająco dużo miejsca. Żegnają się z wami bliżej nieba
1: Piotr Laskowski i przyziemny
0: Radosław Murat.
2: Murowane starcie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje. Andrzej Seweryn, znany aktor, na pogrzebie Stanisławy Celińskiej pokazał, że nawet twardzi ludzie mają serce. Zalał się łzami, a jego symboliczny gest z białą różą przy grobie artystki chwycił za serce wszystkich obecnych. Celińska, uwielbiana przez tysiące fanów, pozostawiła po sobie pustkę, której nawet największe gwiazdy nie potrafią zapełnić. Seweryn, choć przybity, pokazał klasę, jakiej nie widuje się na co dzień.
2: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
1: Opera leśna w Sopocie znowu w centrum uwagi, a to za sprawą Ralfa Kamińskiego i Roxy Węgiel. Artystka w skąpej stylizacji podgrzała atmosferę, a Kamiński nie omieszkał dodać swoich żartobliwych komentarzy, które jak zwykle podzieliły internautów. Niektórzy zachwyceni, inni oburzeni, ale jedno jest pewne, emocji nie brakowało. A to dopiero początek, bo Kamiński zapowiedział swój występ na 50-leciu zespołu Kombi, co tylko podsyca oczekiwania.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd? Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a polskie akcenty błyszczą na lazurowym wybrzeżu. Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który zdobył 6-minutową owację na stojąco. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodaczek, takich jak Ania Rubik czy Wiktoria Gąsiewska, które przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami. Czyżby Cannes stało się nową stolicą polskiego glamour?
2: Dawid Podsiadło, nasz rodzimy cud z Dąbrowy Górniczej, obchodzi dziś 33 urodziny. Od nieśmiałego chłopaka z X-Factor do gwiazdy, która wyprzedaje stadiony. Jego metamorfoza jest jak z bajki. Nie tylko muzyka, ale i odważne decyzje, takie jak przerwa w karierze czy własny festiwal, pokazują, że Dawid to nie tylko artysta, ale i wizjoner. A prywatność? Cóż, w świecie, gdzie każdy chce wiedzieć wszystko, on wciąż trzyma swoje tajemnice pod kluczem.
1: Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia połączona z teatralną oprawą ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Eckerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kiedy rockowa scena zamieniła się w festiwal jednosezonowych gwiazd, Ben Gibbard z Bremerton postanowił, że ambicja jest po prostu śmieszna. Zamiast gonić za sławą, nagrał kasetę demo, która miała być tylko dla znajomych. Ironia losu sprawiła, że jego zespół Death Cab for Cutie stał się ikoną indie rocka, a projekt The Postal Service odniósł gigantyczny sukces. Czasem, by zdobyć szczyt, wystarczy nie próbować go zdobyć. Olivia Rodrigo znowu na szczycie. Jej nowy singiel The Cure już dostępny, a teledysk przenosi nas do kartonowego szpitala, gdzie Olivia desperacko szuka lekarstwa na złamane serce. Album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love pojawi się 12 czerwca, a bilety na trasę koncertową The Unraveled Tour znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W Londynie i Los Angeles Rodrigo bije rekordy, dołączając do elity muzycznych gigantów. Kto by pomyślał, że złamane serce może być tak dochodowe? Slipknot, zespół, który kiedyś niemal się rozpadł, teraz triumfalnie powraca z trzecim albumem. Po mrocznej Iowa i plotkach o końcu działalności, muzycy postanowili się uzdrowić i stworzyli Volener 3, który zadebiutował na drugim miejscu Billboardu. Współpraca z Rickiem Rubinem była pełna napięć, a Corey Taylor przyznał, że nagrywał w stanie ciągłego upojenia. Mimo to krytycy i fani są zachwyceni nowym, eksperymentalnym brzmieniem, a Slipknot okrzyknięto największym współczesnym zespołem metalowym. Agnieszka Chylińska, nasza nieustraszona królowa metamorfoz, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Od mrocznej rockmanki z zespołu ONA po kolorową ikonę stylu, Chylińska nie przestaje zaskakiwać. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od hard rocka do tanecznych hitów, a wszystko to z niezmienną charyzmą i ciętym językiem. A w życiu prywatnym? Stabilizacja u boku męża i trojga dzieci, bo nawet rockowe serce potrzebuje czasem spokoju.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Katowicach małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Dzisiejszy dzień pachnie wakacjami. Czas na lekki strój i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na jeziorze Juxty doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Janek z Otwocka. Czwórka maturzystów pływała rowerem wodnym, który przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami. Troje zdołało się uratować, ale ciało Janka odnaleziono dopiero po kilku godzinach poszukiwań. Szkoła, do której uczęszczał, pogrążyła się w żałobie. Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana. W gminie Krzynowłoga Mała doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 72-letni Zbigniew G. zabił swojego przyjaciela, 62-letniego Mariana D., zadając mu 14 ciosów śrubokrętem. Sąd w Ostrołęce uznał, że Zbigniew działał w warunkach przekroczenia obrony koniecznej i skazał go na 3,5 roku więzienia oraz nakazał zapłatę 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
2: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krakowska Prokuratura Okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko nauczycielce Katarzynie K., zarzucając jej wykorzystywanie seksualne ucznia. Proceder miał trwać około 18 miesięcy, a ofiara była poniżej 15 roku życia. Katarzyna K. zaprzecza zarzutom, jednak została zawieszona w pracy i objęta dozorem policyjnym. Nałożono na nią zakaz kontaktu z dziećmi oraz konieczność wpłacenia poręczenia majątkowego.
1: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa będą głosować w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się od 7 do 21, a cisza referendalna obowiązuje od północy z piątku na sobotę. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 osób w sprawie prezydenta i 179 792 w sprawie Rady Miasta. Wyniki referendum spodziewane są w poniedziałek rano.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a dwa dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy.
1: W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z dwoma innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania dwóch pozostałych uczestników spotkania.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia. W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze dwa dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
2: W Białymstoku już 29 czerwca otworzy się pierwszy lokal sieci Starbucks. Kawiarnia znajdzie się w Galerii Jurowieckiej, co zakończy długie oczekiwanie mieszkańców na obecność tej globalnej marki w mieście. Białystok dołączy tym samym do grona polskich miast, w których działa amerykański gigant kawowy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę społeczną. Zdarzenie miało miejsce 11 maja w okolicach kościoła przy ulicy Pilczyckiej. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego sprawcy, licząc na pomoc mieszkańców w jego identyfikacji. Rowerzysta próbował zmienić swój wygląd, zdejmując odzież wierzchnią i kask.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Ciepłe powietrze sprawia, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza. Legia Warszawa staje przed kluczowym meczem z Motorem Lublin, który może zdecydować o awansie do europejskich pucharów. Spotkanie będzie miało również emocjonalny wymiar, ponieważ pożegnanie z klubem zapowiedziało pięciu zawodników, w tym liderzy, jak Jürgen Elitim i Radovan Pankow. Aby awansować, Legia musi wygrać i liczyć na porażki GKS-u Katowice oraz Zagłębia Lubin. Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy rozpoczną się w sobotę o godzinie 17:30. Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Ostatnia kolejka Ekstraklasy przyniesie emocje związane z walką o utrzymanie, europejskie puchary oraz tytuł Króla Strzelców. Na czele klasyfikacji strzelców z 18 golami są Karol Czubak z Motoru Lublin i Tomasz Bobcek z Lechii Gdańsk. Czubak, który może być pierwszym Polakiem z tym tytułem od 9 lat, ma szansę na powołanie do reprezentacji. Lechia Gdańsk, walcząca o uniknięcie spadku, musi wygrać z Termaliką, ale jej los zależy także od wyników innych drużyn.
0: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z królewskimi.
1: Czterech młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
0: UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na dwie ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju. Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
1: Podczas meczu trzeciej Bundesligi między Hansą Rostock a FC Saarbrücken doszło do tragicznego wypadku. 37-letni fan Hansy Rostock spadł z trybun i zmarł po tygodniu walki o życie w szpitalu. Śledczy uznali zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, a klub wyraził głębokie współczucie dla rodziny zmarłego. Wydarzenie wywołało szerokie poruszenie wśród kibiców i opinii publicznej.
0: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Podczas ostatniej uroczystości FC Barcelony Wojciech Szczęsny zaskoczył wszystkich swoim nietypowym strojem. Biała koszula z widocznym śladem przypalenia okazała się celowym zabiegiem luksusowej marki odzieżowej Vetements. Koszt tej awangardowej koszuli wynosi ponad 5000 zł. Kontrowersyjny wybór polskiego bramkarza wywołał burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Ostatni mecz w barwach katalońskiego klubu rozegra w sobotę przeciwko Walencji. Po emocjonalnym pożegnaniu na Camp Nou Lewandowski zasugerował, że może wrócić do Barcelony w innej roli. Jego przyszłość zawodowa pozostaje tematem spekulacji wśród kibiców i ekspertów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 25 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express.

0: minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Śmierć posła Łukasza Litewki w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej wstrząsnęła opinią publiczną. Prokuratura ustaliła, że Litewka nie złamał przepisów, a kierowca Mitsubishi Colt, który go potrącił, usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku, ale pozostaje na wolności. Najnowsza opinia biegłego potwierdziła sprawność techniczną samochodu, co może mieć znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa. Zdjęcie Karola Nawrockiego z wizyty w Moskwie w 2018 roku nadal budzi kontrowersje. Radosław Sikorski przypomniał o nim w grudniu zeszłego roku, co wywołało polityczną burzę. Fotografia z czasów, gdy Nawrocki był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, jest analizowana w kontekście jego obecnej roli jako prezydenta. Dyskusje dotyczą tego, jak po aneksji Krymu należało traktować kontakty z rosyjskimi instytucjami.
3: 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Lyubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna.
2: Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to efekt silnych relacji polsko-amerykańskich. Proces planowania rozmieszczenia tych sił w Europie potrwa od 2 do 4 tygodni. Polska zyskuje na tej decyzji, a współpraca z amerykańskimi siłami zbrojnymi przynosi obopólne korzyści.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu. Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury. 20 maja w gminie Sokołów Małopolski doszło do dramatycznego rozboju. 28-letni mężczyzna wtargnął do domu kobiety, grożąc jej nożem, a następnie ukradł telefony i inne przedmioty. Po policyjnym pościgu został zatrzymany i postawiono mu 5 zarzutów, w tym rozbój i groźby karalne. Sąd w Rzeszowie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
3: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
3: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny.
2: Policjanci z Grójca zatrzymali 40-letniego mieszkańca Warki, który sprzedawał podrobione elektronarzędzia przez internet. Straty producentów oszacowano na blisko 340 tysięcy złotych. W jego domu znaleziono 512 fałszywych narzędzi, takich jak wiertarki i baterie. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia za wprowadzanie do obrotu towarów z fałszywymi znakami towarowymi.
3: W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Majowe słońce dodaje energii. Warto ruszyć w plener.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel, znana z odważnych stylizacji, tym razem zaskoczyła wszystkich na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie, wybierając klasyczną elegancję. W błękitnej sukni, nawiązującej do jej najnowszego hitu Błękit, oraz w prostej małej czarnej, pokazała, że potrafi błyszczeć bez odsłaniania ciała. Czyżby nowa era w modzie młodej gwiazdy, a może po prostu chwilowa zmiana? Czas pokaże, czy Roxana na dłużej zostanie przy tej eleganckiej odsłonie.
2: Kamila Boś, znana z programu Rolnik szuka żony, nie znalazła miłości, ale zdobyła serce Polaków i własny cykl modowy Pytaniu na śniadanie. Ta właścicielka pieczarkarni i ikona stylu pokazuje, że samotność to nie powód do wstydu, a raczej do dumy. Zamiast szukać księcia z bajki, Kamila z pasją rozwija swoje projekty i inspiruje inne kobiety do akceptacji siebie. A kto by pomyślał, że 500 listów od kandydatów zamieni się w modowy sukces? Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Fani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy. Kajach, zanim jeszcze zdążyła zaśpiewać na Polsat Hit Festival 2026, już skradła show gofrem. Artystka, znana z charyzmy i autentyczności, została przyłapana na sopockiej promenadzie, zajadając się ogromnym gofrem z bitą śmietaną. Paparazzi i diety? A kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się słodkim szaleństwem nad morzem? Wieczorem Kaja pojawi się na scenie, ale już teraz udowodniła, że potrafi przyciągnąć uwagę nawet bez mikrofonu.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 roku, a Dara z hitem Bangaranga zdobywa serca Europy, przynosząc krajowi pierwsze zwycięstwo w historii. Węgry pod nowym przywództwem Petera Magyara rozważają powrót do konkursu po latach nieobecności, a Macedonia Północna już potwierdziła swój udział w 2027 roku. Tymczasem Eurowizja wciąż budzi kontrowersje, z bojkotami i politycznymi napięciami w tle. Ale kto by się tym przejmował, skoro muzyka gra dalej? Justyna Steczkowska, nasza niekwestionowana królowa Opola, znów wraca na scenę, by przypomnieć, że festiwal to nie tylko konkurs, ale prawdziwa muzyczna rodzina. W szczerej rozmowie wspominała Stanisława Sojkę, który potrafił grać do rana, a publiczność śpiewała z nim jak na najlepszej imprezie. Opole to dla niej miejsce pełne emocji i wspomnień, gdzie 30 lat temu odniosła swój wielki sukces. Teraz, jako dojrzała artystka, znów zaserwuje nam recital pełen wzruszeń. Drowning Pool, legenda nu metalu, znów na ustach fanów, ale tym razem nie z powodu nowej muzyki. Po powrocie Ryana McCombsa do zespołu i zapowiedzi ósmej płyty, trasa koncertowa po Ameryce Południowej została odwołana. Oficjalnie z powodu kwestii logistycznych, ale organizatorzy wskazują na niską sprzedaż biletów. Cóż, może czas na nową strategię, skoro nawet kultowy Bodies nie przyciąga tłumów. Na pocieszenie, Drowning Pool zagra w Polsce 24 czerwca w Bielsku-Białej. Bilety jeszcze są, więc kto wie, może to będzie ich wielki powrót na scenę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca.
1: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu, a Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów. The Damned, legendarni buntownicy brytyjskiego punk rocka, wracają do Polski, by zagrać w Krakowie 9 lipca. Klub Studio stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 23 stopnie, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Gorąca aura aż prosi się o odpoczynek w hamaku.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sławomir A., były duchowny z diecezji siedleckiej, został zatrzymany na wyspie Man przez brytyjską Narodową Agencję do spraw przestępczości. Był poszukiwany międzynarodowym listem gończym za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Obecnie trwa skomplikowana procedura ekstradycyjna, a nie jest jasne, kiedy zostanie przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Sławomir A. stanowczo odmówił dobrowolnego

0: powrotu do Polski. Polski Kościół aktywnie angażuje się w tworzenie parafialnych grup obrony cywilnej, które mają wspierać lokalne społeczności w sytuacjach kryzysowych. Grupy te, inspirowane doświadczeniami z Ukrainy, będą szkolić wiernych w zakresie reagowania na klęski żywiołowe, awarie czy konflikty zbrojne. Pionierska grupa działa już przy parafii świętego Jana Pawła II w Warszawie na Bemowie, oferując m.in. transport chorych i pomoc psychologiczną. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Caritas Polska i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kurozając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne. W Korycianach w powiecie siedleckim mieszkańcy wciąż pamiętają tragiczną śmierć 3-letniej Oleńki, która zginęła w 2011 roku. Dziewczynka została przygnieciona drzwiami obory, wypchniętymi przez spłoszone krowy. Śledztwo wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a sprawa została umorzona. Wspomnienia o Oleńce wracają co roku, przypominając mieszkańcom o tej bolesnej stracie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Taco Hemingway przyciągnął tłumy na PGE Narodowy, gdzie w piątek i sobotę odbywają się jego wyprzedane koncerty w ramach trasy 2026 Plus Plus AUR. Fani rapera gromadzą się licznie przed stadionem, tworząc festiwalową atmosferę. W związku z wydarzeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, ale komunikacja miejska działa sprawnie, by ułatwić dojazd i powrót uczestnikom. Warszawa ponownie stała się centrum polskiego rapu, a bilety na oba koncerty rozeszły się błyskawicznie.
0: W Krakowie trwają intensywne poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która zaginęła 21 maja po spotkaniu z rówieśnikami. W akcję zaangażowani są policjanci, strażacy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz specjalistyczne grupy poszukiwawcze z dronami i psami tropiącymi. Służby koncentrują swoje działania w rejonie Lasu Wolskiego, przeszukując teren o powierzchni blisko 5 km2. Każda informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia dziewczynki. Łatwo Gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa. Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko nauczycielce Katarzynie K., podejrzanej o wykorzystanie seksualne ucznia. Zarzuty dotyczą blisko półtorarocznego okresu, zarówno przed, jak i po ukończeniu przez chłopca 15 roku życia. Katarzyna K. nie przyznaje się do winy, a wobec niej zastosowano środki zapobiegawcze, w tym zakaz kontaktu z pokrzywdzonym i zawieszenie w wykonywaniu zawodu. Sprawa trafiła do sądu rejonowego w Wadowicach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Prokuratura ustaliła, że polityk jechał prawidłowo, a kierowca Mitsubishi, który uderzył w jego rower, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Ekspertyza biegłych wykluczyła usterkę pojazdu jako przyczynę zdarzenia. Mimo to kierowca pozostaje na wolności po wpłaceniu kaucji. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, długo oczekiwana inwestycja nad Bałtykiem, otworzy swoje drzwi 26 czerwca. Mimo że rezerwacje już ruszyły, ceny pobytu budzą kontrowersje zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Za nocleg dla dwóch osób trzeba zapłacić około 1600 zł, co porównywane jest do wycieczek zagranicznych. W zamian goście mogą liczyć na liczne atrakcje, takie jak baseny, aquapark czy kino. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco. Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Ciepło otula jak latem. Warto znaleźć chwilę dla siebie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym w Polsce rośnie dostępność krajowych owoców, ale ceny truskawek pozostają wysokie. Obecnie za kilogram trzeba zapłacić 25 zł, a w niektórych miejscach nawet do 30 zł. Eksperci wskazują, że głównym powodem są chłodne dni, które opóźniły dojrzewanie owoców. W województwie warmińsko-mazurskim ceny są najwyższe. Prognozy zapowiadają ocieplenie, co może obniżyć ceny i zmniejszyć import. Importowane truskawki z Grecji i Serbii są droższe o 20% niż rok temu. Osoby urodzone przed 1969 rokiem mogą ubiegać się o wyższą emeryturę z ZUS. Kluczowe jest ponowne przeliczenie kapitału początkowego na podstawie dokumentów potwierdzających zatrudnienie sprzed 1999 roku. Dzięki temu świadczenie może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Warto zebrać świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe i inne dokumenty, które potwierdzą staż pracy. Wniosek o przeliczenie można złożyć w dowolnym momencie, a ZUS nie zrobi tego automatycznie. Proces ten może przynieść znaczące korzyści finansowe, dlatego warto działać już teraz. W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia. 24 maja to niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. W całym 2026 roku przewidziano tylko 8 niedziel handlowych, z czego 3 ostatnie przypadają w grudniu. Po 24 maja kolejna niedziela handlowa odbędzie się dopiero 28 czerwca. W niedziele niehandlowe otwarte mogą być stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie oraz małe sklepy, jeśli za ladą stoi właściciel. Warto planować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów z dostępnością produktów. Senat przyjął nową ustawę o kryptoaktywach, która teraz czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Kluczową zmianą jest przekazanie nadzoru nad rynkiem kryptoaktywami Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego zyska prawo do blokowania rachunków i nakładania kar finansowych. Ustawa wprowadza unijne rozporządzenie MiCA, co ma uporządkować zasady na rynku kryptowalut. Prezydent Nawrocki wcześniej dwukrotnie zawetował podobne ustawy, obawiając się nadmiernej regulacji. Bez przyjęcia ustawy do lipca polskie firmy mogą stracić możliwość działania na krajowym rynku. Port Polska, planowany na 2032 rok, już teraz znacząco wpływa na rynek nieruchomości w zachodnim Mazowszu. Ceny mieszkań w Grodzisku Mazowieckim wzrosły ponad dwukrotnie, przyciągając deweloperów i inwestorów. Wzrost zainteresowania dotyczy również gruntów inwestycyjnych, co napędza rozwój centrów logistycznych i biznesowych. Błonie korzysta z bliskości autostrady A2, podczas gdy w Żyrardowie rynek zaczyna się stabilizować po początkowym boomie. Eksperci przewidują, że rozbudowa infrastruktury może uczynić zachodnie Mazowsze jednym z kluczowych centrów biznesowych w Polsce. Jednak rosnące ceny nieruchomości stanowią wyzwanie dla mieszkańców regionu.
2: Aldi przygotował specjalną ofertę na Dzień Matki, pełną eleganckich i praktycznych produktów. Wśród nowości wyróżnia się muślinowy szlafrok damski UP2 Fashion, wykonany z lekkiej bawełny, idealny na ciepłe dni. Do kompletu można dobrać muślinową piżamę, która zapewni komfortowy sen. W kuchni warto zwrócić uwagę na silikonowe formy do pieczenia Coax, które oszczędzają miejsce. Dla miłośników klasyki dostępne są perfumy Pani Walewska oraz torcik Wedlowski. Oferta obejmuje również kwiaty, takie jak storczyki i kompozycje roślinne, które będą doskonałe prezentem. Polska gospodarka wodna stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak susze, gwałtowne ulewy i starzejąca się infrastruktura. Wymaga to miliardowych inwestycji, by zapewnić bezpieczeństwo wodne kraju. Współpraca przedsiębiorstw wodociągowych z Wodami Polskimi poprawia się, co pozwala na stabilizację taryf za wodę. W miastach, takich jak Kraków i Bydgoszcz, powstają podziemne zbiorniki retencyjne, które pomagają w zarządzaniu wodą podczas ulewnych deszczy. Eksperci podkreślają znaczenie retencji i mikroretencji, które mogą przynieść znaczne oszczędności wody. Infrastruktura wodociągowa jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa, a nowe rozwiązania, takie jak mobilne stacje uzdatniania wody, zwiększają jej odporność na awarie.
1: Niemiecki rząd zdecydował się na zakup 40% udziałów w firmie zbrojeniowej KNDS, znanej z produkcji czołgów Leopard 2. Ten krok ma na celu wyrównanie wpływów Niemiec i Francji w zarządzaniu firmą przed jej planowanym wejściem na giełdę. Transakcja ma zabezpieczyć niemieckie interesy technologiczne i przemysłowe. Rząd planuje zmniejszyć swoje zaangażowanie do 30% w ciągu kilku lat, zachowując jednak równe prawa głosu. Decyzja ta jest kluczowa dla przyszłych projektów, takich jak nowy czołg Main Ground Combat System. KNDS przygotowuje się do wprowadzenia 20% swoich akcji na giełdy we Frankfurcie i Paryżu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry także pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W finałowym, 1936 odcinku M jak miłość dojdzie do emocjonującego przełomu w relacji Bartka i Franka. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 20:55 na TVP 2. Przed ogłoszeniem decyzji sądu w sprawie adopcji Bartek zdobędzie się na wzruszające wyznanie, które rozwieje wszelkie wątpliwości Franka. Słowa Bartka, że są już rodziną bez względu na papier, będą miały dla chłopca ogromne znaczenie. Dorota i Bartek, mimo stresu przed rozprawą, doczekają się szczęśliwego zakończenia swojej walki o Franka. Sąd przychyli się do ich prośby, a chłopiec oficjalnie stanie się częścią rodziny Lisieckich. Po wszystkim w siedlisku zapanuje wielka radość, a Dorota i Bartek przygotują dla Franka wyjątkowe świętowanie, pokazując mu, że ma prawdziwy dom i ludzi, którzy zawsze będą przy nim. Na wspólnej powraca z emocjonującymi odcinkami 4221, 4222 i 4223, które będą emitowane od 1 do 3 czerwca. W tych odcinkach widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Czerski, którego zachowanie było niepokojące, okazuje się mieć nowotwór mózgu. Po operacji traci pamięć, co wykorzystuje Zduński, próbując wmówić mu, że jest w związku z Olą. Tymczasem Julka zmaga się z konsekwencjami zażycia narkotyków, a Sławek rozpoczyna śledztwo w sprawie deweloperskiej grupy przestępczej. Andrzej jest śledzony, a Eliza staje twarzą w twarz z kochanką Jarka. Serial zaskakuje nagromadzeniem emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Pierwsza miłość w odcinku 4227 przynosi wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Julita staje przed trudnym wyborem, gdy otrzymuje kuszącą ofertę pracy, co może wpłynąć na jej przyszłość z Radkiem. Tymczasem Paweł wprowadza do domu tajemniczego psa, co prowadzi jego bliskich do niepokojącego odkrycia. Angelika zaskakuje wszystkich, wspierając matkę podczas rozwodu, co wywołuje nieoczekiwaną reakcję ojca. W Wadlewie policja bada trop związany z zaginioną Kazanową, co rzuca nowe światło na sprawę. Odcinek zostanie wyemitowany 29 maja o godzinie 18 na kanale Polsa. Serial od lat przyciąga widzów swoją mieszanką miłosnych wątków, humoru i społecznych problemów. To idealna propozycja dla miłośników wielowątkowych opowieści. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Kasilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 879 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 18:35 na TVP1, napięcie w madryckiej kamienicy sięga zenitu. Rosina zaskakuje wszystkich, czując się jak ryba w wodzie w więzieniu, a Liberto staje przed trudnym wyborem. Blanka natomiast znajduje się na życiowym zakręcie, co zmusza jej bliskich do ryzykownych decyzji. Flora musi zmierzyć się z ostracyzmem po pocałunku z Libertem, a Arturo wyznaje swoje uczucia Sylwii. Tymczasem Trini i Celia planują uwolnienie Blanki spod kurateli Ursuli i Samuela, co komplikuje się, gdy Blanka zaczyna rodzić. Serial Akacjowa 38 to fascynująca podróż do Madrytu z początku XX wieku, pełna tajemnic i skomplikowanych relacji. Barwy szczęścia w odcinku 3391 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale ich rodziny nie są zachwycone ich decyzją o wspólnym zamieszkaniu. Tymczasem Ola zaczyna odczuwać problemy zdrowotne, co prowadzi do szczerej rozmowy z Justinem. Łukasz zostaje zaskoczony wiadomością o ślubie Bruna z Karoliną. W tle tych wydarzeń Basia i Tolek spędzają czas na grze w brydża, a Wanda wspiera Jaworskiego w trudnych chwilach. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, o godzinie 20:05 na kanale TVP 2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w świat pełen emocji i niespodziewanych zwrotów.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 110 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 30 maja o 17.20 na TVP2, relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę. Pancer staje przed trudnym wyborem dotyczącym swojej przyszłości w Stambule, podczas gdy Sinem postanawia ujawnić prawdę, która może zmienić wszystko dla Cichana. Cichan, po odzyskaniu przytomności, pragnie spotkać się z Hanser, ale ich rozmowa nie przebiega gładko. Tymczasem Cemil planuje wyjazd, chcąc zabrać Hanser z dala od dotychczasowego życia. Serial Panna Młoda to pełna napięcia opowieść o miłości, intrygach i walce o swoje miejsce w świecie. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Czelebi, Kana Tarakczy i Betty Gul Ceylan.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia zakażonych, co pokazuje napiętą sytuację w regionie. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny. Tragedia na plaży w Brighton. Z morza wyłowiono ciała trzech młodych kobiet, które okazały się być siostrami z Londynu. Jane Adetoro, Christiny i Rebecca Walters. Ich ojciec opublikował poruszający wpis, wyrażając niewyobrażalny ból po stracie córek. Policja prowadzi dochodzenie, starając się ustalić, jak doszło do tej tragedii, wykluczając na razie udział osób trzecich.
1: Prawie 40% amerykańskich okrętów podwodnych o napędzie atomowym stoi bezczynnie w portach, co stanowi poważny kryzys dla gotowości operacyjnej marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Główne przyczyny to braki kadrowe w stoczniach, problemy z łańcuchami dostaw oraz przestarzała infrastruktura. Przykłady USS Connecticut i USS Boise pokazują skalę problemu, gdzie naprawy są opóźnione lub anulowane z powodu wysokich kosztów. Marynarka Stanów Zjednoczonych podejmuje działania naprawcze, ale odbudowa potencjału przemysłu stoczniowego zajmie dekady i wymaga ogromnych inwestycji.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SKIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada. A Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Na drodze ekspresowej S5 doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem kierowcy Volvo. Policja Strzebnicy interweniowała po zgłoszeniu o podejrzanej jeździe. Jednak okazało się, że 68-latek nie był pijany, lecz miał nagły spadek cukru. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć wypadku, a mężczyzna został przekazany pod opiekę rodziny. Zdarzenie podkreśla znaczenie czujności kierowców i gotowości policji do niesienia pomocy. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zaskórniki to problem, z którym boryka się wiele osób, a ich usunięcie często bywa kosztowne. Istnieje jednak prosty domowy sposób na ich pozbycie się, wykorzystując składniki dostępne w kuchni. Maseczka z żelatyny i mleka działa podobnie do plastrów oczyszczających, ale warto pamiętać, że efekty mogą się różnić w zależności od typu skóry. Najlepsze rezultaty osiąga się, łącząc domowe metody z regularną pielęgnacją i zdrowymi nawykami.
1: W ogrodach pojawiają się krety, które mogą niszczyć trawniki i uprawy. Choć są chronione prawnie, można je odstraszyć bezinwazyjnie. Skutecznym sposobem jest umieszczenie listka gumy miętowej w tunelu, co zniechęca je do pozostania. Inne metody to użycie intensywnych zapachów, takich jak czosnek z cytryną czy maślanka z serwatką.
2: Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet dwukrotnie. Wystarczy rozpuścić jedną łyżeczkę miodu w jednej szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
1: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnie ubrania i kapelusz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje.
2: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie? Justyna Steczkowska i Skolim zrobili prawdziwe show na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie, prezentując swój nowy hit Mama Cita. Piosenka, która już podbiła internet, po raz pierwszy wybrzmiała na żywo w Operze Leśnej, a latynoski klimat i ognista czerwień porwały publiczność do tańca. Czy to będzie hit lata? Cóż, jeśli internetowe szaleństwo jest jakimkolwiek wskaźnikiem, to mamy nowego króla parkietu.
1: Opera Leśna w Sopocie znowu w centrum uwagi, a to za sprawą Ralfa Kamińskiego i Roxy Węgiel. Artystka w skąpej stylizacji podgrzała atmosferę, a Kamiński nie omieszkał dodać swoich żartobliwych komentarzy, które jak zwykle podzieliły internautów. Niektórzy zachwyceni, inni oburzeni, ale jedno jest pewne – emocji nie brakowało. A to dopiero początek, bo Kamiński zapowiedział swój występ na 50-leciu zespołu Kombi, co tylko podsyca oczekiwania.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd? Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a polskie akcenty błyszczą na lazurowym wybrzeżu. Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który zdobył 6-minutową owację na stojąco. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodaczek, takich jak Ania Rubik czy Wiktoria Gąsiewska, które przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami. Czyżby Cannes stało się nową stolicą polskiego glamour? Doda, nasza nieustraszona królowa sceny, nie tylko śpiewa, ale teraz także rzeźbi swoje ciało jak prawdziwa artystka. Po intensywnych treningach i diecie bogatej w białko, piosenkarka prezentuje sylwetkę, której nie powstydziłby się nawet grecki bóg. A teraz uwaga, uwaga! Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie obiecuje transformację ciała i ducha w luksusowym otoczeniu. Czyżby nowa era fitnessu, gdzie kaloryfer na brzuchu jest obowiązkowym dodatkiem do bikini ze sznurka?
2: Dawid Podsiadło, nasz rodzimy cud z Dąbrowy Górniczej, obchodzi dziś 33 urodziny. Od nieśmiałego chłopaka z X-Factor do gwiazdy, która wyprzedaje stadiony. Jego metamorfoza jest jak z bajki. Nie tylko muzyka, ale i odważne decyzje, takie jak przerwa w karierze czy własny festiwal, pokazują, że Dawid to nie tylko artysta, ale i wizjoner. A prywatność? Cóż, w świecie, gdzie każdy chce wiedzieć wszystko, on wciąż trzyma swoje tajemnice pod kluczem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia, połączona z teatralną oprawą, ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Ekerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży.
2: W polskiej branży muzycznej zawrzało. Kraków Street Band oskarża Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu o nieuczciwe praktyki finansowe i poniżające traktowanie. Muzycy twierdzą, że zostali zmuszeni do grania za połowę ceny, mimo że sala była niemal pełna. Ośrodek odpiera zarzuty, oskarżając zespół o manipulację faktami. Kto tu gra fałszywe nuty? A kto tylko udaje, że wszystko jest w porządku? Czas pokaże.
1: Slipknot, zespół, który kiedyś niemal się rozpadł, teraz triumfalnie powraca z trzecim albumem. Po mrocznej Iowa i plotkach o końcu działalności, muzycy postanowili się uzdrowić i stworzyli Volener 3, który zadebiutował na drugim miejscu Billboardu. Współpraca z Rickiem Rubinem była pełna napięć, a Corey Taylor przyznał, że nagrywał w stanie ciągłego upojenia. Mimo to krytycy i fani są zachwyceni nowym, eksperymentalnym brzmieniem, a Slipknot okrzyknięto największym współczesnym zespołem metalowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północny może osiągnąć 2 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na jeziorze Juxty doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Janek z Otwocka. Czwórka maturzystów pływała rowerem wodnym, który przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami. Troje zdołało się uratować, ale ciało Janka odnaleziono dopiero po kilku godzinach poszukiwań. Szkoła, do której uczęszczał, pogrążyła się w żałobie. W Korycianach na Mazowszu 15 lat temu doszło do tragicznego wypadku, który wstrząsnął lokalną społecznością. 3-letnia Ola zginęła, gdy wrota obory, napierane przez zwierzęta, runęły na nią. Śledztwo wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a sprawa została umorzona. Mieszkańcy wciąż pamiętają o tej tragedii, a rodzina dziewczynki zmaga się z bólem po jej stracie. Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia 4 samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana.
2: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zabytkowy dworzec kolejowy w Olkuszu z 1885 roku przejdzie gruntowną modernizację. Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę z firmą Texom S.A. na rewitalizację obiektu, która obejmie elewację, wnętrza i otoczenie. Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i ekologiczne rozwiązania. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 11 milionów złotych.
1: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa będą głosować w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się od 7 do 21, a cisza referendalna obowiązuje od północy z piątku na sobotę. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 osób w sprawie prezydenta i 179 792 w sprawie Rady Miasta. Wyniki referendum spodziewane są w poniedziałek rano. Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Wysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a 2 dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z 2 innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania 2 pozostałych uczestników spotkania.
1: W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze 2 dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
2: Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to efekt silnych relacji polsko-amerykańskich. Proces planowania rozmieszczenia tych sił w Europie potrwa od 2 do 4 tygodni. Polska zyskuje na tej decyzji, a współpraca z amerykańskimi siłami zbrojnymi przynosi obopólne korzyści. We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę społeczną. Zdarzenie miało miejsce 11 maja w okolicach kościoła przy ulicy Pilczyckiej. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego sprawcy, licząc na pomoc mieszkańców w jego identyfikacji. Rowerzysta próbował zmienić swój wygląd, zdejmując odzież wierzchnią i kask.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Dzisiejszy upał to idealny moment na orzeźwiający prysznic po spacerze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza. Legia Warszawa staje przed kluczowym meczem z Motorem Lublin, który może zdecydować o awansie do europejskich pucharów. Spotkanie będzie miało również emocjonalny wymiar, ponieważ pożegnanie z klubem zapowiedziało pięciu zawodników, w tym liderzy, jak Jürgen Elitim i Radovan Pankow. Aby awansować, Legia musi wygrać i liczyć na porażki GKS-u Katowice oraz Zagłębia Lublin. Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy rozpoczną się w sobotę o godzinie 17:30. Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Ostatnia kolejka Ekstraklasy przyniesie emocje związane z walką o utrzymanie, europejskie puchary oraz tytuł Króla Strzelców. Na czele klasyfikacji strzelców z 18 golami są Karol Czubak z Motoru Lublin i Tomasz Bobcek z Lechii Gdańsk. Czubak, który może być pierwszym Polakiem z tym tytułem od 9 lat, ma szansę na powołanie do reprezentacji. Lechia Gdańsk, walcząca o uniknięcie spadku, musi wygrać z Termaliką, ale jej los zależy także od wyników innych drużyn.
0: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
1: Czterech młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
0: UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na dwie ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju. Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
1: Podczas meczu trzeciej Bundesligi między Hansą Rostock a FC Saarbrücken doszło do tragicznego wypadku. 37-letni fan Hansy Rostock spadł z trybun i zmarł po tygodniu walki o życie w szpitalu. Śledczy uznali zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, a klub wyraził głębokie współczucie dla rodziny zmarłego. Wydarzenie wywołało szerokie poruszenie wśród kibiców i opinii publicznej.
0: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Dom. Podczas ostatniej uroczystości FC Barcelony Wojciech Szczęsny zaskoczył wszystkich swoim nietypowym strojem. Biała koszula z widocznym śladem przypalenia okazała się celowym zabiegiem luksusowej marki odzieżowej Vetements. Koszt tej awangardowej koszuli wynosi ponad 5000 zł. Kontrowersyjny wybór polskiego bramkarza wywołał burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Ostatni mecz w barwach katalońskiego klubu rozegra w sobotę przeciwko Walencji. Po emocjonalnym pożegnaniu na Camp Nou Lewandowski zasugerował, że może wrócić do Barcelony w innej roli. Jego przyszłość zawodowa pozostaje tematem spekulacji wśród kibiców i ekspertów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić także 24 stopnie Celsjusza. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3387 odcinku przyniosą prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Renata opuszcza ośrodek leczenia uzależnień, by zdążyć na licytację lokalu Feel Good, ale niestety się spóźnia. Dominika, wspierana przez Sebastiana, wylicytuje lokal za ogromną sumę, co kompletnie zaskoczy Renatę. Nowakowa poczuje się zdradzona, gdy dowie się, że jej przyjaciółka działała za jej plecami. Konflikt między kobietami narasta, a Renata oskarża Dominikę o próbę przejęcia ich wspólnego biznesu. Dominika próbuje załagodzić sytuację, ale Renata nie wierzy w jej dobre intencje. Odcinek pełen napięć i niespodziewanych zwrotów akcji już w poniedziałek, 25 maja o 20:05 w TVP2. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
0: Dziedzictwo w odcinku 934 przyniesie wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Nana postanawia zrobić miły gest wobec Pojaza, licząc na zakończenie nieporozumień. Tymczasem wśród innych bohaterów wyjdą na jaw szokujące fakty dotyczące tożsamości pewnej osoby, co wywoła spore poruszenie. Sinan musi zmierzyć się z nieoczekiwanym konfliktem z Gurkanem, a Ferit, Aise i Derya prowadzą intensywne dochodzenie. Pojraz przekazuje policji Ismaila, co prowadzi do przełomu w śledztwie. Odcinek zostanie wyemitowany 30 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości i skomplikowanych więzach rodzinnych, która wciąż przyciąga widzów swoją nieprzewidywalnością. W nadchodzącym 4726 odcinku serialu Klan emocje sięgną zenitu. Czesia stanie przed trudnym wyborem między wymarzonymi wakacjami a planami partnera. W domu Nowika dojdzie do ostrego spięcia, które zakończy się wystawieniem walizek za drzwi. Miłosz będzie próbował przekonać Bożenkę do powrotu, a Kornel i Ostra zmierzą się z nieoczekiwanym zainteresowaniem w hotelu. Tymczasem Brian z entuzjazmem snuje plany modernizacji hotelu, choć jego partnerka marzy o egzotycznej podróży. Odcinek zostanie wyemitowany 29 maja. O godzinie 18 na kanale TVP1. To kolejna okazja, by zobaczyć, jak bohaterowie radzą sobie z codziennymi wyzwaniami.
1: Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki 4221, 4222 i 4223, które zostaną wyemitowane od 1 do 3 czerwca. W tych odcinkach czeka nas prawdziwa burza emocji. Czerski zmaga się z guzem mózgu, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń, a jego żona Ola staje przed trudnymi wyborami. Julka przeżywa narkotyczny trip, a Igor nieświadomie dziękuje Leonowi za opiekę nad córką. Sławek podąża tropem mafii deweloperskiej, a Eliza musi zmierzyć się z niewiernością Jarka. Zduński bezczelnie manipuluje sytuacją, próbując zdobyć serce Oli. To tylko niektóre z wątków, które sprawią, że widzowie nie będą mogli oderwać się od ekranu.
0: Panna Młoda w 107 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Mukader otwarcie konfrontuje się z Hanser, nie kryjąc swojej niechęci. W rezydencji dochodzi do dramatycznych zmian, gdy Nusret zwalnia całą służbę, co tylko podgrzewa atmosferę. Bejza, przyłapując Gülsüm na gorącym uczynku, wykorzystuje sytuację do własnych celów, zmuszając ją do posłuszeństwa. Semil z kolei desperacko poszukuje swojej siostry, obawiając się o jej bezpieczeństwo. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 27 maja o 17:20 na TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, intrygach i trudnych wyborach w bogatym domu. Warto zarezerwować czas, by zobaczyć, jak bohaterowie poradzą sobie z nowymi wyzwaniami.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 109 odcinkiem. Cichan wreszcie odzyskuje przytomność, ale jego powrót do zdrowia nie jest spokojny. Przy jego łóżku pojawia się przebiegła Bejza, która chce wykorzystać sytuację dla własnych korzyści. Gdy Cichan w końcu spotyka się z Hanser, atmosfera staje się napięta, ponieważ pamięta, że planowała go opuścić. Tymczasem Derya podejmuje działania, by odzyskać względy Cemila. Premiera tego odcinka odbędzie się 29 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Serial pełen jest intryg i emocji, które nie pozwalają się nudzić. W ostatnim przed wakacjami, 1936 odcinku serialu M jak miłość, emocje sięgną zenitu. Barbara Mostowiakowa szybko zauważy, że jej zięć Artur Rogowski coś ukrywa. Lekarz postanowi przemilczeć przed rodziną szokujące wyznanie miłosne Joanny. Atmosfera przed planowanym wyjazdem Rogowskiego do Poznania stanie się napięta. Barbara, dzięki swojej bystrości, zorientuje się, że Artur zmaga się z ogromnymi problemami osobistymi. Mimo prób zachowania pozorów, jego roztrzepanie nie umknie uwadze seniorki. Ostatecznie Rogowski zrezygnuje z wyjazdu i zamiast tego pojawi się pod domem Joanny. Czy Barbara przewidzi niewierność zięcia? Jej intuicja podpowiada, że nad związkiem córki gromadzą się ciemne chmury.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Śmierć posła Łukasza Litewki w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej wstrząsnęła opinią publiczną. Prokuratura ustaliła, że Litewka nie złamał przepisów, a kierowca Mitsubishi Colt, który go potrącił, usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku, ale pozostaje na wolności. Najnowsza opinia biegłego potwierdziła sprawność techniczną samochodu, co może mieć znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa. Zdjęcie Karola Nawrockiego z wizyty w Moskwie w 2018 roku nadal budzi kontrowersje. Radosław Sikorski przypomniał o nim w grudniu zeszłego roku, co wywołało polityczną burzę. Fotografia z czasów, gdy Nawrocki był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, jest analizowana w kontekście jego obecnej roli jako prezydenta. Dyskusje dotyczą tego, jak po aneksji Krymu należało traktować kontakty z rosyjskimi instytucjami.
0: 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna.
2: Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to efekt silnych relacji polsko-amerykańskich. Proces planowania rozmieszczenia tych sił w Europie potrwa od 2 do 4 tygodni. Polska zyskuje na tej decyzji, a współpraca z amerykańskimi siłami zbrojnymi przynosi obopólne korzyści.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu. 20 maja w gminie Sokołów Małopolski doszło do dramatycznego rozboju. 28-letni mężczyzna wtargnął do domu kobiety, grożąc jej nożem, a następnie ukradł telefony i inne przedmioty. Po policyjnym pościgu został zatrzymany i postawiono mu 5 zarzutów, w tym rozbój i groźby karalne. Sąd w Rzeszowie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
0: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
2: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego, Itamarowi Ben-Gwirowi, po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnie ubrania i kapelusz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kamila Boś, znana z programu Rolnik szuka żony, nie znalazła miłości, ale zdobyła serca Polaków i własny cykl modowy Pytaniu na śniadanie. Ta właścicielka pieczarkarni i ikona stylu pokazuje, że samotność to nie powód do wstydu, a raczej do dumy. Zamiast szukać księcia z bajki, Kamila z pasją rozwija swoje projekty i inspiruje inne kobiety do akceptacji siebie. A kto by pomyślał, że 500 listów od kandydatów zamieni się w modowy sukces? Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę postanowili zrobić sobie przerwę od Tańca z Gwiazdami, ale zanim zniknęli z parkietu, rzucili bombę. Wymienili nazwisko Igi Świątek jako gwiazdy, która mogłaby zrobić furorę w programie. Czyżby tenisistka miała zamienić rakiety na taneczne buty? Fani już szaleją z radości, wyobrażając sobie Igę w wirze tańca, a tancerze nie kryją entuzjazmu na myśl o takim partnerstwie. Cóż, może to właśnie Iga Świątek sprawi, że parkiet zadrży w posadach. Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 roku. Adara z hitem Bangaranga zdobywa serca Europy, przynosząc krajowi pierwsze zwycięstwo w historii. Węgry pod nowym przywództwem Petera Magyara rozważają powrót do konkursu po latach nieobecności, a Macedonia Północna już potwierdziła swój udział w 2027 roku. Tymczasem Eurowizja wciąż budzi kontrowersje, z bojkotami i politycznymi napięciami w tle. Ale kto by się tym przejmował, skoro muzyka gra dalej?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące. Drowning Pool, legenda nu metalu, znów na ustach fanów, ale tym razem nie z powodu nowej muzyki. Po powrocie Ryana McCombsa do zespołu i zapowiedzi ósmej płyty, trasa koncertowa po Ameryce Południowej została odwołana. Oficjalnie z powodu kwestii logistycznych, ale organizatorzy wskazują na niską sprzedaż biletów. Cóż, może czas na nową strategię, skoro nawet kultowy Bodies nie przyciąga tłumów. Na pocieszenie, Drowning Pool zagra w Polsce 24 czerwca w Bielsku-Białej. Bilety jeszcze są, więc kto wie, może to będzie ich wielki powrót na scenę. Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca. Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Agnieszka Chylińska, nasza nieustraszona królowa metamorfoz, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Od mrocznej rockmanki z zespołu ONA po kolorową ikonę stylu, Chylińska nie przestaje zaskakiwać. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od hard rocka do tanecznych hitów, a wszystko to z niezmienną charyzmą i ciętym językiem. A w życiu prywatnym? Stabilizacja u boku męża i trojga dzieci, bo nawet rockowe serce potrzebuje czasem spokoju.
2: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu, a Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów. The Damned, legendarni buntownicy brytyjskiego punk rocka, wracają do Polski, by zagrać w Krakowie 9 lipca. Klub Studio stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sławomir A., były duchowny z diecezji siedleckiej, został zatrzymany na wyspie Man przez brytyjską Narodową Agencję do spraw przestępczości. Był poszukiwany międzynarodowym listem gończym za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Obecnie trwa skomplikowana procedura ekstradycyjna, a nie jest jasne, kiedy zostanie przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Sławomir A. stanowczo odmówił dobrowolnego powrotu do Polski. Polski Kościół aktywnie angażuje się w tworzenie parafialnych grup obrony cywilnej, które mają wspierać lokalne społeczności w sytuacjach kryzysowych. Grupy te, inspirowane doświadczeniami z Ukrainy, będą szkolić wiernych w zakresie reagowania na klęski żywiołowe, awarie czy konflikty zbrojne. Pionierska grupa działa już przy parafii świętego Jana Pawła II w Warszawie na Bemowie, oferując m.in. transport chorych i pomoc psychologiczną. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Caritas Polska i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do groźnie wyglądającej kolizji z udziałem 4 samochodów. Jeden z pojazdów wbił się pod inny, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca zdarzenia, kierowca Mazdy, został ukarany mandatem w wysokości kilku tysięcy złotych. Kolizja miała miejsce na prostym odcinku drogi w kierunku Łodzi. Dziś mija 9 lat od tragicznej śmierci aspiranta Jakuba Brysza, policjanta z krakowskiego samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego. Funkcjonariusz zmarł podczas specjalistycznego szkolenia nurkowego, mając zaledwie 35 lat. Brysz był ceniony za swoje zaangażowanie i sumienność, a jego pamięć wciąż jest pielęgnowana przez bliskich i kolegów z pracy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie trwają intensywne poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która zaginęła 21 maja po spotkaniu z rówieśnikami. W akcję zaangażowani są policjanci, strażacy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz specjalistyczne grupy poszukiwawcze z dronami i psami tropiącymi. Służby koncentrują swoje działania w rejonie Lasu Wolskiego, przeszukując teren o powierzchni blisko 5 km2. Każda informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia dziewczynki. Łatwogang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa. W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. Tomasz S., samozwańczy naturopata z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za narażenie życia i zdrowia 2 pacjentek. Kobiety, które porzuciły tradycyjne leczenie onkologiczne na rzecz jego metod, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. prowadzał je w błąd, obiecując wyleczenie nowotworów za pomocą generatorów plazmy. Wyrok wzbudził kontrowersje, a rodziny ofiar wyraziły niezadowolenie z jego łagodności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 60-letni pan Wojciech zmarł 2 dni po wypisaniu ze szpitalnego oddziału ratunkowego w Krakowie. Rodzina zgłaszała niepokój o jego stan zdrowia, gdyż po wypisie był zdezorientowany i nie potrafił sam wrócić do domu. Rzecznik praw pacjenta wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Szpital twierdzi, że pacjent był w logicznym kontakcie, jednak rodzina ma wątpliwości co do jakości opieki. 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Prokuratura ustaliła, że polityk jechał prawidłowo, a kierowca Mitsubishi, który uderzył w jego rower, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Ekspertyza biegłych wykluczyła usterkę pojazdu jako przyczynę zdarzenia. Mimo to kierowca pozostaje na wolności po wpłaceniu kaucji. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco. Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu doszło do incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę na rzecz seniorów. Po zdarzeniu rowerzysta uciekł, nie udzielając pomocy. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego mężczyzny i prowadzi czynności w tej sprawie. Świadkowie proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Upał sprawia, że miasto zamienia się w letni deptak. Czas na spacer w krótkich spodenkach.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
2: W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwa ostry konflikt między zarządem a związkowcami. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, aby zbadała zarzuty utrudniania działalności związkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał potrącać składki członkowskie, co związkowcy uznali za próbę odcięcia ich od finansowania. W tle sporu są także negocjacje płacowe, w których związkowcy domagają się wyższych podwyżek niż proponuje zarząd. Mimo napiętej sytuacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że obsługa klientów przebiega bez zakłóceń. Eksperci ostrzegają jednak, że konflikt może się zaostrzyć, jeśli inspekcja potwierdzi nieprawidłowości. Właściciele posesji z szambami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków muszą być przygotowani na masowe kontrole urzędników w całym kraju. Wizyty mogą odbywać się bez wcześniejszego uprzedzenia, a urzędnicy sprawdzają, czy posiadane są aktualne umowy na wywóz nieczystości oraz dowody regularnych opłat. Brak tych dokumentów lub utrudnianie kontroli może skutkować karami finansowymi, sięgającymi nawet 5000 zł. Kontrole są efektem nowelizacji ustawy z 2022 roku, mającej na celu ochronę środowiska i uporządkowanie gospodarki ściekowej. Warto jak najszybciej uporządkować dokumentację, aby uniknąć problemów.
1: Zbliża się Dzień Matki, a drogerie Hebe oferują atrakcyjne promocje na prezenty. Do 26 maja można kupić tusz do rzęs Gosh Copenhagen za niecałe 20 zł, co stanowi aż 66% zniżki. Perfumy, takie jak Calvin Klein Euphoria, są dostępne nawet o połowę taniej, co czyni je idealnym luksusowym prezentem. Warto też skorzystać z promocji na kosmetyki do pielęgnacji, gdzie przy zakupie produktów marki Lumene druga sztuka kosztuje tylko złotówkę. Dla miłośniczek pielęgnacji włosów przy zakupach za minimum 79 zł obowiązuje 30% rabatu. To doskonała okazja, by sprawić mamie wyjątkowy prezent bez nadwyrężania budżetu.
2: Polska Armia intensywnie poszukuje specjalistów z dziedzin informatyki, medycyny i logistyki, oferując atrakcyjne warunki pracy. Na start proponuje wynagrodzenie od 6,5 tysiąca złotych oraz możliwość pracy bez munduru. Oferta skierowana jest zarówno do żołnierzy, jak i cywilów. Wojsko zapewnia także bogaty pakiet darmowych szkoleń, w tym kursy z cyberbezpieczeństwa i prawo jazdy kategorii C plus E. Nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo są priorytetem, dlatego szczególnie poszukiwani są informatycy i eksperci od nowych technologii. Praca w wojsku nie zawsze wiąże się z noszeniem munduru, co daje dużą elastyczność dla kandydatów. Dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ujawniają ogromne różnice w wysokości emerytur w Polsce. Najwyższa emerytura wynosi ponad 51 tysięcy złotych miesięcznie i trafia do mężczyzny, który pracował 67 lat. Z kolei najniższe świadczenia to zaledwie kilka groszy, co dotyczy osób z minimalnym stażem pracy. Na Dolnym Śląsku rekordzistą jest lekarz z Wrocławia, który po 55 latach pracy otrzymuje ponad 37 tysięcy złotych miesięcznie. ZUS podkreśla, że wysokość emerytury zależy od długości pracy i regularności odprowadzania składek. Minimalna emerytura przysługuje tylko tym, którzy spełniają określone warunki stażu pracy. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu TRAM. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych. Niewiadów Polska, grupa militarna, zakłady sprzętu precyzyjnego Niewiadów oraz Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej podpisały dwie strategiczne umowy o współpracy. Porozumienia dotyczą produkcji nowoczesnych min przeciwpiechotnych MOD-26 i MND-26. Celem jest wzmocnienie potencjału obronnego kraju w ramach programu Tarcza Wschód. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej zajmie się badaniami i rozwojem, a zakłady sprzętu precyzyjnego Niewiadów produkcją i dystrybucją. Produkcja seryjna ma ruszyć pod koniec 2026 roku z planem osiągnięcia mocy produkcyjnych do 1 000 000 sztuk rocznie. To odpowiedź na zapotrzebowanie Agencji Uzbrojenia, która do 2028 roku potrzebuje ponad 16 milionów min.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić podobnie 24 stopnie Celsjusza. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP1.
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poyraza, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Na Wspólnej powraca z emocjonującymi odcinkami 4221, 4222 i 4223, które będą emitowane od 1 do 3 czerwca. W tych odcinkach widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Czerski, którego zachowanie było niepokojące, okazuje się mieć nowotwór mózgu. Po operacji traci pamięć, co wykorzystuje Zduński, próbując wmówić mu, że jest w związku z Olą. Tymczasem Julka zmaga się z konsekwencjami zażycia narkotyków, a Sławek rozpoczyna śledztwo w sprawie deweloperskiej grupy przestępczej. Andrzej jest śledzony, a Eliza staje twarzą w twarz z kochanką Jarka. Serial zaskakuje nagromadzeniem emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Pierwsza miłość wciąga widzów w kolejne emocjonujące wydarzenia. W odcinku 4226, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, Wadlewo staje się miejscem pełnym napięcia i niepewności. Policja odkrywa nowe ślady w sprawie zaginięcia Karoliny Kazanowej, co kieruje uwagę na Mirona, nastoletniego syna Zenka. Jego zachowanie budzi niepokój, a mieszkańcy zaczynają podejrzewać, że może mieć związek z tajemniczym zniknięciem. Czy to tylko fałszywy trop, czy klucz do rozwiązania zagadki? Odpowiedzi szukajcie w najnowszym odcinku, który można obejrzeć o 18 na Polsacie lub online na Polsat Box Go. Serial od lat przyciąga widzów swoją pełną zwrotów akcją i emocjonującymi wątkami.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy szczęścia w odcinku 3391 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale ich rodziny nie są zachwycone ich decyzją o wspólnym zamieszkaniu. Tymczasem Ola zaczyna odczuwać problemy zdrowotne, co prowadzi do szczerej rozmowy z Justinem. Łukasz zostaje zaskoczony wiadomością o ślubie Bruna z Karoliną. W tle tych wydarzeń Basia i Tolek spędzają czas na grze w brydża, a Wanda wspiera Jaworskiego w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, o godzinie 20:05 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w świat pełen emocji i niespodziewanych zwrotów.
1: Serial M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W 1936 odcinku, który zamknie obecną serię, Natalka, grana przez Dominikę Suchecką, przeżyje dramatyczną strzelaninę na posesji Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, co zakończy się niebezpiecznym wystrzałem. Mimo tego Natalka wróci po wakacjach, a jej losy będą nadal śledzone przez fanów. Widzowie mogą być zaskoczeni, gdyż planowane małżeństwo Natalki z Adamem, granym przez Patryka Schwichtenberga, zostanie odwołane. Gwiazda serialu zasugerowała w mediach społecznościowych, że decyzja o ślubie nie zostanie zmieniona. Po przerwie wakacyjnej widzowie będą mogli śledzić dalsze zawirowania w miłosnym trójkącie z Adamem i Mikołajem.
2: Finałowy odcinek M jak miłość przed letnią przerwą przyniesie wiele emocji. Marysia zacznie martwić się o zdrowie psychiczne i fizyczne swojego męża, Artura. Zapracowany lekarz, rozkojarzony i pełen tajemnic, wpadnie w wir kłamstw, próbując ukryć fascynację młodszą Joanną. Mimo starań, by trzymać kochankę na dystans, emocje wezmą górę. Marysia, nieświadoma zdrady, otoczy męża troską, nie podejrzewając prawdziwego powodu jego zachowania. Artur, zamiast wyjazdu do Poznania, wybierze spotkanie z kochanką, co doprowadzi do dramatycznego finału sezonu.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 110 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę 30 maja o 17.20 na TVP2, relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę. Pancer staje przed trudnym wyborem dotyczącym swojej przyszłości w Stambule, podczas gdy Sinem postanawia ujawnić prawdę, która może zmienić wszystko dla Cichana. Cichan po odzyskaniu przytomności pragnie spotkać się z Hanser, ale ich rozmowa nie przebiega gładko. Tymczasem Cemil planuje wyjazd, chcąc zabrać Hanser z dala od dotychczasowego życia. Serial Panna Młoda to pełna napięcia opowieść o miłości, intrygach i walce o swoje miejsce w świecie. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Czelebi, Kana Tarakczy i Betty Gul Ceylan.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś Prawo i Sprawiedliwość organizuje wydarzenie Alternatywa 2.0, koncentrujące się na przyszłości polskiego rolnictwa. W atmosferze politycznych napięć partia planuje przedstawić nowe propozycje programowe, próbując zdobyć poparcie wiejskiego elektoratu. Spekuluje się, że Jarosław Kaczyński może ogłosić znaczące zmiany, które mogą wpłynąć na układ sił na scenie politycznej. Wydarzenie to ma być odpowiedzią na zarzuty wobec rządu Donalda Tuska o brak wsparcia dla rolników. W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia zakażonych, co pokazuje napiętą sytuację w regionie. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny. Tragedia na plaży w Brighton. Z morza wyłowiono ciała trzech młodych kobiet, które okazały się być siostrami z Londynu. Jane Adetoro, Christiny i Rebecca Walters. Ich ojciec opublikował poruszający wpis, wyrażając niewyobrażalny ból po stracie córek. Policja prowadzi dochodzenie, starając się ustalić, jak doszło do tej tragedii, wykluczając na razie udział osób trzecich.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prawie 40% amerykańskich okrętów podwodnych o napędzie atomowym stoi bezczynnie w portach, co stanowi poważny kryzys dla gotowości operacyjnej marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Główne przyczyny to braki kadrowe w stoczniach, problemy z łańcuchami dostaw oraz przestarzała infrastruktura. Przykłady USS Connecticut i USS Boise pokazują skalę problemu, gdzie naprawy są opóźnione lub anulowane z powodu wysokich kosztów. Marynarka Stanów Zjednoczonych podejmuje działania naprawcze, ale odbudowa potencjału przemysłu stoczniowego zajmie dekady i wymaga ogromnych inwestycji.
0: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych.
2: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
0: Na drodze ekspresowej S5 doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem kierowcy Volvo. Policja Strzebnicy interweniowała po zgłoszeniu o podejrzanej jeździe, jednak okazało się, że 68-latek nie był pijany, lecz miał nagły spadek cukru. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć wypadku, a mężczyzna został przekazany pod opiekę rodziny. Zdarzenie podkreśla znaczenie czujności kierowców i gotowości policji do niesienia pomocy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W ogrodach pojawiają się krety, które mogą niszczyć trawniki i uprawy. Choć są chronione prawnie, można je odstraszyć bezinwazyjnie. Skutecznym sposobem jest umieszczenie listka gumy miętowej w tunelu, co zniechęca je do pozostania. Inne metody to użycie intensywnych zapachów, takich jak czosnek z cytryną czy maślanka z serwatką.
0: Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet dwukrotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
2: Policjanci z Grójca zatrzymali 40-letniego mieszkańca Warki, który sprzedawał podrobione elektronarzędzia przez internet. Straty producentów oszacowano na blisko 340 tysięcy złotych. W jego domu znaleziono 512 fałszywych narzędzi, takich jak wiertarki i baterie. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia za wprowadzanie do obrotu towarów z fałszywymi znakami towarowymi. Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 19 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Majowy upał to świetna okazja, aby zaplanować wypad nad wodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje.
2: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie? Roxana Węgiel, znana z odważnych stylizacji, tym razem zaskoczyła wszystkich na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie, wybierając klasyczną elegancję. W błękitnej sukni, nawiązującej do jej najnowszego hitu Błękit, oraz w prostej małej czarnej, pokazała, że potrafi błyszczeć bez odsłaniania ciała. Czyżby nowa era w modzie młodej gwiazdy, a może po prostu chwilowa zmiana? Czas pokaże, czy Roxana na dłużej zostanie przy tej eleganckiej odsłonie. Justyna Steczkowska i Skolim zrobili prawdziwe show na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie, prezentując swój nowy hit Mama Cita. Piosenka, która już podbiła internet, po raz pierwszy wybrzmiała na żywo w Operze Leśnej, a latynoski klimat i ognista czerwień porwały publiczność do tańca. Czy to będzie hit lata? Cóż, jeśli internetowe szaleństwo jest jakimkolwiek wskaźnikiem, to mamy nowego króla parkietu.
1: Opera Leśna w Sopocie znowu w centrum uwagi, a to za sprawą Ralfa Kamińskiego i Roxy Węgiel. Artystka w skąpej stylizacji podgrzała atmosferę, a Kamiński nie omieszkał dodać swoich żartobliwych komentarzy, które jak zwykle podzieliły internautów. Niektórzy zachwyceni, inni oburzeni, ale jedno jest pewne – emocji nie brakowało. A to dopiero początek, bo Kamiński zapowiedział swój występ na 50-leciu zespołu Kombi, co tylko podsyca oczekiwania. Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd? Łatwogang, czyli Piotr Garkowski, znowu w akcji. Po historycznej zbiórce, która przyniosła 282 miliony złotych, influencer postanowił przejechać Polskę na rowerze, by zebrać 12 milionów dla chorego chłopca. Mimo kryzysów i zmęczenia, Garkowski nie zamierza się poddać, choć internauci apelują o przerwę. Jak widać, dla Łatwoganga nie ma rzeczy niemożliwych, a jego determinacja jest równie imponująca, co zebrane dotąd około 4,5 miliona złotych. Doda, nasza nieustraszona królowa sceny, nie tylko śpiewa, ale teraz także rzeźbi swoje ciało jak prawdziwa artystka. Po intensywnych treningach i diecie bogatej w białko, piosenkarka prezentuje sylwetkę, której nie powstydziłby się nawet grecki bóg. A teraz uwaga, uwaga! Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie obiecuje transformację ciała i ducha w luksusowym otoczeniu. Czyżby nowa era fitnessu, gdzie kaloryfer na brzuchu jest obowiązkowym dodatkiem do bikini ze sznurka?
2: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? Olivia Rodrigo znowu na szczycie. Jej nowy singiel The Cure już dostępny, a teledysk przenosi nas do kartonowego szpitala, gdzie Olivia desperacko szuka lekarstwa na złamane serce. Album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love pojawi się 12 czerwca, a bilety na trasę koncertową The Unraveled Tour znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W Londynie i Los Angeles Rodrigo bije rekordy, dołączając do elity muzycznych gigantów. Kto by pomyślał, że złamane serce może być tak dochodowe? Slipknot, zespół, który kiedyś niemal się rozpadł, teraz triumfalnie powraca z trzecim albumem. Po mrocznej Iowa i plotkach o końcu działalności, muzycy postanowili się uzdrowić i stworzyli Volener 3, który zadebiutował na drugim miejscu Billboardu. Współpraca z Rickiem Rubinem była pełna napięć, a Corey Taylor przyznał, że nagrywał w stanie ciągłego upojenia. Mimo to krytycy i fani są zachwyceni nowym, eksperymentalnym brzmieniem, a Slipknot okrzyknięto największym współczesnym zespołem metalowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana. W gminie Krzynowłoga Mała doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 72-letni Zbigniew G. zabił swojego przyjaciela, 62-letniego Mariana D., zadając mu 14 ciosów śrubokrętem. Sąd w Ostrołęce uznał, że Zbigniew działał w warunkach przekroczenia obrony koniecznej i skazał go na 3,5 roku więzienia oraz nakazał zapłatę 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
2: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta.
1: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kuro Zając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Taco Hemingway przyciągnął tłumy na PGE Narodowy, gdzie w piątek i sobotę odbywają się jego wyprzedane koncerty w ramach trasy 2026. Plus, plus, AUR. Fani rapera gromadzą się licznie przed stadionem, tworząc festiwalową atmosferę. W związku z wydarzeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, ale komunikacja miejska działa sprawnie, by ułatwić dojazd i powrót uczestnikom. Warszawa ponownie stała się centrum polskiego rapu, a bilety na oba koncerty rozeszły się błyskawicznie.
1: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa będą głosować w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się od 7 do 21, a cisza referendalna obowiązuje od północy z piątku na sobotę. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 osób w sprawie prezydenta i 179 792 w sprawie Rady.

0: miasta. Wyniki referendum spodziewane są w poniedziałek rano.
1: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego, mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a dwa dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy. Dziś mija 9 lat od tragicznej śmierci aspiranta Jakuba Brysza, policjanta z krakowskiego oddziału antyterrorystycznego. Funkcjonariusz zginął podczas specjalistycznego szkolenia podwodnego, mając zaledwie 35 lat. Brysz rozpoczął służbę w 2008 roku, a od 2015 roku pełnił funkcję asystenta zespołu minersko-pirotechnicznego. Jego pamięć wciąż jest żywa wśród kolegów i bliskich.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Krakowie trwają intensywne poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która zaginęła 21 maja po spotkaniu ze znajomymi. W akcję zaangażowano setki funkcjonariuszy, w tym policjantów, strażaków i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Poszukiwania koncentrują się między innymi na terenie Lasu Wolskiego, gdzie wykorzystuje się psy tropiące i drony. Elżbieta ma około 160 cm wzrostu, blond włosy i była ubrana w czarną bluzę z kapturem oraz jeansy. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia. W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze dwa dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
1: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę społeczną. Zdarzenie miało miejsce 11 maja w okolicach kościoła przy ulicy Pilczyckiej. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego sprawcy, licząc na pomoc mieszkańców w jego identyfikacji. Rowerzysta próbował zmienić swój wygląd, zdejmując odzież wierzchnią i kask.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Dzisiejsze słońce wprowadza wakacyjny nastrój. Idealny moment na spacer wśród zieleni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza. Legia Warszawa staje przed kluczowym meczem z Motorem Lublin, który może zdecydować o awansie do europejskich pucharów. Spotkanie będzie miało również emocjonalny wymiar, ponieważ pożegnanie z klubem zapowiedziało pięciu zawodników, w tym liderzy, jak Jürgen Elitim i Radovan Pankow. Aby awansować, Legia musi wygrać i liczyć na porażki GKS-u Katowice oraz Zagłębia Lubin. Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy rozpoczną się w sobotę o godzinie 17:30. Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Ostatnia kolejka Ekstraklasy przyniesie emocje związane z walką o utrzymanie, europejskie puchary oraz tytuł Króla Strzelców. Na czele klasyfikacji strzelców z 18 golami są Karol Czubak z Motoru Lublin i Tomasz Bobcek z Lechii Gdańsk. Czubak, który może być pierwszym Polakiem z tym tytułem od 9 lat, ma szansę na powołanie do reprezentacji. Lechia Gdańsk, walcząca o uniknięcie spadku, musi wygrać z Termaliką, ale jej los zależy także od wyników innych drużyn.
0: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
1: Czterech młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
0: UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na dwie ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju. Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
1: Podczas meczu trzeciej Bundesligi między Hansą Rostock a FC Saarbrücken doszło do tragicznego wypadku. 37-letni fan Hansy Rostock spadł z trybun i zmarł po tygodniu walki o życie w szpitalu. Śledczy uznali zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, a klub wyraził głębokie współczucie dla rodziny zmarłego. Wydarzenie wywołało szerokie poruszenie wśród kibiców i opinii publicznej.
0: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Podczas ostatniej uroczystości FC Barcelony Wojciech Szczęsny zaskoczył wszystkich swoim nietypowym strojem. Biała koszula z widocznym śladem przypalenia okazała się celowym zabiegiem luksusowej marki odzieżowej Vetements. Koszt tej awangardowej koszuli wynosi ponad 5000 zł. Kontrowersyjny wybór polskiego bramkarza wywołał burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Ostatni mecz w barwach katalońskiego klubu rozegra w sobotę przeciwko Walencji. Po emocjonalnym pożegnaniu na Camp Nou Lewandowski zasugerował, że może wrócić do Barcelony w innej roli. Jego przyszłość zawodowa pozostaje tematem spekulacji wśród kibiców i ekspertów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwile wytchnienia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3387 odcinku przyniosą prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Renata opuszcza ośrodek leczenia uzależnień, by zdążyć na licytację lokalu Feel Good, ale niestety się spóźnia. Dominika, wspierana przez Sebastiana, wylicytuje lokal za ogromną sumę, co kompletnie zaskoczy Renatę. Nowakowa poczuje się zdradzona, gdy dowie się, że jej przyjaciółka działała za jej plecami. Konflikt między kobietami narasta, a Renata oskarża Dominikę o próbę przejęcia ich wspólnego biznesu. Dominika próbuje załagodzić sytuację, ale Renata nie wierzy w jej dobre intencje. Odcinek pełen napięć i niespodziewanych zwrotów akcji już w poniedziałek, 25 maja o 20:05 w TVP2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 20:55 na TVP2, Marysia zaczyna martwić się o Artura. Jej mąż jest rozkojarzony i nieobecny duchem, co wzbudza jej niepokój. Artur, mimo zapewnień, że wszystko jest w porządku, skrywa przed żoną prawdziwe powody swojego zachowania. Marysia, nieświadoma zdrady, troszczy się o męża, przynosząc mu kawę i kanapki. Jednak Artur, zamiast wyjechać do Poznania, decyduje się na spotkanie z Joanną, co prowadzi do zdrady. Ten odcinek pełen jest napięcia i emocji, które na długo pozostaną w pamięci widzów. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany.
0: Dziedzictwo w odcinku 934 przyniesie wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Nana postanawia zrobić miły gest wobec Pojaza, licząc na zakończenie nieporozumień. Tymczasem wśród innych bohaterów wyjdą na jaw szokujące fakty dotyczące tożsamości pewnej osoby, co wywoła spore poruszenie. Sinan musi zmierzyć się z nieoczekiwanym konfliktem z Gurkanem, a Ferit, Aise i Derya prowadzą intensywne dochodzenie. Pojraz przekazuje policji Ismaila, co prowadzi do przełomu w śledztwie. Odcinek zostanie wyemitowany 30 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości i skomplikowanych więzach rodzinnych, która wciąż przyciąga widzów swoją nieprzewidywalnością.
1: W 4228 odcinku Pierwszej Miłości powrót Pawła Krzyżanowskiego z Kolumbii wywoła prawdziwą burzę emocji. Uroczysty obiad, który miał być radosnym spotkaniem, stanie się areną napięć i konfliktów. Kacper, obecny partner Marysi, zacznie dostrzegać, że były mąż znów staje się ważny dla jego ukochanej. Spotkanie przed budynkiem obudzi skrywane emocje, a Kacper nie będzie mógł ukryć swojej zazdrości. Marysia, poruszona dramatycznymi przeżyciami Pawła, nie pozostanie obojętna na jego los. W tym wszystkim najwięcej radości znajdzie Julka, która z niecierpliwością czeka na odbudowanie więzi z ojcem. Ten odcinek zapowiada się na pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 109 odcinkiem. Cichan wreszcie odzyskuje przytomność, ale jego powrót do zdrowia nie jest spokojny. Przy jego łóżku pojawia się przebiegła Bejza, która chce wykorzystać sytuację dla własnych korzyści. Gdy Cichan w końcu spotyka się z Hanser, atmosfera staje się napięta, ponieważ pamięta, że planowała go opuścić. Tymczasem Derya podejmuje działania, by odzyskać względy Cemila. Premiera tego odcinka odbędzie się 29 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Serial pełen jest intryg i emocji, które nie pozwalają się nudzić. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 8/10.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz umiarkowane zachmurzenie. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Zdjęcie Karola Nawrockiego z wizyty w Moskwie w 2018 roku nadal budzi kontrowersje. Radosław Sikorski przypomniał o nim w grudniu zeszłego roku, co wywołało polityczną burzę. Fotografia z czasów, gdy Nawrocki był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, jest analizowana w kontekście jego obecnej roli jako prezydenta. Dyskusje dotyczą tego, jak po aneksji Krymu należało traktować kontakty z rosyjskimi instytucjami.
2: Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz ogłosił, że miejscowy urząd stanu cywilnego będzie odmawiał transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, co stoi w sprzeczności z nowym rozporządzeniem rządu. Przemysław Czarnek skrytykował te przepisy, podkreślając, że małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny zgodnie z konstytucją. Decyzja ta wywołała polityczną burzę i może mieć poważne konsekwencje dla praw osób LGBT plus w Polsce. Spór między rządem a samorządami dopiero się zaczyna. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to efekt silnych relacji polsko-amerykańskich. Proces planowania rozmieszczenia tych sił w Europie potrwa od 2 do 4 tygodni. Polska zyskuje na tej decyzji, a współpraca z amerykańskimi siłami zbrojnymi przynosi obopólne korzyści. Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
2: Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji. Od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
1: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem Sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
2: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 roku. Adara z hitem Bangaranga zdobywa serca Europy, przynosząc krajowi pierwsze zwycięstwo w historii. Węgry pod nowym przywództwem Petera Magyara rozważają powrót do konkursu po latach nieobecności, a Macedonia Północna już potwierdziła swój udział w 2027 roku. Tymczasem Eurowizja wciąż budzi kontrowersje, z bojkotami i politycznymi napięciami w tle. Ale kto by się tym przejmował, skoro muzyka gra dalej? Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a polskie akcenty błyszczą na lazurowym wybrzeżu. Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który zdobył 6-minutową owację na stojąco. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodaczek, takich jak Ania Rubik czy Wiktoria Gąsiewska, które przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami. Czyżby Cannes stało się nową stolicą polskiego glamour?
2: Dawid Podsiadło, nasz rodzimy cud z Dąbrowy Górniczej, obchodzi dziś 33 urodziny. Od nieśmiałego chłopaka z X-Factor do gwiazdy, która wyprzedaje stadiony. Jego metamorfoza jest jak z bajki. Nie tylko muzyka, ale i odważne decyzje, takie jak przerwa w karierze czy własny festiwal, pokazują, że Dawid to nie tylko artysta, ale i wizjoner. A prywatność? Cóż, w świecie, gdzie każdy chce wiedzieć wszystko, on wciąż trzyma swoje tajemnice pod kluczem.
1: Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia połączona z teatralną oprawą ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Ekerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady. Drowning Pool, legenda nu metalu, znów na ustach fanów, ale tym razem nie z powodu nowej muzyki. Po powrocie Ryana McCombsa do zespołu i zapowiedzi 8 płyty, trasa koncertowa po Ameryce Południowej została odwołana. Oficjalnie z powodu kwestii logistycznych, ale organizatorzy wskazują na niską sprzedaż biletów. Cóż, może czas na nową strategię, skoro nawet kultowy Bodies nie przyciąga tłumów. Na pocieszenie, Drowning Pool zagra w Polsce 24 czerwca w Bielsku Białej. Bilety jeszcze są, więc kto wie, może to będzie ich wielki powrót na scenę. Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca. Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Chylińska, nasza nieustraszona królowa metamorfoz, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Od mrocznej rockmanki z zespołu ONA po kolorową ikonę stylu, Chylińska nie przestaje zaskakiwać. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od hard rocka do tanecznych hitów, a wszystko to z niezmienną charyzmą i ciętym językiem. A w życiu prywatnym? Stabilizacja u boku męża i trojga dzieci, bo nawet rockowe serce potrzebuje czasem spokoju.
2: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów. The Damned, legendarni buntownicy brytyjskiego punk rocka, wracają do Polski, by zagrać w Krakowie 9 lipca. Klub Studio stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Porycianach na Mazowszu 15 lat temu doszło do tragicznego wypadku, który wstrząsnął lokalną społecznością. 3-letnia Ola zginęła, gdy wrota obory, napierane przez zwierzęta, runęły na nią. Śledztwo wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a sprawa została umorzona. Mieszkańcy wciąż pamiętają o tej tragedii, a rodzina dziewczynki zmaga się z bólem po jej stracie.
2: W Ostrołęce zapadł wyrok w sprawie tragicznego zdarzenia z maja zeszłego roku, kiedy to Zbigniew G. zabił swojego przyjaciela Mariana D. przy użyciu śrubokręta. Sąd uznał, że Zbigniew G. działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, przekraczając granicę obrony koniecznej, i skazał go na 3 lata i 6 miesięcy więzienia. Dodatkowo Zbigniew G. ma zapłacić 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
1: Dziś mija 9 lat od tragicznej śmierci aspiranta Jakuba Brysza, policjanta z krakowskiego samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego. Funkcjonariusz zmarł podczas specjalistycznego szkolenia nurkowego, mając zaledwie 35 lat. Brysz był ceniony za swoje zaangażowanie i sumienność, a jego pamięć wciąż jest pielęgnowana przez bliskich i kolegów z pracy. W Krakowie trwają intensywne poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która zaginęła 21 maja po spotkaniu z rówieśnikami. W akcję zaangażowani są policjanci, strażacy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz specjalistyczne grupy poszukiwawcze z dronami i psami tropiącymi. Służby koncentrują swoje działania w rejonie Lasu Wolskiego, przeszukując teren o powierzchni blisko 5 km2. Każda informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia dziewczynki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łatwogang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania. Tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa. W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. 60-letni pan Wojciech zmarł 2 dni po wypisaniu ze szpitalnego oddziału ratunkowego w Krakowie. Rodzina zgłaszała niepokój o jego stan zdrowia, gdyż po wypisie był zdezorientowany i nie potrafił sam wrócić do domu. Rzecznik praw pacjenta wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Szpital twierdzi, że pacjent był w logicznym kontakcie, jednak rodzina ma wątpliwości co do jakości opieki. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka. Prokuratura ustaliła, że polityk jechał prawidłowo, a kierowca Mitsubishi, który uderzył w jego rower, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Ekspertyza biegłych wykluczyła usterkę pojazdu jako przyczynę zdarzenia. Mimo to kierowca pozostaje na wolności po wpłaceniu kaucji.
2: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z 2 innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania 2 pozostałych uczestników spotkania.
1: Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco. Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu doszło do incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę na rzecz seniorów. Po zdarzeniu rowerzysta uciekł, nie udzielając pomocy. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego mężczyzny i prowadzi czynności w tej sprawie. Świadkowie proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas 17. Krajowego Zjazdu lekarzy doszło do poważnych problemów technicznych z systemem do głosowania. Urządzenia nie mogły połączyć się z siecią, co spowodowało bliskogodzinne opóźnienie obrad. Firma obsługująca system potwierdziła, że sygnał był celowo zakłócany, co wskazuje na możliwy cyberatak. Policja zabezpieczyła dowody i prowadzi śledztwo. Delegaci musieli głosować manualnie, co wywołało kontrowersje i opóźnienia. Kluczowe głosowanie na przewodniczącego Naczelnej Izby Lekarskiej może zostać przeniesione na piątek. Biedronka przygotowała wyjątkową ofertę na Dzień Matki. Dzięki promocji 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka można stworzyć spersonalizowany zestaw kosmetyków, wybierając spośród marek takich jak Evelyn czy Belle. Dla miłośniczek roślin dostępne są eleganckie storczyki i inne kwiaty doniczkowe. W ofercie znalazły się także luksusowe praliny Lindt i Ferrero Rocher w promocji 1 plus 1 gratis. Na osłodę rodzinnego świętowania polecane jest ciasto owocowa chmurka oraz kawa ziarnista Lavazza w atrakcyjnej cenie. To doskonała okazja, by sprawić mamie wyjątkowy prezent.
2: Na rynku hurtowym w Polsce rośnie dostępność krajowych owoców, ale ceny truskawek pozostają wysokie. Obecnie za kilogram trzeba zapłacić 25 zł, a w niektórych miejscach nawet do 30 zł. Eksperci wskazują, że głównym powodem są chłodne dni, które opóźniły dojrzewanie owoców. W województwie warmińsko-mazurskim ceny są najwyższe. Prognozy zapowiadają ocieplenie, co może obniżyć ceny i zmniejszyć import. Importowane truskawki z Grecji i Serbii są droższe o 20% niż rok temu. Osoby urodzone przed 1969 rokiem mogą ubiegać się o wyższą emeryturę z ZUS. Kluczowe jest ponowne przeliczenie kapitału początkowego na podstawie dokumentów potwierdzających zatrudnienie sprzed 1999 roku. Dzięki temu świadczenie może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Warto zebrać świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe i inne dokumenty, które potwierdzą staż pracy. Wniosek o przeliczenie można złożyć w dowolnym momencie, a ZUS nie zrobi tego automatycznie. Proces ten może przynieść znaczące korzyści finansowe, dlatego warto działać już teraz.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Małe i średnie firmy zyskały nowe narzędzie do szybkiej kontroli zwolnień lekarskich. Dzięki zmianom w przepisach mogą teraz zlecać takie kontrole prywatnym firmom, co pozwala na reakcję w ciągu kilku godzin. Często impulsem do sprawdzenia są sygnały od współpracowników lub zdjęcia z mediów społecznościowych. Pracownik nie może odmówić kontroli, a jej brak może skutkować utratą wynagrodzenia lub konsekwencjami dyscyplinarnymi. Od wprowadzenia nowych przepisów zainteresowanie kontrolami wzrosło o procent. To skuteczne narzędzie w walce z nadużyciami L4. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76. Port Polska, planowany na 2032 rok, już teraz znacząco wpływa na rynek nieruchomości w zachodnim Mazowszu. Ceny mieszkań w Grodzisku Mazowieckim wzrosły ponad dwukrotnie, przyciągając deweloperów i inwestorów. Wzrost zainteresowania dotyczy również gruntów inwestycyjnych, co napędza rozwój centrów logistycznych i biznesowych. Błonie korzysta z bliskości autostrady A2, podczas gdy w Żyrardowie rynek zaczyna się stabilizować po początkowym boomie. Eksperci przewidują, że rozbudowa infrastruktury może uczynić zachodnie Mazowsze jednym z kluczowych centrów biznesowych w Polsce. Jednak rosnące ceny nieruchomości stanowią wyzwanie dla mieszkańców regionu.
1: Aldi przygotował specjalną ofertę na Dzień Matki, pełną eleganckich i praktycznych produktów. Wśród nowości wyróżnia się muślinowy szlafrok damski UP2 Fashion, wykonany z lekkiej bawełny, idealny na ciepłe dni. Do kompletu można dobrać muślinową piżamę, która zapewni komfortowy sen. W kuchni warto zwrócić uwagę na silikonowe formy do pieczenia coax, które oszczędzają miejsce. Dla miłośników klasyki dostępne są perfumy Pani Walewska oraz torcik wedlowski. Oferta obejmuje również kwiaty, takie jak storczyki i kompozycje roślinne, które będą doskonałe prezentem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemiecki rząd zdecydował się na zakup 40% udziałów w firmie zbrojeniowej KNDS, znanej z produkcji czołgów Leopard 2. Ten krok ma na celu wyrównanie wpływów Niemiec i Francji w zarządzaniu firmą przed jej planowanym wejściem na giełdę. Transakcja ma zabezpieczyć niemieckie interesy technologiczne i przemysłowe. Rząd planuje zmniejszyć swoje zaangażowanie do 30% w ciągu kilku lat, zachowując jednak równe prawa głosu. Decyzja ta jest kluczowa dla przyszłych projektów, takich jak nowy czołg Main Ground Combat System. KNDS przygotowuje się do wprowadzenia 20% swoich akcji na giełdy we Frankfurcie i Paryżu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry podobnie pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany.
1: Dziedzictwo w odcinku 934 przyniesie wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Nana postanawia zrobić miły gest wobec Poirasa, licząc na zakończenie nieporozumień. Tymczasem wśród innych bohaterów wyjdą na jaw szokujące fakty dotyczące tożsamości pewnej osoby, co wywoła spore poruszenie. Sinan musi zmierzyć się z nieoczekiwanym konfliktem z Gurkanem, a Ferit, Aise i Derya prowadzą intensywne dochodzenie. Poiras przekazuje policji Ismaila, co prowadzi do przełomu w śledztwie. Odcinek zostanie wyemitowany 30 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości i skomplikowanych więzach rodzinnych, która wciąż przyciąga widzów swoją nieprzewidywalnością.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W nadchodzącym 401 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Pelayo przekazuje Katalinie i jej rodzinie szokujące wieści o makabrycznym odkryciu policji w Luyan. To wydarzenie paraliżuje całą społeczność. Tymczasem w pałacu Maria i Vera nieustannie się kłócą, co zmusza Salvadora i Lope do podjęcia prywatnego śledztwa. Manuel dzieli się z Janą i Ablem szokującą propozycją od Jimeny, a Simona walczy o zdrowie swojej córki Virtudes. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80. W ostatnim przed wakacjami 1936 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Barbara Mostowiakowa szybko zauważy, że jej zięć Artur Rogowski coś ukrywa. Lekarz postanowi przemilczeć przed rodziną szokujące wyznanie miłosne Joanny. Atmosfera przed planowanym wyjazdem Rogowskiego do Poznania stanie się napięta. Barbara, dzięki swojej bystrości, zorientuje się, że Artur zmaga się z ogromnymi problemami osobistymi. Mimo prób zachowania pozorów, jego roztrzepanie nie umknie uwadze seniorki. Ostatecznie Rogowski zrezygnuje z wyjazdu i zamiast tego pojawi się pod domem Joanny. Czy Barbara przewidzi niewierność zięcia? Jej intuicja podpowiada, że nad związkiem córki gromadzą się ciemne chmury.
1: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Sejran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat, w fatalnym stanie psychicznym, żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 3 obywateli Polski, podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zatrzymanym zarzuca się m.in. rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce oraz działania propagandowe i dywersyjne. Media wskazują, że jednym z podejrzanych jest były policjant Arvid P., związany z prorosyjskimi środowiskami. Śledztwo jest w toku, a podejrzani przebywają w tymczasowym areszcie.
3: Śmierć posła Łukasza Litewki w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej wstrząsnęła opinią publiczną. Prokuratura ustaliła, że Litewka nie złamał przepisów, a kierowca Mitsubishi Colt, który go potrącił, usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku, ale pozostaje na wolności. Najnowsza opinia biegłego potwierdziła sprawność techniczną samochodu, co może mieć znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa.
2: W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia zakażonych, co pokazuje napiętą sytuację w regionie. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych.
3: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
2: Na drodze ekspresowej S5 doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem kierowcy Volvo. Policja Strzebnicy interweniowała po zgłoszeniu o podejrzanej jeździe. Jednak okazało się, że 68-latek nie był pijany, lecz miał nagły spadek cukru. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć wypadku, a mężczyzna został przekazany pod opiekę rodziny. Zdarzenie podkreśla znaczenie czujności kierowców i gotowości policji do niesienia pomocy.
3: 20 maja w gminie Sokołów Małopolski doszło do dramatycznego rozboju. 28-letni mężczyzna wtargnął do domu kobiety, grożąc jej nożem, a następnie ukradł telefony i inne przedmioty. Po policyjnym pościgu został zatrzymany i postawiono mu 5 zarzutów, w tym rozbój i groźby karalne. Sąd w Rzeszowie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
3: Policjanci z Grójca zatrzymali 40-letniego mieszkańca Warki, który sprzedawał podrobione elektronarzędzia przez internet. Straty producentów oszacowano na blisko 340 tysięcy złotych. W jego domu znaleziono 512 fałszywych narzędzi, takich jak wiertarki i baterie. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia za wprowadzanie do obrotu towarów z fałszywymi znakami towarowymi.
2: W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego, Itamarowi Ben-Gwirowi, po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje.
2: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
1: W Sopocie trwa Polsat Hit Festival 2026, a emocje sięgają zenitu. Edyta Górniak, boso i w różowej sukni, poczuła na scenie obecność Krzysztofa Krawczyka i swojego ojca, co doprowadziło ją do łez. Wzruszający koncert Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat przyciągnął tłumy, a muzyka zjednoczyła wszystkich, przypominając, że granice są tylko w naszych głowach. Cóż, muzyka naprawdę potrafi łagodzić obyczaje.
2: Roxana Węgiel, znana z odważnych stylizacji, tym razem zaskoczyła wszystkich na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie, wybierając klasyczną elegancję. W błękitnej sukni, nawiązującej do jej najnowszego hitu Błękit, oraz w prostej małej czarnej, pokazała, że potrafi błyszczeć bez odsłaniania ciała. Czyżby nowa era w modzie młodej gwiazdy, a może po prostu chwilowa zmiana? Czas pokaże, czy Roxana na dłużej zostanie przy tej eleganckiej odsłonie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Opera leśna w Sopocie znowu w centrum uwagi, a to za sprawą Ralfa Kamińskiego i Roxy Węgiel. Artystka w skąpej stylizacji podgrzała atmosferę, a Kamiński nie omieszkał dodać swoich żartobliwych komentarzy, które jak zwykle podzieliły internautów. Niektórzy zachwyceni, inni oburzeni, ale jedno jest pewne, emocji nie brakowało. A to dopiero początek, bo Kamiński zapowiedział swój występ na 50-leciu zespołu Kombi, co tylko podsyca oczekiwania. Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd? Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Doda, nasza nieustraszona królowa sceny, nie tylko śpiewa, ale teraz także rzeźbi swoje ciało jak prawdziwa artystka. Po intensywnych treningach i diecie bogatej w białko, piosenkarka prezentuje sylwetkę, której nie powstydziłby się nawet grecki bóg. A teraz uwaga, uwaga! Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie obiecuje transformację ciała i ducha w luksusowym otoczeniu. Czyżby nowa era fitnessu, gdzie kaloryfer na brzuchu jest obowiązkowym dodatkiem do bikini ze sznurka?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące. Olivia Rodrigo znowu na szczycie. Jej nowy singiel The Cure już dostępny, a teledysk przenosi nas do kartonowego szpitala, gdzie Olivia desperacko szuka lekarstwa na złamane serce. Album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love pojawi się 12 czerwca, a bilety na trasę koncertową The Unraveled Tour znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W Londynie i Los Angeles Rodrigo bije rekordy, dołączając do elity muzycznych gigantów. Kto by pomyślał, że złamane serce może być tak dochodowe?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Janek z Otwocka. Czwórka maturzystów pływała rowerem wodnym, który przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami. Troje zdołało się uratować, ale ciało Janka odnaleziono dopiero po kilku godzinach poszukiwań. Szkoła, do której uczęszczał, pogrążyła się w żałobie. Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana.
1: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta.
0: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kuro Zając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W warszawskich Łazienkach Królewskich 5 lipca rozpocznie się 67. edycja koncertów chopinowskich. Tegoroczny cykl zbiega się z jubileuszem stulecia pomnika Fryderyka Chopina i otwarciem odnowionej przestrzeni. Wydarzenia potrwają do 27 września, a udział w koncertach jest bezpłatny. Wśród artystów wystąpią m.in. Piotr Aleksewicz, Jakub Kuszlik i Karolina Nadolska. Taco Hemingway przyciągnął tłumy na PGE Narodowy, gdzie w piątek i sobotę odbywają się jego wyprzedane koncerty w ramach trasy 2026 plus plus AUR. Fani rapera gromadzą się licznie przed stadionem, tworząc festiwalową atmosferę. W związku z wydarzeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, ale komunikacja miejska działa sprawnie, by ułatwić dojazd i powrót uczestnikom. Warszawa ponownie stała się centrum polskiego rapu, a bilety na oba koncerty rozeszły się błyskawicznie. Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach.
0: Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego, mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a 2 dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy. Dziś mija 9 lat od tragicznej śmierci aspiranta Jakuba Brysza, policjanta z krakowskiego oddziału antyterrorystycznego. Funkcjonariusz zginął podczas specjalistycznego szkolenia podwodnego, mając zaledwie 35 lat. Brysz rozpoczął służbę w 2008 roku, a od 2015 roku pełnił funkcję asystenta zespołu minersko-pirotechnicznego. Jego pamięć wciąż jest żywa wśród kolegów i bliskich.
0: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia. W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze 2 dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę społeczną. Zdarzenie miało miejsce 11 maja w okolicach kościoła przy ulicy Pilczyckiej. Policja opublikowała zdjęcia.

0: Zdjęcia poszukiwanego sprawcy, licząc na pomoc mieszkańców w jego identyfikacji. Rowerzysta próbował zmienić swój wygląd, zdejmując odzież wierzchnią i kask.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza. Legia Warszawa staje przed kluczowym meczem z Motorem Lublin, który może zdecydować o awansie do europejskich pucharów. Spotkanie będzie miało również emocjonalny wymiar, ponieważ pożegnanie z klubem zapowiedziało 5 zawodników, w tym liderzy jak Jürgen Elitim i Radovan Pankow. Aby awansować, Legia musi wygrać i liczyć na porażki GKS-u Katowice oraz Zagłębia Lubin. Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy rozpoczną się w sobotę o godzinie 17:30. Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. 2 mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Ostatnia kolejka Ekstraklasy przyniesie emocje związane z walką o utrzymanie, europejskie puchary oraz tytuł Króla Strzelców. Na czele klasyfikacji strzelców z 18 golami są Karol Czubak z Motoru Lublin i Tomasz Bobcek z Lechii Gdańsk. Czubak, który może być pierwszym Polakiem z tym tytułem od 9 lat, ma szansę na powołanie do reprezentacji. Lechia Gdańsk, walcząca o uniknięcie spadku, musi wygrać z Termaliką, ale jej los zależy także od wyników innych drużyn.
0: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z królewskimi.
1: 4 młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
0: UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na 2 ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju. Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
1: Podczas meczu 3. Bundesligi między Hansą Rostock a FC Saarbrücken doszło do tragicznego wypadku. 37-letni fan Hansy Rostock spadł z trybun i zmarł po tygodniu walki o życie w szpitalu. Śledczy uznali zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, a klub wyraził głębokie współczucie dla rodziny zmarłego. Wydarzenie wywołało szerokie poruszenie wśród kibiców i opinii publicznej.
0: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Podczas ostatniej uroczystości FC Barcelony Wojciech Szczęsny zaskoczył wszystkich swoim nietypowym strojem. Biała koszula z widocznym śladem przypalenia okazała się celowym zabiegiem luksusowej marki odzieżowej Vetements. Koszt tej awangardowej koszuli wynosi ponad 5000 zł. Kontrowersyjny wybór polskiego bramkarza wywołał burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Ostatni mecz w barwach katalońskiego klubu rozegra w sobotę przeciwko Walencji. Po emocjonalnym pożegnaniu na Camp Nou Lewandowski zasugerował, że może wrócić do Barcelony w innej roli. Jego przyszłość zawodowa pozostaje tematem spekulacji wśród kibiców i ekspertów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą także 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany.
1: Finałowy odcinek M jak miłość przed letnią przerwą przyniesie wiele emocji. Marysia zacznie martwić się o zdrowie psychiczne i fizyczne swojego męża, Artura. Zapracowany lekarz, rozkojarzony i pełen tajemnic, wpadnie w wir kłamstw, próbując ukryć fascynację młodszą Joanną. Mimo starań, by trzymać kochankę na dystans, emocje wezmą górę. Marysia, nieświadoma zdrady, otoczy męża troską, nie podejrzewając prawdziwego powodu jego zachowania. Artur, zamiast wyjazdu do Poznania, wybierze spotkanie z kochanką, co doprowadzi do dramatycznego finału sezonu.
2: Serial Pierwsza Miłość zapowiada emocjonujące odcinki od 4228 do 4231, które będą emitowane od 1 do 5 czerwca, z wyjątkiem 4 czerwca, z powodu świątecznej ramówki. W nadchodzących epizodach Borys rozbija związek Maxa, co wpływa na jego formę sportową. Paweł wpada w kłopoty z prawem, gdy okazuje się, że oficjalnie nie istnieje. Róża odkrywa ważny ślad dotyczący zaginionej Kazanowej. Julita prowadzi podwójną grę, co może mieć dla niej nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy tracą zapał do poszukiwań Kazanowej, ale Róża nie zamierza się poddać. Serial można oglądać na Polsacie o 18:00, a także na platformie Polsat Box Go. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80. W ostatnim przed wakacjami 1936 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Barbara Mostowiakowa szybko zauważy, że jej zięć Artur Rogowski coś ukrywa. Lekarz postanowi przemilczeć przed rodziną szokujące wyznanie miłosne Joanny. Atmosfera przed planowanym wyjazdem Rogowskiego do Poznania stanie się napięta. Barbara, dzięki swojej bystrości, zorientuje się, że Artur zmaga się z ogromnymi problemami osobistymi. Mimo prób zachowania pozorów, jego roztrzepanie nie umknie uwadze seniorki. Ostatecznie Rogowski zrezygnuje z wyjazdu i zamiast tego pojawi się pod domem Joanny. Czy Barbara przewidzi niewierność zięcia? Jej intuicja podpowiada, że nad związkiem córki gromadzą się ciemne chmury.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Jarosław Kaczyński podczas konferencji PiS podkreślił znaczenie prezydenta Karola Nawrockiego w budowaniu relacji polsko-amerykańskich. Prezes PiS przypisał Nawrockiemu zasługi za decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Kaczyński zaznaczył, że Polska powinna dążyć do uzyskania specjalnego statusu w relacjach z USA, podobnego do tego, jaki mają Izrael czy Korea Południowa. Wspomniał także o możliwości drugiej kadencji prezydenckiej Nawrockiego, co miałoby pomóc w realizacji długofalowych celów. Zdjęcie Karola Nawrockiego z wizyty w Moskwie w 2018 roku nadal budzi kontrowersje. Radosław Sikorski przypomniał o nim w grudniu zeszłego roku, co wywołało polityczną burzę. Fotografia z czasów, gdy Nawrocki był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, jest analizowana w kontekście jego obecnej roli jako prezydenta. Dyskusje dotyczą tego, jak po aneksji Krymu należało traktować kontakty z rosyjskimi instytucjami.
2: Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz ogłosił, że miejscowy urząd stanu cywilnego będzie odmawiał transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, co stoi w sprzeczności z nowym rozporządzeniem rządu. Przemysław Czarnek skrytykował te przepisy, podkreślając, że małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny zgodnie z konstytucją. Decyzja ta wywołała polityczną burzę i może mieć poważne konsekwencje dla praw osób LGBT plus w Polsce. Spór między rządem a samorządami dopiero się zaczyna. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Ivankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. Tragedia na plaży w Brighton. Z morza wyłowiono ciała trzech młodych kobiet, które okazały się być siostrami z Londynu. Jane Adetoro, Christiny i Rebecca Walters. Ich ojciec opublikował poruszający wpis, wyrażając niewyobrażalny ból po stracie córek. Policja prowadzi dochodzenie, starając się ustalić, jak doszło do tej tragedii, wykluczając na razie udział osób trzecich.
1: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
2: Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji. Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
1: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
2: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Krakowie zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 roku. Adara z hitem Bangaranga zdobywa serca Europy, przynosząc krajowi pierwsze zwycięstwo w historii. Węgry pod nowym przywództwem Petera Magyara rozważają powrót do konkursu po latach nieobecności, a Macedonia Północna już potwierdziła swój udział w 2027 roku. Tymczasem Eurowizja wciąż budzi kontrowersje, z bojkotami i politycznymi napięciami w tle. Ale kto by się tym przejmował, skoro muzyka gra dalej? Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a polskie akcenty błyszczą na lazurowym wybrzeżu. Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który zdobył 6-minutową owację na stojąco. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodaczek, takich jak Ania Rubik czy Wiktoria Gąsiewska, które przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami. Czyżby Cannes stało się nową stolicą polskiego glamour?
2: Dawid Podsiadło, nasz rodzimy cud z Dąbrowy Górniczej, obchodzi dziś 33 urodziny. Od nieśmiałego chłopaka z X-Factor do gwiazdy, która wyprzedaje stadiony. Jego metamorfoza jest jak z bajki. Nie tylko muzyka, ale i odważne decyzje, takie jak przerwa w karierze czy własny festiwal, pokazują, że Dawid to nie tylko artysta, ale i wizjoner. A prywatność? Cóż, w świecie, gdzie każdy chce wiedzieć wszystko, on wciąż trzyma swoje tajemnice pod kluczem.
1: Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia połączona z teatralną oprawą ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Ekerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady. Drowning Pool, legenda nu metalu, znów na ustach fanów, ale tym razem nie z powodu nowej muzyki. Po powrocie Ryana McCombsa do zespołu i zapowiedzi 8 płyty, trasa koncertowa po Ameryce Południowej została odwołana. Oficjalnie z powodu kwestii logistycznych, ale organizatorzy wskazują na niską sprzedaż biletów. Cóż, może czas na nową strategię, skoro nawet kultowy Bodies nie przyciąga tłumów. Na pocieszenie, Drowning Pool zagra w Polsce 24 czerwca w Bielsku Białej. Bilety jeszcze są, więc kto wie, może to będzie ich wielki powrót na scenę. Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca. Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Chylińska, nasza nieustraszona królowa metamorfoz, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Od mrocznej rockmanki z zespołu ONA po kolorową ikonę stylu, Chylińska nie przestaje zaskakiwać. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od hard rocka do tanecznych hitów, a wszystko to z niezmienną charyzmą i ciętym językiem. A w życiu prywatnym? Stabilizacja u boku męża i trojga dzieci, bo nawet rockowe serce potrzebuje czasem spokoju.
2: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów. The Damned, legendarni buntownicy brytyjskiego punk rocka, wracają do Polski, by zagrać w Krakowie 9 lipca. Klub Studio stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, a w Toruniu dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Porycianach na Mazowszu 15 lat temu doszło do tragicznego wypadku, który wstrząsnął lokalną społecznością. 3-letnia Ola zginęła, gdy wrota obory, napierane przez zwierzęta, runęły na nią. Śledztwo wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a sprawa została umorzona. Mieszkańcy wciąż pamiętają o tej tragedii, a rodzina dziewczynki zmaga się z bólem po jej stracie. Policja w Otwocku poszukuje 16-letniej Leny Spisi, która zaginęła w piątek, 22 maja. Nastolatka była ostatnio widziana około godziny 13 przy ulicy Kochanowskiego. Lena ma około 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne, proste włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do groźnie wyglądającej kolizji z udziałem 4 samochodów. Jeden z pojazdów wbił się pod inny, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca zdarzenia, kierowca Mazdy, został ukarany mandatem w wysokości kilku tysięcy złotych. Kolizja miała miejsce na prostym odcinku drogi w kierunku Łodzi. Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6, jednak lokale gastronomiczne będą działały bez zmian. Decyzja ta została podjęta po udanym pilotażu na Pradze Północ i w Śródmieściu, gdzie odnotowano spadek liczby nocnych interwencji i wykroczeń związanych z alkoholem. Ratusz planuje monitorować skutki wprowadzonego ograniczenia i po roku przygotować pełną ewaluację programu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa będą głosować w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się od 7 do 21, a cisza referendalna obowiązuje od północy z piątku na sobotę. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 osób w sprawie prezydenta i 179 792 w sprawie Rady Miasta. Wyniki referendum spodziewane są w poniedziałek rano. W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. Tomasz S., samozwańczy naturopata z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za narażenie życia i zdrowia dwóch pacjentek. Kobiety, które porzuciły tradycyjne leczenie onkologiczne na rzecz jego metod, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. prowadzał je w błąd, obiecując wyleczenie nowotworów za pomocą generatorów plazmy. Wyrok wzbudził kontrowersje, a rodziny ofiar wyraziły niezadowolenie z jego łagodności. W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 60-letni pan Wojciech zmarł 2 dni po wypisaniu ze szpitalnego oddziału ratunkowego w Krakowie. Rodzina zgłaszała niepokój o jego stan zdrowia, gdyż po wypisie był zdezorientowany i nie potrafił sam wrócić do domu. Rzecznik praw pacjenta wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Szpital twierdzi, że pacjent był w logicznym kontakcie, jednak rodzina ma wątpliwości co do jakości opieki.

0: Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco. Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu doszło do incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę na rzecz seniorów. Po zdarzeniu rowerzysta uciekł, nie udzielając pomocy. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego mężczyzny i prowadzi czynności w tej sprawie. Świadkowie proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwa ostry konflikt między zarządem a związkowcami. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, aby zbadała zarzuty utrudniania działalności związkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał potrącać składki członkowskie, co związkowcy uznali za próbę odcięcia ich od finansowania. W tle sporu są także negocjacje płacowe, w których związkowcy domagają się wyższych podwyżek niż proponuje zarząd. Mimo napiętej sytuacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że obsługa klientów przebiega bez zakłóceń. Eksperci ostrzegają jednak, że konflikt może się zaostrzyć, jeśli inspekcja potwierdzi nieprawidłowości. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76. Port Polska, planowany na 2032 rok, już teraz znacząco wpływa na rynek nieruchomości w zachodnim Mazowszu. Ceny mieszkań w Grodzisku Mazowieckim wzrosły ponad dwukrotnie, przyciągając deweloperów i inwestorów. Wzrost zainteresowania dotyczy również gruntów inwestycyjnych, co napędza rozwój centrów logistycznych i biznesowych. Błonie korzysta z bliskości autostrady A2, podczas gdy w Żyrardowie rynek zaczyna się stabilizować po początkowym boomie. Eksperci przewidują, że rozbudowa infrastruktury może uczynić zachodnie Mazowsze jednym z kluczowych centrów biznesowych w Polsce. Jednak rosnące ceny nieruchomości stanowią wyzwanie dla mieszkańców regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Polska Armia intensywnie poszukuje specjalistów z dziedzin informatyki, medycyny i logistyki, oferując atrakcyjne warunki pracy. Na start proponuje wynagrodzenie od 6,5 tysiąca złotych oraz możliwość pracy bez munduru. Oferta skierowana jest zarówno do żołnierzy, jak i cywilów. Wojsko zapewnia także bogaty pakiet darmowych szkoleń, w tym kursy z cyberbezpieczeństwa i prawo jazdy kategorii C+E. Nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo są priorytetem, dlatego szczególnie poszukiwani są informatycy i eksperci od nowych technologii. Praca w wojsku nie zawsze wiąże się z noszeniem munduru, co daje dużą elastyczność dla kandydatów. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić też 20 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
2: Radio Super Express.

0: genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
1: M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. W 4228 odcinku Pierwszej Miłości powrót Pawła Krzyżanowskiego z Kolumbii wywoła prawdziwą burzę emocji. Uroczysty obiad, który miał być radosnym spotkaniem, stanie się areną napięć i konfliktów. Kacper, obecny partner Marysi, zacznie dostrzegać, że były mąż znów staje się ważny dla jego ukochanej. Spotkanie przed budynkiem obudzi skrywane emocje, a Kacper nie będzie mógł ukryć swojej zazdrości. Marysia, poruszona dramatycznymi przeżyciami Pawła, nie pozostanie obojętna na jego los. W tym wszystkim najwięcej radości znajdzie Julka, która z niecierpliwością czeka na odbudowanie więzi z ojcem. Ten odcinek zapowiada się na pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zaskakuje emocjonującymi zwrotami akcji. Już 29 maja widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia w odcinku 4227. Paweł, który wciąż zmaga się z traumą po pobycie w kolumbijskim więzieniu, przygarnia bezdomnego psa, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. Jego dziwne zachowanie nie umyka uwadze Janka, który postanawia odkryć prawdę. Wspólnie z Arturem odkrywają niepokojące fakty, które mogą zmienić życie Pawła na zawsze. Czy bohaterowi uda się uniknąć kolejnych niebezpieczeństw? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, dostępny także na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość zapowiada emocjonujące odcinki od 4228 do 4231, które będą emitowane od 1 do 5 czerwca, z wyjątkiem 4 czerwca, z powodu świątecznej ramówki. W nadchodzących epizodach Borys rozbija związek Maxa, co wpływa na jego formę sportową. Paweł wpada w kłopoty z prawem, gdy okazuje się, że oficjalnie nie istnieje. Róża odkrywa ważny ślad dotyczący zaginionej Kazanowej. Julita prowadzi podwójną grę, co może mieć dla niej nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy tracą zapał do poszukiwań Kazanowej, ale Róża nie zamierza się poddać. Serial można oglądać na Polsacie o 18:00, a także na platformie Polsat Box Go. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80.
0: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Seiran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat, w fatalnym stanie psychicznym, żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14:00. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1027 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 3 obywateli Polski, podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zatrzymanym zarzuca się m.in. rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce oraz działania propagandowe i dywersyjne. Media wskazują, że jednym z podejrzanych jest były policjant Arvid P., związany z prorosyjskimi środowiskami. Śledztwo jest w toku, a podejrzani przebywają w tymczasowym areszcie. Dziś Prawo i Sprawiedliwość organizuje wydarzenie Alternatywa 2.0, koncentrujące się na przyszłości polskiego rolnictwa. W atmosferze politycznych napięć partia planuje przedstawić nowe propozycje programowe, próbując zdobyć poparcie wiejskiego elektoratu. Spekuluje się, że Jarosław Kaczyński może ogłosić znaczące zmiany, które mogą wpłynąć na układ sił na scenie politycznej. Wydarzenie to ma być odpowiedzią na zarzuty wobec rządu Donalda Tuska o brak wsparcia dla rolników. Przemysław Czarnek, jako kandydat PiS na premiera, budzi podziały wśród Polaków, co pokazuje najnowszy sondaż. W elektoracie partii narastają wątpliwości, a wewnętrzny konflikt z Mateuszem Morawieckim dodatkowo komplikuje sytuację. Jarosław Kaczyński stoi przed trudnym wyborem – zmienić kandydata czy kontynuować z Czarnkiem, ryzykując porażkę.
1: Śmierć posła Łukasza Litewki w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej wstrząsnęła opinią publiczną. Prokuratura ustaliła, że Litewka nie złamał przepisów, a kierowca Mitsubishi Colt, który go potrącił, usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku, ale pozostaje na wolności. Najnowsza opinia biegłego potwierdziła sprawność techniczną samochodu, co może mieć znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym 2 siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny.
1: Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to efekt silnych relacji polsko-amerykańskich. Proces planowania rozmieszczenia tych sił w Europie potrwa od 2 do 4 tygodni. Polska zyskuje na tej decyzji, a współpraca z amerykańskimi siłami zbrojnymi przynosi obopólne korzyści. Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci. W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje.
2: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
1: W Sopocie trwa Polsat Hit Festival 2026, a emocje sięgają zenitu. Edyta Górniak, boso i w różowej sukni, poczuła na scenie obecność Krzysztofa Krawczyka i swojego ojca, co doprowadziło ją do łez. Wzruszający koncert Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat przyciągnął tłumy, a muzyka zjednoczyła wszystkich, przypominając, że granice są tylko w naszych głowach. Cóż, muzyka naprawdę potrafi łagodzić obyczaje. Opera Leśna w Sopocie znowu w centrum uwagi, a to za sprawą Ralfa Kamińskiego i Roxy Węgiel. Artystka w skąpej stylizacji podgrzała atmosferę, a Kamiński nie omieszkał dodać swoich żartobliwych komentarzy, które jak zwykle podzieliły internautów. Niektórzy zachwyceni, inni oburzeni, ale jedno jest pewne – emocji nie brakowało. A to dopiero początek, bo Kamiński zapowiedział swój występ na 50-leciu zespołu Kombi, co tylko podsyca oczekiwania.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Fani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy. Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd? Hania Żudziewicz i Jacek Jeszke postanowili zrobić sobie przerwę od Tańca z Gwiazdami, ale zanim zniknęli z parkietu, rzucili bombę. Wymienili nazwisko Igi Świątek jako gwiazdy, która mogłaby zrobić furorę w programie. Czyżby tenisistka miała zamienić rakietę na taneczne buty? Pani już szaleją z radości, wyobrażając sobie Igę w wirze tańca, a tancerze nie kryją entuzjazmu na myśl o takim partnerstwie. Cóż, może to właśnie Iga Świątek sprawi, że parkiet zadrży w posadach. Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Łatwogang, czyli Piotr Garkowski, znów w akcji. Tym razem młody influencer postanowił przejechać całą Polskę na rowerze, by zebrać 15 milionów złotych na leczenie małego Maxa. Trasa jest pełna wyzwań, a tłumy fanów nie ułatwiają mu zadania, co zmusza go do dramatycznych apeli o bezpieczeństwo. Mimo trudności, Łatwogang już zebrał ponad 7 milionów złotych, a jego determinacja nie zna granic. Ciekawe, czy uda mu się dojechać do mety bez kolejnych przygód.
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
2: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji? Bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1028 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu zobaczymy podobnie 16 stopni i niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia 4 samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana.
2: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta. Taco Hemingway przyciągnął tłumy na PGE Narodowy, gdzie w piątek i sobotę odbywają się jego wyprzedane koncerty w ramach trasy 2026 Priest Pils AUR. Fani rapera gromadzą się licznie przed stadionem, tworząc festiwalową atmosferę. W związku z wydarzeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, ale komunikacja miejska działa sprawnie, by ułatwić dojazd i powrót uczestnikom. Warszawa ponownie stała się centrum polskiego rapu, a bilety na oba koncerty rozeszły się błyskawicznie. Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zabytkowy dworzec kolejowy w Olkuszu z 1885 roku przejdzie gruntowną modernizację. Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę z firmą Texom S.A. na rewitalizację obiektu, która obejmie elewację, wnętrza i otoczenie. Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i ekologiczne rozwiązania. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 11 milionów złotych.
1: Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Wysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary. Dziś mija 9 lat od tragicznej śmierci aspiranta Jakuba Brysza, policjanta z krakowskiego samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego. Funkcjonariusz zmarł podczas specjalistycznego szkolenia nurkowego, mając zaledwie 35 lat. Brysz był ceniony za swoje zaangażowanie i sumienność, a jego pamięć wciąż jest pielęgnowana przez bliskich i kolegów z pracy.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a 2 dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Łatwo Gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa.
2: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z 2 innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania 2 pozostałych uczestników spotkania.

0: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia. W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze dwa dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę w Nóg, znaną działaczkę społeczną. Zdarzenie miało miejsce 11 maja w okolicach kościoła przy ulicy Pilczyckiej. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego sprawcy, licząc na pomoc mieszkańców w jego identyfikacji. Rowerzysta próbował zmienić swój wygląd, zdejmując odzież wierzchnią i kask.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1028 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza. Ostatnia kolejka Ekstraklasy przyniesie emocje związane z walką o utrzymanie, europejskie puchary oraz tytuł Króla Strzelców. Na czele klasyfikacji strzelców z 18 golami są Karol Czubak z Motoru Lublin i Tomasz Bobcek z Lechii Gdańsk. Czubak, który może być pierwszym Polakiem z tym tytułem od 9 lat, ma szansę na powołanie do reprezentacji. Lechia Gdańsk, walcząca o uniknięcie spadku, musi wygrać z Termaliką, ale jej los zależy także od wyników innych drużyn.
2: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
1: Czterech młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na dwie ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju.
1: Dziś wieczorem w Gizie odbędzie się wyjątkowa gala bokserska pod egipskimi piramidami. W walce wieczoru Oleksandr Usyk zmierzy się z Rico Verhoevenem o pas mistrza świata WBC w wadze ciężkiej. Usyk, niepokonany na zawodowym ringu, wraca po prawie rocznej przerwie. A Verhoeven, były mistrz kickboxingu, staje przed wyzwaniem w swojej drugiej bokserskiej walce. Gala rozpocznie się o 17, a pojedynek wieczoru planowany jest po 23.
2: Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iga Świątek w poniedziałek rozpocznie zmagania w Roland Garros. Mierząc się z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Podczas konferencji prasowej Świątek dołączyła do protestu tenisistów, którzy domagają się większego udziału w zyskach z turnieju. Zawodnicy postanowili ograniczyć czas konferencji prasowych do 15 minut. Świątek podkreśliła, że choć szanuje media, to oczekuje większego zaangażowania organizatorów turniejów w rozmowy z zawodnikami. Podczas meczu trzeciej Bundesligi między Hansą Rostock a FC Saarbrücken doszło do tragicznego wypadku. 37-letni fan Hansy Rostock spadł z trybun i zmarł po tygodniu walki o życie w szpitalu. Śledczy uznali zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, a klub wyraził głębokie współczucie dla rodziny zmarłego. Wydarzenie wywołało szerokie poruszenie wśród kibiców i opinii publicznej.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Podczas ostatniej uroczystości FC Barcelony Wojciech Szczęsny zaskoczył wszystkich swoim nietypowym strojem. Biała koszula z widocznym śladem przypalenia okazała się celowym zabiegiem luksusowej marki odzieżowej Vetements. Koszt tej awangardowej koszuli wynosi ponad 5000 zł. Kontrowersyjny wybór polskiego bramkarza wywołał burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Ostatni mecz w barwach katalońskiego klubu rozegra w sobotę przeciwko Walencji. Po emocjonalnym pożegnaniu na Camp Nou Lewandowski zasugerował, że może wrócić do Barcelony w innej roli. Jego przyszłość zawodowa pozostaje tematem spekulacji wśród kibiców i ekspertów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić również 17 stopni Celsjusza. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. W 4228 odcinku Pierwszej Miłości powrót Pawła Krzyżanowskiego z Kolumbii wywoła prawdziwą burzę emocji. Uroczysty obiad, który miał być radosnym spotkaniem, stanie się areną napięć i konfliktów. Kacper, obecny partner Marysi, zacznie dostrzegać, że były mąż znów staje się ważny dla jego ukochanej. Spotkanie przed budynkiem obudzi skrywane emocje, a Kacper nie będzie mógł ukryć swojej zazdrości. Marysia, poruszona dramatycznymi przeżyciami Pawła, nie pozostanie obojętna na jego los. W tym wszystkim najwięcej radości znajdzie Julka, która z niecierpliwością czeka na odbudowanie więzi z ojcem. Ten odcinek zapowiada się na pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość zaskakuje emocjonującymi zwrotami akcji. Już 29 maja widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia w odcinku 4227. Paweł, który wciąż zmaga się z traumą po pobycie w kolumbijskim więzieniu, przygarnia bezdomnego psa, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. Jego dziwne zachowanie nie umyka uwadze Janka, który postanawia odkryć prawdę. Wspólnie z Arturem odkrywają niepokojące fakty, które mogą zmienić życie Pawła na zawsze. Czy bohaterowi uda się uniknąć kolejnych niebezpieczeństw? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, dostępny także na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość zapowiada emocjonujące odcinki od 4228 do 4231, które będą emitowane od 1 do 5 czerwca, z wyjątkiem 4 czerwca, z powodu świątecznej ramówki. W nadchodzących epizodach Borys rozbija związek Maxa, co wpływa na jego formę sportową. Paweł wpada w kłopoty z prawem, gdy okazuje się, że oficjalnie nie istnieje. Róża odkrywa ważny ślad dotyczący zaginionej Kazanowej. Julita prowadzi podwójną grę, co może mieć dla niej nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy tracą zapał do poszukiwań Kazanowej, ale Róża nie zamierza się poddać. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także na platformie Polsat Box Go. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80.
1: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Seiran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat w fatalnym stanie psychicznym żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1027 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ukraiński influencer wywołał skandal, wjeżdżając sportowym autem na chroniony szlak do Morskiego Oka, łamiąc przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mimo rażącego naruszenia, otrzymał jedynie symboliczny mandat, co wywołało oburzenie opinii publicznej i reakcję premiera Donalda Tuska, który zażądał wyjaśnień od EMESWiA. Władze parku oraz straż prowadzą własne działania, a incydent może doprowadzić do zaostrzenia procedur bezpieczeństwa. Zdjęcie Karola Nawrockiego z wizyty w Moskwie w 2018 roku nadal budzi kontrowersje. Radosław Sikorski przypomniał o nim w grudniu zeszłego roku, co wywołało polityczną burzę. Fotografia z czasów, gdy Nawrocki był dyrektorem Muzeum II wojny światowej, jest analizowana w kontekście jego obecnej roli jako prezydenta. Dyskusje dotyczą tego, jak po aneksji Krymu należało traktować kontakty z rosyjskimi instytucjami.
0: Burmistrz Zakopanego, Łukasz Filipowicz, ogłosił, że miejscowy urząd stanu cywilnego będzie odmawiał transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, co stoi w sprzeczności z nowym rozporządzeniem rządu. Przemysław Czarnek skrytykował te przepisy, podkreślając, że małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny zgodnie z konstytucją. Decyzja ta wywołała polityczną burzę i może mieć poważne konsekwencje dla praw osób LGBT plus w Polsce. Spór między rządem a samorządami dopiero się zaczyna. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
0: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji. Od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
2: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
0: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tuj w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny.
2: Policjanci z Grójca zatrzymali 40-letniego mieszkańca Warki, który sprzedawał podrobione elektronarzędzia przez internet. Straty producentów oszacowano na blisko 340 tysięcy złotych. W jego domu znaleziono 512 fałszywych narzędzi, takich jak wiertarki i baterie. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia za wprowadzanie do obrotu towarów z fałszywymi znakami towarowymi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel, znana z odważnych stylizacji, tym razem zaskoczyła wszystkich na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie, wybierając klasyczną elegancję. W błękitnej sukni, nawiązującej do jej najnowszego hitu Błękit oraz w prostej małej czarnej, pokazała, że potrafi błyszczeć bez odsłaniania ciała. Czyżby nowa era w modzie młodej gwiazdy, a może po prostu chwilowa zmiana? Czas pokaże, czy Roxana na dłużej zostanie przy tej eleganckiej odsłonie. Łatwogang, czyli Piotr Garkowski, znów w akcji. Tym razem jedzie rowerem przez Polskę, by zebrać 15 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Choć na koncie zbiórki są już 3 miliony, to jeszcze daleka droga do celu. Matka chłopca, wzruszona i pełna nadziei, nie kryje emocji, obserwując, jak influencer mobilizuje tłumy do pomocy.
2: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 roku. Adara z hitem Bangaranga zdobywa serca Europy, przynosząc krajowi pierwsze zwycięstwo w historii. Węgry pod nowym przywództwem Petera Magyara rozważają powrót do konkursu po latach nieobecności, a Macedonia Północna już potwierdziła swój udział w 2027 roku. Tymczasem Eurowizja wciąż budzi kontrowersje, z bojkotami i politycznymi napięciami w tle. Ale kto by się tym przejmował, skoro muzyka gra dalej? Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a polskie akcenty błyszczą na lazurowym wybrzeżu. Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który zdobył 6-minutową owację na stojąco. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodaczek, takich jak Ania Rubik czy Wiktoria Gąsiewska, które przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami. Czyżby Cannes stało się nową stolicą polskiego glamour?
1: Dawid Podsiadło, nasz rodzimy cud z Dąbrowy Górniczej, obchodzi dziś 33 urodziny. Od nieśmiałego chłopaka z X-Factor do gwiazdy, która wyprzedaje stadiony. Jego metamorfoza jest jak z bajki. Nie tylko muzyka, ale i odważne decyzje, takie jak przerwa w karierze czy własny festiwal, pokazują, że Dawid to nie tylko artysta, ale i wizjoner. A prywatność? Cóż, w świecie, gdzie każdy chce wiedzieć wszystko, on wciąż trzyma swoje tajemnice pod kluczem.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLane, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
1: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
2: W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady. Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca. Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu. Agnieszka Chylińska, nasza nieustraszona królowa metamorfoz, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Od mrocznej rockmanki z zespołu ONA po kolorową ikonę stylu, Chylińska nie przestaje zaskakiwać. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od hard rocka do tanecznych hitów, a wszystko to z niezmienną charyzmą i ciętym językiem. A w życiu prywatnym? Stabilizacja u boku męża i trojga dzieci, bo nawet rockowe serce potrzebuje czasem spokoju.
1: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1028 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą również 16 stopni i niewielkie zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu Trudno być katolikiem, ale warto, którzy ostrzegli rodziców przed animacją Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
1: W nocy na Nowym Świecie w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierowca autobusu, 28-letni mężczyzna, był trzeźwy, a zdarzenie miało miejsce poza przejściem dla pieszych. Policja bada okoliczności wypadku.
0: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6. Jednak lokale gastronomiczne będą działały bez zmian. Decyzja ta została podjęta po udanym pilotażu na Pradze Północ i w Śródmieściu, gdzie odnotowano spadek liczby nocnych interwencji i wykroczeń związanych z alkoholem. Ratusz planuje monitorować skutki wprowadzonego ograniczenia i po roku przygotować pełną ewaluację programu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa będą głosować w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się od 7 do 21, a cisza referendalna obowiązuje od północy z piątku na sobotę. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 osób w sprawie prezydenta i 179 792 w sprawie Rady Miasta. Wyniki referendum spodziewane są w poniedziałek rano. W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu.
1: Dziś mija 9 lat od tragicznej śmierci aspiranta Jakuba Brysza, policjanta z krakowskiego oddziału antyterrorystycznego. Funkcjonariusz zginął podczas specjalistycznego szkolenia podwodnego, mając zaledwie 35 lat. Brysz rozpoczął służbę w 2008 roku, a od 2015 roku pełnił funkcję asystenta zespołu minersko-pirotechnicznego. Jego pamięć wciąż jest żywa wśród kolegów i bliskich.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco. Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu doszło do incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę na rzecz seniorów. Po zdarzeniu rowerzysta uciekł, nie udzielając pomocy. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego mężczyzny i prowadzi czynności w tej sprawie. Świadkowie proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1028 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 13 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
2: Osoby urodzone przed 1969 rokiem mogą ubiegać się o wyższą emeryturę z ZUS. Kluczowe jest ponowne przeliczenie kapitału początkowego na podstawie dokumentów potwierdzających zatrudnienie sprzed 1999 roku. Dzięki temu świadczenie może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Warto zebrać świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe i inne dokumenty, które potwierdzą staż pracy. Wniosek o przeliczenie można złożyć w dowolnym momencie, a ZUS nie zrobi tego automatycznie. Proces ten może przynieść znaczące korzyści finansowe, dlatego warto działać już teraz.
1: Zbliża się Dzień Matki, a drogerie Hebe oferują atrakcyjne promocje na prezenty. Do 26 maja można kupić tusz do rzęs Gosh Copenhagen za niecałe 20 zł, co stanowi aż 66% zniżki. Perfumy, takie jak Calvin Klein Euphoria, są dostępne nawet o połowę taniej, co czyni je idealnym luksusowym prezentem. Warto też skorzystać z promocji na kosmetyki do pielęgnacji, gdzie przy zakupie produktów marki Lumene druga sztuka kosztuje tylko złotówkę. Dla miłośniczek pielęgnacji włosów przy zakupach za minimum 79 zł obowiązuje 30% rabatu. To doskonała okazja, by sprawić mamie wyjątkowy prezent bez nadwyrężania budżetu. Aldi przygotował specjalną ofertę na Dzień Matki, pełną eleganckich i praktycznych produktów. Wśród nowości wyróżnia się muślinowy szlafrok damski UP2 Fashion, wykonany z lekkiej bawełny, idealny na ciepłe dni. Do kompletu można dobrać muślinową piżamę, która zapewni komfortowy sen. W kuchni warto zwrócić uwagę na silikonowe formy do pieczenia coax, które oszczędzają miejsce. Dla miłośników klasyki dostępne są perfumy Pani Walewska oraz torcik wedlowski. Oferta obejmuje również kwiaty, takie jak storczyki i kompozycje roślinne, które będą doskonałe prezentem.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Seniorzy w Polsce coraz bardziej odczuwają wzrost kosztów życia. Nowe dane pokazują, że miesięczny koszt podstawowych zakupów dla emeryta wynosi już ponad 520 zł, co oznacza wzrost o ponad 1% w ciągu miesiąca. Mimo dodatkowych świadczeń, takich jak 13. emerytura, wielu seniorów z trudem wiąże koniec z końcem. Eksperci podkreślają, że emerytury często nie nadążają za rosnącymi cenami, co zmusza osoby starsze do dokładnego planowania wydatków. Święta wielkanocne dodatkowo obciążyły budżety emerytów, a koszty życia mogą jeszcze wzrosnąć, jeśli inflacja przyspieszy. Wiele osób starszych zmuszonych jest do rezygnacji z części zakupów lub szukania tańszych produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 17 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: Finał sezonu M jak miłość zapowiada się emocjonująco. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55, Barbara Mostowiak wyczuje, że z Arturem Rogowskim dzieje się coś niedobrego. Choć Artur będzie próbował ukryć swoje emocje, jego rozkojarzenie i nerwowość nie umkną uwadze seniorki rodu. Atmosfera w domu stanie się napięta, a Barbara spojrzy na zięcia z rezerwą i smutkiem. Artur zamiast jechać do Poznania, uda się do Joanny, co może oznaczać przełom w jego relacjach. Barbara, choć nie zna całej prawdy, zacznie przeczuwać, że w małżeństwie Marysi i Artura dzieje się coś złego. Jej intuicja i smutek na twarzy będą mówiły więcej niż słowa.
1: Na Wspólnej powraca z emocjonującymi odcinkami 4221, 4222 i 4223, które będą emitowane od 1 do 3 czerwca. W tych odcinkach widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Czerski, którego zachowanie było niepokojące, okazuje się mieć nowotwór mózgu. Po operacji traci pamięć, co wykorzystuje Zduński, próbując wmówić mu, że jest w związku z Olą. Tymczasem Julka zmaga się z konsekwencjami zażycia narkotyków, a Sławek rozpoczyna śledztwo w sprawie deweloperskiej grupy przestępczej. Andrzej jest śledzony, a Eliza staje twarzą w twarz z kochanką Jarka. Serial zaskakuje nagromadzeniem emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Finałowy odcinek M jak miłość przed letnią przerwą przyniesie wiele emocji. Marysia zacznie martwić się o zdrowie psychiczne i fizyczne swojego męża, Artura. Zapracowany lekarz, rozkojarzony i pełen tajemnic, wpadnie w wir kłamstw, próbując ukryć fascynację młodszą Joanną. Mimo starań, by trzymać kochankę na dystans, emocje wezmą górę. Marysia, nieświadoma zdrady, otoczy męża troską, nie podejrzewając prawdziwego powodu jego zachowania. Artur, zamiast wyjazdu do Poznania, wybierze spotkanie z kochanką, co doprowadzi do dramatycznego finału sezonu.
2: M jak miłość wraca na ekrany po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Martyna Wysocka, grana przez Magdalenę Turczeniewicz, zaskoczy widzów nową fryzurą. Krótsze włosy i promienny uśmiech to tylko początek jej metamorfozy. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jej relacji z Jakubem Karskim, którego wciela się Krzysztof Kwiatkowski. Fani serialu spekulują, że to właśnie Jakub jest powodem pozytywnych zmian w życiu Martyny. Na Instagramie Turczeniewicz podsyca emocje, publikując zdjęcia z planu. Czy nowy wygląd Martyny zwiastuje szczęśliwy etap w jej życiu? Jesienne odcinki mogą przynieść odpowiedzi na te pytania. W 4228 odcinku Pierwszej Miłości powrót Pawła Krzyżanowskiego z Kolumbii wywoła prawdziwą burzę emocji. Uroczysty obiad, który miał być radosnym spotkaniem, stanie się areną napięć i konfliktów. Kacper, obecny partner Marysi, zacznie dostrzegać, że były mąż znów staje się ważny dla jego ukochanej. Spotkanie przed budynkiem obudzi skrywane emocje, a Kacper nie będzie mógł ukryć swojej zazdrości. Marysia, poruszona dramatycznymi przeżyciami Pawła, nie pozostanie obojętna na jego los. W tym wszystkim najwięcej radości znajdzie Julka, która z niecierpliwością czeka na odbudowanie więzi z ojcem. Ten odcinek zapowiada się na pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 3 obywateli Polski, podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zatrzymanym zarzuca się m.in. rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce oraz działania propagandowe i dywersyjne. Media wskazują, że jednym z podejrzanych jest były policjant Arvid P., związany z prorosyjskimi środowiskami. Śledztwo jest w toku, a podejrzani przebywają w tymczasowym areszcie.
3: Przemysław Czarnek podczas konwencji rolnej PiS w Kuskach zaprezentował się jako lider, podkreślając strategiczne znaczenie rolnictwa dla bezpieczeństwa i suwerenności Polski. PiS zapowiada powrót do mocniejszej ochrony polskiego rolnictwa, stawiając wieś w centrum swoich działań. Wśród postulatów znalazły się kredyty dla rolników, dopłaty i wsparcie sadowników. To początek nowej ofensywy partii na polską wieś.
2: Dziś Prawo i Sprawiedliwość organizuje wydarzenie Alternatywa 2.0, koncentrujące się na przyszłości polskiego rolnictwa. W atmosferze politycznych napięć partia planuje przedstawić nowe propozycje programowe, próbując zdobyć poparcie wiejskiego elektoratu. Spekuluje się, że Jarosław Kaczyński może ogłosić znaczące zmiany, które mogą wpłynąć na układ sił na scenie politycznej. Wydarzenie to ma być odpowiedzią na zarzuty wobec rządu Donalda Tuska o brak wsparcia dla rolników. Pół roku po zmianie na stanowisku marszałka Sejmu, Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, by ocenić, kto lepiej sprawdził się w tej roli. Szymon Hołownia czy Włodzimierz Czarzasty? Wyniki pokazują, że 30% ankietowanych wskazało na Hołownię, a 21% na Czarzastego. Hołownia zyskał popularność dzięki inicjatywie Sejmflix i humorystycznemu podejściu. Natomiast Czarzasty prowadził surowsze zasady i był bardziej konfrontacyjny. Obaj marszałkowie reprezentowali różne style zarządzania, co wpłynęło na ich ocenę przez społeczeństwo.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Jarosław Kaczyński wystąpił na konferencji PiS pod hasłem PiS to bezpieczeństwo, podkreślając znaczenie bezpieczeństwa i relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Prezes PiS w czarnym garniturze i na tle wojskowych symboli mówił o potrzebie silnej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Kaczyński podkreślił także rolę prezydenta Karola Nawrockiego w budowaniu tych relacji. Wśród oficjalnych wystąpień uchwycono również moment, gdy Kaczyński nalewał wodę Antoniemu Macierewiczowi, co dodało ludzki akcent do surowego przekazu.
2: 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym 2 siostry, 12-letnią Lubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny.
3: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci. W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
3: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Agnieszka Chylińska, nasza nieśmiertelna królowa polskiej sceny muzycznej, właśnie kończy 50 lat. Polsat z tej okazji serwuje nam podróż w czasie z retransmisją koncertu z 2019 roku, bo przecież nic tak nie cieszy jak odgrzewane kotlety. Dziś wieczorem, tuż przed drugim dniem Polsat Hit Festiwalu, można ponownie usłyszeć jej największe hity. A jeśli ktoś jeszcze nie ma dość nostalgii, to jutro czeka nas kabaretowy maraton w Sopocie.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje.
0: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
1: W Sopocie trwa Polsat Hit Festival 2026, a emocje sięgają zenitu. Edyta Górniak, boso i w różowej sukni, poczuła na scenie obecność Krzysztofa Krawczyka i swojego ojca, co doprowadziło ją do łez. Wzruszający koncert Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat przyciągnął tłumy, a muzyka zjednoczyła wszystkich, przypominając, że granice są tylko w naszych głowach. Cóż, muzyka naprawdę potrafi łagodzić obyczaje.
2: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Fani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy. Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd? Doda, nasza nieustraszona królowa sceny, nie tylko śpiewa, ale teraz także rzeźbi swoje ciało jak prawdziwa artystka. Po intensywnych treningach i diecie bogatej w białko, piosenkarka prezentuje sylwetkę, której nie powstydziłby się nawet grecki bóg. A teraz uwaga, uwaga! Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie obiecuje transformację ciała i ducha w luksusowym otoczeniu. Czyżby nowa era fitnessu, gdzie kaloryfer na brzuchu jest obowiązkowym dodatkiem do bikini ze sznurka? Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem?
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące. Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia połączona z teatralną oprawą ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Ekerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży.
0: The Damned, legendarni buntownicy brytyjskiego punk rocka, wracają do Polski, by zagrać w Krakowie 9 lipca. Klub Studio stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień. W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon, po kolacji z winem, zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1028 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Podobnie dla Torunia termometry ukażą 16 stopni i niewielkie zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Porycianach na Mazowszu 15 lat temu doszło do tragicznego wypadku, który wstrząsnął lokalną społecznością. 3-letnia Ola zginęła, gdy wrota obory, napierane przez zwierzęta, runęły na nią. Śledztwo wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a sprawa została umorzona. Mieszkańcy wciąż pamiętają o tej tragedii, a rodzina dziewczynki zmaga się z bólem po jej stracie. Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia 4 samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana.
2: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a 2 kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania.
1: Policja z Warszawy przeprowadziła udaną akcję w Kobyłce, gdzie zatrzymano 4 mężczyzn podejrzanych o paserstwo. Grupa miała zajmować się rozbieraniem kradzionych samochodów i sprzedażą części, głównie obywatelom Gruzji. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, które mogą pochodzić z kradzionych Toyot Corolli. 3 zatrzymanym Polakom postawiono już zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express. Taco Hemingway przyciągnął tłumy na PGE Narodowy, gdzie w piątek i sobotę odbywają się jego wyprzedane koncerty w ramach trasy 2026 Plus Plus AUR. Fani rapera gromadzą się licznie przed stadionem, tworząc festiwalową atmosferę. W związku z wydarzeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, ale komunikacja miejska działa sprawnie, by ułatwić dojazd i powrót uczestnikom. Warszawa ponownie stała się centrum polskiego rapu, a bilety na oba koncerty rozeszły się błyskawicznie. Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Zabytkowy dworzec kolejowy w Olkuszu z 1885 roku przejdzie gruntowną modernizację. Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę z firmą Texom S.A. na rewitalizację obiektu, która obejmie elewację, wnętrza i otoczenie. Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i ekologiczne rozwiązania. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 11 milionów złotych.
1: S. Samozwańczy

0: Ceniony za swoje zaangażowanie i sumienność, a jego pamięć wciąż jest pielęgnowana przez bliskich i kolegów z pracy. Łatwogang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa.
1: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z dwoma innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania dwóch pozostałych uczestników spotkania.
0: Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze dwa dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1028 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 19 stopni i niewielkie zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza.
2: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu José Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
1: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu. Czterech młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
0: Sport w Radiu Super Express. UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na dwie ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju.
1: Dziś wieczorem w Gizie odbędzie się wyjątkowa gala bokserska pod egipskimi piramidami. W walce wieczoru Oleksandr Usyk zmierzy się z Rico Verhoevenem o pas mistrza świata WBC w wadze ciężkiej. Usyk, niepokonany na zawodowym ringu, wraca po

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński opublikował mocny wpis na platformie X, wracając do sprawy lustracji Lecha Wałęsy z 2000 roku. Prezes PiS wyraził sprzeciw wobec możliwości objęcia stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przez sędziego związanego z tamtym postępowaniem. Wpis Kaczyńskiego to wyraźny sygnał w trwającym sporze o obsadę najważniejszego stanowiska w Sądzie Najwyższym, co może wpłynąć na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Wybór nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest szczególnie istotny, ponieważ kadencja obecnej prezes Małgorzaty Manowskiej kończy się w maju. Ukraiński influencer wywołał skandal, wjeżdżając sportowym autem na chroniony szlak do Morskiego Oka, łamiąc przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mimo rażącego naruszenia, otrzymał jedynie symboliczny mandat, co wywołało oburzenie opinii publicznej i reakcję premiera Donalda Tuska, który zażądał wyjaśnień od EMESWiA. Władze parku oraz straż prowadzą własne działania, a incydent może doprowadzić do zaostrzenia procedur bezpieczeństwa. Zmarł Piotr Pyzik, były poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceminister aktywów państwowych. Informacje o jego śmierci przekazali politycy prawicy, w tym Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Pyzik był zaangażowany w działalność opozycyjną w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Politycy wspominają go jako człowieka oddanego Polsce i sprawom publicznym.
0: Przemysław Czarnek, jako kandydat PiS na premiera, budzi podziały wśród Polaków, co pokazuje najnowszy sondaż. W elektoracie partii narastają wątpliwości, a wewnętrzny konflikt z Mateuszem Morawieckim dodatkowo komplikuje sytuację. Jarosław Kaczyński stoi przed trudnym wyborem: zmienić kandydata czy kontynuować z Czarnkiem, ryzykując porażkę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz ogłosił, że miejscowy urząd stanu cywilnego będzie odmawiał transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, co stoi w sprzeczności z nowym rozporządzeniem rządu. Przemysław Czarnek skrytykował te przepisy, podkreślając, że małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny zgodnie z konstytucją. Decyzja ta wywołała polityczną burzę i może mieć poważne konsekwencje dla praw osób LGBT plus w Polsce. Spór między rządem a samorządami dopiero się zaczyna. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Ivankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
2: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
0: Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel, znana z odważnych stylizacji, tym razem zaskoczyła wszystkich na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie, wybierając klasyczną elegancję. W błękitnej sukni, nawiązującej do jej najnowszego hitu Błękit, oraz w prostej małej czarnej, pokazała, że potrafi błyszczeć bez odsłaniania ciała. Czyżby nowa era w modzie młodej gwiazdy, a może po prostu chwilowa zmiana? Czas pokaże, czy Roxana na dłużej zostanie przy tej eleganckiej odsłonie. Łatwogang, czyli Piotr Garkowski, znów w akcji. Tym razem jedzie rowerem przez Polskę, by zebrać 15 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Choć na koncie zbiórki są już 3 miliony, to jeszcze daleka droga do celu. Matka chłopca, wzruszona i pełna nadziei, nie kryje emocji, obserwując, jak influencer mobilizuje tłumy do pomocy.
2: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 roku. Adara z hitem Bangaranga zdobywa serca Europy, przynosząc krajowi pierwsze zwycięstwo w historii. Węgry pod nowym przywództwem Petera Magyara rozważają powrót do konkursu po latach nieobecności, a Macedonia Północna już potwierdziła swój udział w 2027 roku. Tymczasem Eurowizja wciąż budzi kontrowersje, z bojkotami i politycznymi napięciami w tle. Ale kto by się tym przejmował, skoro muzyka gra dalej? Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a polskie akcenty błyszczą na lazurowym wybrzeżu. Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który zdobył 6-minutową owację na stojąco. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodaczek, takich jak Ania Rubik czy Wiktoria Gąsiewska, które przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami. Czyżby Cannes stało się nową stolicą polskiego glamour?
1: Dawid Podsiadło, nasz rodzimy cud z Dąbrowy Górniczej, obchodzi dziś 33 urodziny. Od nieśmiałego chłopaka z X-Factor do gwiazdy, która wyprzedaje stadiony. Jego metamorfoza jest jak z bajki. Nie tylko muzyka, ale i odważne decyzje, takie jak przerwa w karierze czy własny festiwal, pokazują, że Dawid to nie tylko artysta, ale i wizjoner. A prywatność? Cóż, w świecie, gdzie każdy chce wiedzieć wszystko, on wciąż trzyma swoje tajemnice pod kluczem.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLean, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
1: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
2: W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady. Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca. Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu. Agnieszka Chylińska, nasza nieustraszona królowa metamorfoz, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Od mrocznej rockmanki z zespołu ONA po kolorową ikonę stylu, Chylińska nie przestaje zaskakiwać. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od hard rocka do tanecznych hitów, a wszystko to z niezmienną charyzmą i ciętym językiem. A w życiu prywatnym? Stabilizacja u boku męża i trojga dzieci, bo nawet rockowe serce potrzebuje czasem spokoju.
1: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Toruniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Otwocku poszukuje 16-letniej Leny Spisi, która zaginęła w piątek, 22 maja. Nastolatka była ostatnio widziana około godziny 13 przy ulicy Kochanowskiego. Lena ma około 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne, proste włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu.
2: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta.
1: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kurozając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
2: W nocy na Nowym Świecie w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierowca autobusu, 28-letni mężczyzna, był trzeźwy, a zdarzenie miało miejsce poza przejściem dla pieszych. Policja bada okoliczności wypadku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa będą głosować w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się od 7 do 21, a cisza referendalna obowiązuje od północy z piątku na sobotę. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 osób w sprawie prezydenta i 179 792 w sprawie Rady Miasta. Wyniki referendum spodziewane są w poniedziałek rano. W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. Tomasz S., samozwańczy naturopata z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za narażenie życia i zdrowia dwóch pacjentek. Kobiety, które porzuciły tradycyjne leczenie onkologiczne na rzecz jego metod, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. wprowadzał je w błąd, obiecując wyleczenie nowotworów za pomocą generatorów plazmy. Wyrok wzbudził kontrowersje, a rodziny ofiar wyraziły niezadowolenie z jego łagodności.
2: Dziś mija 9 lat od tragicznej śmierci aspiranta Jakuba Brysza, policjanta z krakowskiego oddziału antyterrorystycznego. Funkcjonariusz zginął podczas specjalistycznego szkolenia podwodnego. Mając zaledwie 35 lat, Brysz rozpoczął służbę w 2008 roku, a od 2015 roku pełnił funkcję asystenta zespołu minersko-pirotechnicznego. Jego pamięć wciąż jest żywa wśród kolegów i bliskich.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Polska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco. Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu doszło do incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę na rzecz seniorów. Po zdarzeniu rowerzysta uciekł, nie udzielając pomocy. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego mężczyzny i prowadzi czynności w tej sprawie. Świadkowie proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1028 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 19 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwa ostry konflikt między zarządem a związkowcami. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, aby zbadała zarzuty utrudniania działalności związkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał potrącać składki członkowskie, co związkowcy uznali za próbę odcięcia ich od finansowania. W tle sporu są także negocjacje płacowe, w których związkowcy domagają się wyższych podwyżek niż proponuje zarząd. Mimo napiętej sytuacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że obsługa klientów przebiega bez zakłóceń. Eksperci ostrzegają jednak, że konflikt może się zaostrzyć, jeśli inspekcja potwierdzi nieprawidłowości. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76. Port Polska, planowany na 2032 rok, już teraz znacząco wpływa na rynek nieruchomości w zachodnim Mazowszu. Ceny mieszkań w Grodzisku Mazowieckim wzrosły ponad dwukrotnie, przyciągając deweloperów i inwestorów. Wzrost zainteresowania dotyczy również gruntów inwestycyjnych, co napędza rozwój centrów logistycznych i biznesowych. Błonie korzysta z bliskości autostrady A2, podczas gdy w Żyrardowie rynek zaczyna się stabilizować po początkowym boomie. Eksperci przewidują, że rozbudowa infrastruktury może uczynić zachodnie Mazowsze jednym z kluczowych centrów biznesowych w Polsce. Jednak rosnące ceny nieruchomości stanowią wyzwanie dla mieszkańców regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Polska Armia intensywnie poszukuje specjalistów z dziedzin informatyki, medycyny i logistyki, oferując atrakcyjne warunki pracy. Na start proponuje wynagrodzenie od 6,5 tysiąca złotych oraz możliwość pracy bez munduru. Oferta skierowana jest zarówno do żołnierzy, jak i cywilów. Wojsko zapewnia także bogaty pakiet darmowych szkoleń, w tym kursy z cyberbezpieczeństwa i prawo jazdy kategorii C+E. Nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo są priorytetem, dlatego szczególnie poszukiwani są informatycy i eksperci od nowych technologii. Praca w wojsku nie zawsze wiąże się z noszeniem munduru, co daje dużą elastyczność dla kandydatów. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników USS Defiant ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1027 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 17 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy zobaczymy 22 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: Finał sezonu M jak Miłość zapowiada się emocjonująco. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55, Barbara Mostowiak wyczuje, że z Arturem Rogowskim dzieje się coś niedobrego. Choć Artur będzie próbował ukryć swoje emocje, jego rozkojarzenie i nerwowość nie umkną uwadze seniorki rodu. Atmosfera w domu stanie się napięta, a Barbara spojrzy na zięcia z rezerwą i smutkiem. Artur zamiast jechać do Poznania, uda się do Joanny, co może oznaczać przełom w jego relacjach. Barbara, choć nie zna całej prawdy, zacznie przeczuwać, że w małżeństwie Marysi i Artura dzieje się coś złego. Jej intuicja i smutek na twarzy będą mówiły więcej niż słowa. M jak Miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Kasilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Pierwsza miłość zaskakuje emocjonującymi zwrotami akcji. Już 29 maja widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia w odcinku 4227. Paweł, który wciąż zmaga się z traumą po pobycie w kolumbijskim więzieniu, przygarnia bezdomnego psa, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. Jego dziwne zachowanie nie umyka uwadze Janka, który postanawia odkryć prawdę. Wspólnie z Arturem odkrywają niepokojące fakty, które mogą zmienić życie Pawła na zawsze. Czy bohaterowi uda się uniknąć kolejnych niebezpieczeństw? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, dostępny także na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość zapowiada emocjonujące odcinki od 4228 do 4231, które będą emitowane od 1 do 5 czerwca, z wyjątkiem 4 czerwca, z powodu świątecznej ramówki. W nadchodzących epizodach Borys rozbija związek Maxa, co wpływa na jego formę sportową. Paweł wpada w kłopoty z prawem, gdy okazuje się, że oficjalnie nie istnieje. Róża odkrywa ważny ślad dotyczący zaginionej Kazanowej. Julita prowadzi podwójną grę, co może mieć dla niej nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy tracą zapał do poszukiwań Kazanowej, ale Róża nie zamierza się poddać. Serial można oglądać na Polsacie o 18:00, a także na platformie Polsat Box Go.
1: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Sejran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat w fatalnym stanie psychicznym żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Poznań to miasto przywitana z temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: jest już niczym.
1: Minęła 23. Powtarzamy dla was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Zdjęcie Karola Nawrockiego z wizyty w Moskwie w 2018 roku nadal budzi kontrowersje. Radosław Sikorski przypomniał o nim w grudniu zeszłego roku, co wywołało polityczną burzę. Fotografia z czasów, gdy Nawrocki był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, jest analizowana w kontekście jego obecnej roli jako prezydenta. Dyskusje dotyczą tego, jak po aneksji Krymu należało traktować kontakty z rosyjskimi instytucjami.
1: Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz ogłosił, że miejscowy urząd stanu cywilnego będzie odmawiał transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, co stoi w sprzeczności z nowym rozporządzeniem rządu. Przemysław Czarnek skrytykował te przepisy, podkreślając, że małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny zgodnie z konstytucją. Decyzja ta wywołała polityczną burzę i może mieć poważne konsekwencje dla praw osób LGBT plus w Polsce. Spór między rządem a samorządami dopiero się zaczyna. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to efekt silnych relacji polsko-amerykańskich. Proces planowania rozmieszczenia tych sił w Europie potrwa od 2 do 4 tygodni. Polska zyskuje na tej decyzji, a współpraca z amerykańskimi siłami zbrojnymi przynosi obopólne korzyści. Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
1: Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada. Apolonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
2: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
1: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w trzech turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Krakowie małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 roku. Adara z hitem Bangaranga zdobywa serca Europy, przynosząc krajowi pierwsze zwycięstwo w historii. Węgry pod nowym przywództwem Petera Magyara rozważają powrót do konkursu po latach nieobecności, a Macedonia Północna już potwierdziła swój udział w 2027 roku. Tymczasem Eurowizja wciąż budzi kontrowersje, z bojkotami i politycznymi napięciami w tle. Ale kto by się tym przejmował, skoro muzyka gra dalej? Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a polskie akcenty błyszczą na lazurowym wybrzeżu. Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który zdobył 6-minutową owację na stojąco. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodaczek, takich jak Ania Rubik czy Wiktoria Gąsiewska, które przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami. Czyżby Cannes stało się nową stolicą polskiego glamour?
2: Dawid Podsiadło, nasz rodzimy cud z Dąbrowy Górniczej, obchodzi dziś 33 urodziny. Od nieśmiałego chłopaka z X-Factor do gwiazdy, która wyprzedaje stadiony. Jego metamorfoza jest jak z bajki. Nie tylko muzyka, ale i odważne decyzje, takie jak przerwa w karierze czy własny festiwal, pokazują, że Dawid to nie tylko artysta, ale i wizjoner. A prywatność? Cóż, w świecie, gdzie każdy chce wiedzieć wszystko, on wciąż trzyma swoje tajemnice pod kluczem.
1: Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia połączona z teatralną oprawą ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Ekerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady. Drowning Pool, legenda nu metalu, znów na ustach fanów, ale tym razem nie z powodu nowej muzyki. Po powrocie Ryana McCombsa do zespołu i zapowiedzi ósmej płyty, trasa koncertowa po Ameryce Południowej została odwołana. Oficjalnie z powodu kwestii logistycznych, ale organizatorzy wskazują na niską sprzedaż biletów. Cóż, może czas na nową strategię, skoro nawet kultowy Bodies nie przyciąga tłumów. Na pocieszenie, Drowning Pool zagra w Polsce 24 czerwca w Bielsku Białej. Bilety jeszcze są, więc kto wie, może to będzie ich wielki powrót na scenę. Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca. Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Chylińska, nasza nieustraszona królowa metamorfoz, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Od mrocznej rockmanki z zespołu ONA po kolorową ikonę stylu, Chylińska nie przestaje zaskakiwać. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od hard rocka do tanecznych hitów, a wszystko to z niezmienną charyzmą i ciętym językiem. A w życiu prywatnym? Stabilizacja u boku męża i trojga dzieci, bo nawet rockowe serce potrzebuje czasem spokoju.
2: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów. The Damned, legendarni buntownicy brytyjskiego punk rocka, wracają do Polski, by zagrać w Krakowie 9 lipca. Klub Studio stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz małe zachmurzenie. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Porycianach na Mazowszu 15 lat temu doszło do tragicznego wypadku, który wstrząsnął lokalną społecznością. 3-letnia Ola zginęła, gdy wrota obory, napierane przez zwierzęta, runęły na nią. Śledztwo wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a sprawa została umorzona. Mieszkańcy wciąż pamiętają o tej tragedii, a rodzina dziewczynki zmaga się z bólem po jej stracie.
2: W Ostrołęce zapadł wyrok w sprawie tragicznego zdarzenia z maja zeszłego roku, kiedy to Zbigniew G. zabił swojego przyjaciela Mariana D. przy użyciu śrubokręta. Sąd uznał, że Zbigniew G. działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, przekraczając granicę obrony koniecznej i skazał go na 3 lata i 6 miesięcy więzienia. Dodatkowo Zbigniew G. ma zapłacić 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
1: Dziś mija 9 lat od tragicznej śmierci aspiranta Jakuba Brysza, policjanta z krakowskiego samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego. Funkcjonariusz zmarł podczas specjalistycznego szkolenia nurkowego, mając zaledwie 35 lat. Brysz był ceniony za swoje zaangażowanie i sumienność, a jego pamięć wciąż jest pielęgnowana przez bliskich i kolegów z pracy. W Krakowie trwają intensywne poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która zaginęła 21 maja po spotkaniu z rówieśnikami. W akcję zaangażowani są policjanci, strażacy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz specjalistyczne grupy poszukiwawcze z dronami i psami tropiącymi. Służby koncentrują swoje działania w rejonie Lasu Wolskiego, przeszukując teren o powierzchni blisko 5 km2. Każda informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia dziewczynki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łatwogang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania. Tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa. W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. 60-letni pan Wojciech zmarł 2 dni po wypisaniu ze szpitalnego oddziału ratunkowego w Krakowie. Rodzina zgłaszała niepokój o jego stan zdrowia, gdyż po wypisie był zdezorientowany i nie potrafił sam wrócić do domu. Rzecznik praw pacjenta wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Szpital twierdzi, że pacjent był w logicznym kontakcie, jednak rodzina ma wątpliwości co do jakości opieki. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka opada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Prokuratura ustaliła, że polityk jechał prawidłowo, a kierowca Mitsubishi, który uderzył w jego rower, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Ekspertyza biegłych wykluczyła usterkę pojazdu jako przyczynę zdarzenia. Mimo to kierowca pozostaje na wolności po wpłaceniu kaucji.
2: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z 2 innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania 2 pozostałych uczestników spotkania.
1: Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco. Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu doszło do incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę na rzecz seniorów. Po zdarzeniu rowerzysta uciekł, nie udzielając pomocy. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego mężczyzny i prowadzi czynności w tej sprawie. Świadkowie proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1028 hektopaskali. Temperatura dla Wrocławia wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku termometry ukażą 19 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas 17. Krajowego Zjazdu lekarzy doszło do poważnych problemów technicznych z systemem do głosowania. Urządzenia nie mogły połączyć się z siecią, co spowodowało bliskogodzinne opóźnienie obrad. Firma obsługująca system potwierdziła, że sygnał był celowo zakłócany, co wskazuje na możliwy cyberatak. Policja zabezpieczyła dowody i prowadzi śledztwo. Delegaci musieli głosować manualnie, co wywołało kontrowersje i opóźnienia. Kluczowe głosowanie na przewodniczącego Naczelnej Izby Lekarskiej może zostać przeniesione na piątek. Biedronka przygotowała wyjątkową ofertę na Dzień Matki. Dzięki promocji 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka można stworzyć spersonalizowany zestaw kosmetyków, wybierając spośród marek takich jak Evelyn czy Belle. Dla miłośniczek roślin dostępne są eleganckie storczyki i inne kwiaty doniczkowe. W ofercie znalazły się także luksusowe praliny Lindt i Ferrero Rocher w promocji 1 plus 1 gratis. Na osłodę rodzinnego świętowania polecane jest ciasto owocowa chmurka oraz kawa ziarnista Lavazza w atrakcyjnej cenie. To doskonała okazja, by sprawić mamie wyjątkowy prezent.
2: Na rynku hurtowym w Polsce rośnie dostępność krajowych owoców, ale ceny truskawek pozostają wysokie. Obecnie za kilogram trzeba zapłacić 25 zł, a w niektórych miejscach nawet do 30 zł. Eksperci wskazują, że głównym powodem są chłodne dni, które opóźniły dojrzewanie owoców. W województwie warmińsko-mazurskim ceny są najwyższe. Prognozy zapowiadają ocieplenie, co może obniżyć ceny i zmniejszyć import. Importowane truskawki z Grecji i Serbii są droższe o 20% niż rok temu. Osoby urodzone przed 1969 rokiem mogą ubiegać się o wyższą emeryturę z ZUS. Kluczowe jest ponowne przeliczenie kapitału początkowego na podstawie dokumentów potwierdzających zatrudnienie sprzed 1999 roku. Dzięki temu świadczenie może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Warto zebrać świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe i inne dokumenty, które potwierdzą staż pracy. Wniosek o przeliczenie można złożyć w dowolnym momencie, a ZUS nie zrobi tego automatycznie. Proces ten może przynieść znaczące korzyści finansowe, dlatego warto działać już teraz.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Małe i średnie firmy zyskały nowe narzędzie do szybkiej kontroli zwolnień lekarskich. Dzięki zmianom w przepisach mogą teraz zlecać takie kontrole prywatnym firmom, co pozwala na reakcję w ciągu kilku godzin. Często impulsem do sprawdzenia są sygnały od współpracowników lub zdjęcia z mediów społecznościowych. Pracownik nie może odmówić kontroli, a jej brak może skutkować utratą wynagrodzenia lub konsekwencjami dyscyplinarnymi. Od wprowadzenia nowych przepisów zainteresowanie kontrolami wzrosło o procent. To skuteczne narzędzie w walce z nadużyciami L4. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76. Port Polska, planowany na 2032 rok, już teraz znacząco wpływa na rynek nieruchomości w zachodnim Mazowszu. Ceny mieszkań w Grodzisku Mazowieckim wzrosły ponad dwukrotnie, przyciągając deweloperów i inwestorów. Wzrost zainteresowania dotyczy również gruntów inwestycyjnych, co napędza rozwój centrów logistycznych i biznesowych. Błonie korzysta z bliskości autostrady A2, podczas gdy w Żyrardowie rynek zaczyna się stabilizować po początkowym boomie. Eksperci przewidują, że rozbudowa infrastruktury może uczynić zachodnie Mazowsze jednym z kluczowych centrów biznesowych w Polsce. Jednak rosnące ceny nieruchomości stanowią wyzwanie dla mieszkańców regionu.
1: Aldi przygotował specjalną ofertę na Dzień Matki, pełną eleganckich i praktycznych produktów. Wśród nowości wyróżnia się muślinowy szlafrok damski UP2 Fashion, wykonany z lekkiej bawełny, idealny na ciepłe dni. Do kompletu można dobrać muślinową piżamę, która zapewni komfortowy sen. W kuchni warto zwrócić uwagę na silikonowe formy do pieczenia coax, które oszczędzają miejsce. Dla miłośników klasyki dostępne są perfumy Pani Walewska oraz torcik wedlowski. Oferta obejmuje również kwiaty, takie jak storczyki i kompozycje roślinne, które będą doskonałym prezentem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemiecki rząd zdecydował się na zakup 40% udziałów w firmie zbrojeniowej KNDS, znanej z produkcji czołgów Leopard 2. Ten krok ma na celu wyrównanie wpływów Niemiec i Francji w zarządzaniu firmą przed jej planowanym wejściem na giełdę. Transakcja ma zabezpieczyć niemieckie interesy technologiczne i przemysłowe. Rząd planuje zmniejszyć swoje zaangażowanie do 30% w ciągu kilku lat, zachowując jednak równe prawa głosu. Decyzja ta jest kluczowa dla przyszłych projektów, takich jak nowy czołg Main Ground Combat System. KNDS przygotowuje się do wprowadzenia 20% swoich akcji na giełdy we Frankfurcie i Paryżu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 22 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany.
1: Dziedzictwo w odcinku 934 przyniesie wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Nana postanawia zrobić miły gest wobec Poirasa, licząc na zakończenie nieporozumień. Tymczasem wśród innych bohaterów wyjdą na jaw szokujące fakty dotyczące tożsamości pewnej osoby, co wywoła spore poruszenie. Sinan musi zmierzyć się z nieoczekiwanym konfliktem z Gurkanem, a Ferit, Aise i Derya prowadzą intensywne dochodzenie. Poiras przekazuje policji Ismaila, co prowadzi do przełomu w śledztwie. Odcinek zostanie wyemitowany 30 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości i skomplikowanych więzach rodzinnych, która wciąż przyciąga widzów swoją nieprzewidywalnością.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W nadchodzącym 401 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Pelayo przekazuje Katalinie i jej rodzinie szokujące wieści o makabrycznym odkryciu policji w Luyan. To wydarzenie paraliżuje całą społeczność. Tymczasem w pałacu Maria i Vera nieustannie się kłócą, co zmusza Salvadora i Lope do podjęcia prywatnego śledztwa. Manuel dzieli się z Janą i Ablem szokującą propozycją od Jimeny, a Simona walczy o zdrowie swojej córki Virtudes. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80. W ostatnim przed wakacjami 1936 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Barbara Mostowiakowa szybko zauważy, że jej zięć Artur Rogowski coś ukrywa. Lekarz postanowi przemilczeć przed rodziną szokujące wyznanie miłosne Joanny. Atmosfera przed planowanym wyjazdem Rogowskiego do Poznania stanie się napięta. Barbara, dzięki swojej bystrości, zorientuje się, że Artur zmaga się z ogromnymi problemami osobistymi. Mimo prób zachowania pozorów, jego roztrzepanie nie umknie uwadze seniorki. Ostatecznie Rogowski zrezygnuje z wyjazdu i zamiast tego pojawi się pod domem Joanny. Czy Barbara przewidzi niewierność zięcia? Jej intuicja podpowiada, że nad związkiem córki gromadzą się ciemne chmury.
1: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Sejran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat w fatalnym stanie psychicznym żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie także 18 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.
4: Radio po reklamie.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 3 obywateli Polski podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zatrzymanym zarzuca się m.in. rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce oraz działania propagandowe i dywersyjne. Media wskazują, że jednym z podejrzanych jest były policjant Arvid P., związany z prorosyjskimi środowiskami. Śledztwo jest w toku, a podejrzani przebywają w tymczasowym areszcie.
3: Śmierć posła Łukasza Litewki w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej wstrząsnęła opinią publiczną. Prokuratura ustaliła, że Litewka nie złamał przepisów, a kierowca Mitsubishi Colt, który go potrącił, usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku, ale pozostaje na wolności. Najnowsza opinia biegłego potwierdziła sprawność techniczną samochodu, co może mieć znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa.
2: W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia zakażonych, co pokazuje napiętą sytuację w regionie. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SKIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych.
3: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
2: Na drodze ekspresowej S5 doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem kierowcy Volvo. Policja Strzebnicy interweniowała po zgłoszeniu o podejrzanej jeździe. Jednak okazało się, że 68-latek nie był pijany, lecz miał nagły spadek cukru. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć wypadku, a mężczyzna został przekazany pod opiekę rodziny. Zdarzenie podkreśla znaczenie czujności kierowców i gotowości policji do niesienia pomocy.
3: 20 maja w gminie Sokołów Małopolski doszło do dramatycznego rozboju. 28-letni mężczyzna wtargnął do domu kobiety, grożąc jej nożem, a następnie ukradł telefony i inne przedmioty. Po policyjnym pościgu został zatrzymany i postawiono mu 5 zarzutów, w tym rozbój i groźby karalne. Sąd w Rzeszowie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
3: Policjanci z Grójca zatrzymali 40-letniego mieszkańca Warki, który sprzedawał podrobione elektronarzędzia przez internet. Straty producentów oszacowano na blisko 340 tysięcy złotych. W jego domu znaleziono 512 fałszywych narzędzi, takich jak wiertarki i baterie. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia za wprowadzanie do obrotu towarów z fałszywymi znakami towarowymi.
2: W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego, Itamarowi Ben-Gwirowi, po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Krakowie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje.
2: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
1: W Sopocie trwa Polsat Hit Festival 2026, a emocje sięgają zenitu. Edyta Górniak, boso i w różowej sukni, poczuła na scenie obecność Krzysztofa Krawczyka i swojego ojca, co doprowadziło ją do łez. Wzruszający koncert Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat przyciągnął tłumy, a muzyka zjednoczyła wszystkich, przypominając, że granice są tylko w naszych głowach. Cóż, muzyka naprawdę potrafi łagodzić obyczaje.
2: Roxana Węgiel, znana z odważnych stylizacji, tym razem zaskoczyła wszystkich na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie, wybierając klasyczną elegancję. W błękitnej sukni, nawiązującej do jej najnowszego hitu Błękit, oraz w prostej małej czarnej, pokazała, że potrafi błyszczeć bez odsłaniania ciała. Czyżby nowa era w modzie młodej gwiazdy, a może po prostu chwilowa zmiana? Czas pokaże, czy Roxana na dłużej zostanie przy tej eleganckiej odsłonie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Opera leśna w Sopocie znowu w centrum uwagi, a to za sprawą Ralfa Kamińskiego i Roxy Węgiel. Artystka w skąpej stylizacji podgrzała atmosferę, a Kamiński nie omieszkał dodać swoich żartobliwych komentarzy, które jak zwykle podzieliły internautów. Niektórzy zachwyceni, inni oburzeni, ale jedno jest pewne, emocji nie brakowało. A to dopiero początek, bo Kamiński zapowiedział swój występ na 50-leciu zespołu Kombi, co tylko podsyca oczekiwania. Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd? Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Doda, nasza nieustraszona królowa sceny, nie tylko śpiewa, ale teraz także rzeźbi swoje ciało jak prawdziwa artystka. Po intensywnych treningach i diecie bogatej w białko, piosenkarka prezentuje sylwetkę, której nie powstydziłby się nawet grecki bóg. A teraz uwaga, uwaga! Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie obiecuje transformację ciała i ducha w luksusowym otoczeniu. Czyżby nowa era fitnessu, gdzie kaloryfer na brzuchu jest obowiązkowym dodatkiem do bikini ze sznurka?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące. Olivia Rodrigo znowu na szczycie. Jej nowy singiel The Cure już dostępny, a teledysk przenosi nas do kartonowego szpitala, gdzie Olivia desperacko szuka lekarstwa na złamane serce. Album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love pojawi się 12 czerwca, a bilety na trasę koncertową The Unraveled Tour znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W Londynie i Los Angeles Rodrigo bije rekordy, dołączając do elity muzycznych gigantów. Kto by pomyślał, że złamane serce może być tak dochodowe?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na jeziorze Juxty doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Janek z Otwocka. Czwórka maturzystów pływała rowerem wodnym, który przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami. Troje zdołało się uratować, ale ciało Janka odnaleziono dopiero po kilku godzinach poszukiwań. Szkoła, do której uczęszczał, pogrążyła się w żałobie. Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana.
2: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta.
1: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kuro Zając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W warszawskich Łazienkach Królewskich 5 lipca rozpocznie się 67. edycja koncertów chopinowskich. Tegoroczny cykl zbiega się z jubileuszem stulecia pomnika Fryderyka Chopina i otwarciem odnowionej przestrzeni. Wydarzenia potrwają do 27 września, a udział w koncertach jest bezpłatny. Wśród artystów wystąpią m.in. Piotr Aleksewicz, Jakub Kuszlik i Karolina Nadolska. Taco Hemingway przyciągnął tłumy na PGE Narodowy, gdzie w piątek i sobotę odbywają się jego wyprzedane koncerty w ramach trasy 2026 Plus AUR. Fani rapera gromadzą się licznie przed stadionem, tworząc festiwalową atmosferę. W związku z wydarzeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, ale komunikacja miejska działa sprawnie, by ułatwić dojazd i powrót uczestnikom. Warszawa ponownie stała się centrum polskiego rapu, a bilety na oba koncerty rozeszły się błyskawicznie. Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach.
1: Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a 2 dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy. Dziś mija 9 lat od tragicznej śmierci aspiranta Jakuba Brysza, policjanta z krakowskiego oddziału antyterrorystycznego. Funkcjonariusz zginął podczas specjalistycznego szkolenia podwodnego, mając zaledwie 35 lat. Brysz rozpoczął służbę w 2008 roku, a od 2015 roku pełnił funkcję asystenta zespołu minersko-pirotechnicznego. Jego pamięć wciąż jest żywa wśród kolegów i bliskich.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia. W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze 2 dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę społeczną. Zdarzenie miało miejsce 11 maja w okolicach kościoła przy ulicy Pilczyckiej. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego sprawcy, licząc na pomoc mieszkańców w jego identyfikacji. Rowerzysta próbował zmienić swój wygląd, zdejmując odzież wierzchnią i kask.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza. Legia Warszawa staje przed kluczowym meczem z Motorem Lublin, który może zdecydować o awansie do europejskich pucharów. Spotkanie będzie miało również emocjonalny wymiar, ponieważ pożegnanie z klubem zapowiedziało 5 zawodników, w tym liderzy, jak Jürgen Elitim i Radovan Pankow. Aby awansować, Legia musi wygrać i liczyć na porażki GKS-u Katowice oraz Zagłębia Lublin. Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy rozpoczną się w sobotę o godzinie 17:30. Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. 2 mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Ostatnia kolejka Ekstraklasy przyniesie emocje związane z walką o utrzymanie, europejskie puchary oraz tytuł Króla Strzelców. Na czele klasyfikacji strzelców z 18 golami są Karol Czubak z Motoru Lublin i Tomasz Bobcek z Lechii Gdańsk. Czubak, który może być pierwszym Polakiem z tym tytułem od 9 lat, ma szansę na powołanie do reprezentacji. Lechia Gdańsk, walcząca o uniknięcie spadku, musi wygrać z Termaliką, ale jej los zależy także od wyników innych drużyn.
0: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu José Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
1: 4 młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
0: UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na 2 ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju. Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
1: Podczas meczu 3. Bundesligi między Hansą Rostock a FC Saarbrücken doszło do tragicznego wypadku. 37-letni fan Hansy Rostock spadł z trybun i zmarł po tygodniu walki o życie w szpitalu. Śledczy uznali zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, a klub wyraził głębokie współczucie dla rodziny zmarłego. Wydarzenie wywołało szerokie poruszenie wśród kibiców i opinii publicznej.
0: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Podczas ostatniej uroczystości FC Barcelony Wojciech Szczęsny zaskoczył wszystkich swoim nietypowym strojem. Biała koszula z widocznym śladem przypalenia okazała się celowym zabiegiem luksusowej marki odzieżowej Vetements. Koszt tej awangardowej koszuli wynosi ponad 5000 zł. Kontrowersyjny wybór polskiego bramkarza wywołał burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Ostatni mecz w barwach katalońskiego klubu rozegra w sobotę przeciwko Walencji. Po emocjonalnym pożegnaniu na Camp Nou Lewandowski zasugerował, że może wrócić do Barcelony w innej roli. Jego przyszłość zawodowa pozostaje tematem spekulacji wśród kibiców i ekspertów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poiraza, pisząc dla niego romantyczny wiersz. Choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
3: M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany.
2: Finałowy odcinek M jak miłość przed letnią przerwą przyniesie wiele emocji. Marysia zacznie martwić się o zdrowie psychiczne i fizyczne swojego męża, Artura. Zapracowany lekarz, rozkojarzony i pełen tajemnic, wpadnie w wir kłamstw, próbując ukryć fascynację młodszą Joanną. Mimo starań, by trzymać kochankę na dystans, emocje wezmą górę. Marysia, nieświadoma zdrady, otoczy męża troską, nie podejrzewając prawdziwego powodu jego zachowania. Artur, zamiast wyjazdu do Poznania, wybierze spotkanie z kochanką, co doprowadzi do dramatycznego finału sezonu.
3: Serial Pierwsza Miłość zapowiada emocjonujące odcinki od 4228 do 4231, które będą emitowane od 1 do 5 czerwca, z wyjątkiem 4 czerwca, z powodu świątecznej ramówki. W nadchodzących epizodach Borys rozbija związek Maxa, co wpływa na jego formę sportową. Paweł wpada w kłopoty z prawem, gdy okazuje się, że oficjalnie nie istnieje. Róża odkrywa ważny ślad dotyczący zaginionej Kazanowej. Julita prowadzi podwójną grę, co może mieć dla niej nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy tracą zapał do poszukiwań Kazanowej, ale Róża nie zamierza się poddać. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także na platformie Polsat Box Go. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80. W ostatnim przed wakacjami 1936 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Barbara Mostowiakowa szybko zauważy, że jej zięć Artur Rogowski coś ukrywa. Lekarz postanowi przemilczeć przed rodziną szokujące wyznanie miłosne Joanny. Atmosfera przed planowanym wyjazdem Rogowskiego do Poznania stanie się napięta. Barbara, dzięki swojej bystrości, zorientuje się, że Artur zmaga się z ogromnymi problemami osobistymi. Mimo prób zachowania pozorów, jego roztrzepanie nie umknie uwadze seniorki. Ostatecznie Rogowski zrezygnuje z wyjazdu i zamiast tego pojawi się pod domem Joanny. Czy Barbara przewidzi niewierność zięcia? Jej intuicja podpowiada, że nad związkiem córki gromadzą się ciemne chmury.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Report o swojej dramatycznej walce.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Jarosław Kaczyński podczas konferencji PiS podkreślił znaczenie prezydenta Karola Nawrockiego w budowaniu relacji polsko-amerykańskich. Prezes PiS przypisał Nawrockiemu zasługi za decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Kaczyński zaznaczył, że Polska powinna dążyć do uzyskania specjalnego statusu w relacjach z USA, podobnego do tego, jaki mają Izrael czy Korea Południowa. Wspomniał także o możliwości drugiej kadencji prezydenckiej Nawrockiego, co miałoby pomóc w realizacji długofalowych celów. Zdjęcie Karola Nawrockiego z wizyty w Moskwie w 2018 roku nadal budzi kontrowersje. Radosław Sikorski przypomniał o nim w grudniu zeszłego roku, co wywołało polityczną burzę. Fotografia z czasów, gdy Nawrocki był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, jest analizowana w kontekście jego obecnej roli jako prezydenta. Dyskusje dotyczą tego, jak po aneksji Krymu należało traktować kontakty z rosyjskimi instytucjami.
0: Burmistrz Zakopanego, Łukasz Filipowicz, ogłosił, że miejscowy urząd stanu cywilnego będzie odmawiał transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, co stoi w sprzeczności z nowym rozporządzeniem rządu. Przemysław Czarnek skrytykował te przepisy, podkreślając, że małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny zgodnie z konstytucją. Decyzja ta wywołała polityczną burzę i może mieć poważne konsekwencje dla praw osób LGBT plus w Polsce. Spór między rządem a samorządami dopiero się zaczyna. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. Tragedia na plaży w Brighton. Z morza wyłowiono ciała trzech młodych kobiet, które okazały się być siostrami z Londynu. Jane Adetoro, Christiny i Rebecca Walters. Ich ojciec opublikował poruszający wpis, wyrażając niewyobrażalny ból po stracie córek. Policja prowadzi dochodzenie, starając się ustalić, jak doszło do tej tragedii, wykluczając na razie udział osób trzecich.
1: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
0: Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji. Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
1: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
0: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 roku. Adara z hitem Bangaranga zdobywa serca Europy, przynosząc krajowi pierwsze zwycięstwo w historii. Węgry pod nowym przywództwem Petera Magyara rozważają powrót do konkursu po latach nieobecności, a Macedonia Północna już potwierdziła swój udział w 2027 roku. Tymczasem Eurowizja wciąż budzi kontrowersje, z bojkotami i politycznymi napięciami w tle. Ale kto by się tym przejmował, skoro muzyka gra dalej? Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a polskie akcenty błyszczą na lazurowym wybrzeżu. Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który zdobył 6-minutową owację na stojąco. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodaczek, takich jak Ania Rubik czy Wiktoria Gąsiewska, które przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami. Czyżby Cannes stało się nową stolicą polskiego glamour?
2: Dawid Podsiadło, nasz rodzimy cud z Dąbrowy Górniczej, obchodzi dziś 33 urodziny. Od nieśmiałego chłopaka z X-Factor do gwiazdy, która wyprzedaje stadiony. Jego metamorfoza jest jak z bajki. Nie tylko muzyka, ale i odważne decyzje, takie jak przerwa w karierze czy własny festiwal, pokazują, że Dawid to nie tylko artysta, ale i wizjoner. A prywatność? Cóż, w świecie, gdzie każdy chce wiedzieć wszystko, on wciąż trzyma swoje tajemnice pod kluczem.
1: Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia połączona z teatralną oprawą ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Ekerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady. Drowning Pool, legenda nu metalu, znów na ustach fanów, ale tym razem nie z powodu nowej muzyki. Po powrocie Ryana McCombsa do zespołu i zapowiedzi ósmej płyty, trasa koncertowa po Ameryce Południowej została odwołana. Oficjalnie z powodu kwestii logistycznych, ale organizatorzy wskazują na niską sprzedaż biletów. Cóż, może czas na nową strategię, skoro nawet kultowy Bodies nie przyciąga tłumów. Na pocieszenie, Drowning Pool zagra w Polsce 24 czerwca w Bielsku-Białej. Bilety jeszcze są, więc kto wie, może to będzie ich wielki powrót na scenę. Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca. Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Chylińska, nasza nieustraszona królowa metamorfoz, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Od mrocznej rockmanki z zespołu ONA po kolorową ikonę stylu, Chylińska nie przestaje zaskakiwać. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od hard rocka do tanecznych hitów, a wszystko to z niezmienną charyzmą i ciętym językiem. A w życiu prywatnym? Stabilizacja u boku męża i trojga dzieci, bo nawet rockowe serce potrzebuje czasem spokoju.
2: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów. The Damned, legendarni buntownicy brytyjskiego punk rocka, wracają do Polski, by zagrać w Krakowie 9 lipca. Klub Studio stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, a w Toruniu dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Korycianach na Mazowszu 15 lat temu doszło do tragicznego wypadku, który wstrząsnął lokalną społecznością. 3-letnia Ola zginęła, gdy wrota obory, napierane przez zwierzęta, runęły na nią. Śledztwo wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a sprawa została umorzona. Mieszkańcy wciąż pamiętają o tej tragedii, a rodzina dziewczynki zmaga się z bólem po jej stracie. Policja w Otwocku poszukuje 16-letniej Leny Spisi, która zaginęła w piątek, 22 maja. Nastolatka była ostatnio widziana około godziny 13 przy ulicy Kochanowskiego. Lena ma około 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne, proste włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do groźnie wyglądającej kolizji z udziałem 4 samochodów. Jeden z pojazdów wbił się pod inny, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca zdarzenia, kierowca Mazdy, został ukarany mandatem w wysokości kilku tysięcy złotych. Kolizja miała miejsce na prostym odcinku drogi w kierunku Łodzi. Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6, jednak lokale gastronomiczne będą działały bez zmian. Decyzja ta została podjęta po udanym pilotażu na Pradze Północ i w Śródmieściu, gdzie odnotowano spadek liczby nocnych interwencji i wykroczeń związanych z alkoholem. Ratusz planuje monitorować skutki wprowadzonego ograniczenia i po roku przygotować pełną ewaluację programu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa będą głosować w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się od 7 do 21, a cisza referendalna obowiązuje od północy z piątku na sobotę. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 osób w sprawie prezydenta i 179 792 w sprawie Rady Miasta. Wyniki referendum spodziewane są w poniedziałek rano. W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. Tomasz S., samozwańczy naturopata z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za narażenie życia i zdrowia 2 pacjentek. Kobiety, które porzuciły tradycyjne leczenie onkologiczne na rzecz jego metod, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. prowadzał je w błąd, obiecując wyleczenie nowotworów za pomocą generatorów plazmy. Wyrok wzbudził kontrowersje, a rodziny ofiar wyraziły niezadowolenie z jego łagodności. W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 60-letni pan Wojciech zmarł 2 dni po wypisaniu ze szpitalnego oddziału ratunkowego w Krakowie. Rodzina zgłaszała niepokój o jego stan zdrowia, gdyż po wypisie był zdezorientowany i nie potrafił sam wrócić do domu. Rzecznik praw pacjenta wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Szpital twierdzi, że pacjent był w logicznym kontakcie, jednak rodzina ma wątpliwości co do jakości opieki. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco. Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu doszło do incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę na rzecz seniorów. Po zdarzeniu rowerzysta uciekł, nie udzielając pomocy. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego mężczyzny i prowadzi czynności w tej sprawie. Świadkowie proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura także 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwa ostry konflikt między zarządem a związkowcami. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, aby zbadała zarzuty utrudniania działalności związkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał potrącać składki członkowskie, co związkowcy uznali za próbę odcięcia ich od finansowania. W tle sporu są także negocjacje płacowe, w których związkowcy domagają się wyższych podwyżek niż proponuje zarząd. Mimo napiętej sytuacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że obsługa klientów przebiega bez zakłóceń. Eksperci ostrzegają jednak, że konflikt może się zaostrzyć, jeśli inspekcja potwierdzi nieprawidłowości. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76. Port Polska, planowany na 2032 rok, już teraz znacząco wpływa na rynek nieruchomości w zachodnim Mazowszu. Ceny mieszkań w Grodzisku Mazowieckim wzrosły ponad dwukrotnie, przyciągając deweloperów i inwestorów. Wzrost zainteresowania dotyczy również gruntów inwestycyjnych, co napędza rozwój centrów logistycznych i biznesowych. Błonie korzysta z bliskości autostrady A2, podczas gdy w Żyrardowie rynek zaczyna się stabilizować po początkowym boomie. Eksperci przewidują, że rozbudowa infrastruktury może uczynić zachodnie Mazowsze jednym z kluczowych centrów biznesowych w Polsce. Jednak rosnące ceny nieruchomości stanowią wyzwanie dla mieszkańców regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Polska Armia intensywnie poszukuje specjalistów z dziedzin informatyki, medycyny i logistyki, oferując atrakcyjne warunki pracy. Na start proponuje wynagrodzenie od 6,5 tysiąca złotych oraz możliwość pracy bez munduru. Oferta skierowana jest zarówno do żołnierzy, jak i cywilów. Wojsko zapewnia także bogaty pakiet darmowych szkoleń, w tym kursy z cyberbezpieczeństwa i prawo jazdy kategorii C plus E. Nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo są priorytetem, dlatego szczególnie poszukiwani są informatycy i eksperci od nowych technologii. Praca w wojsku nie zawsze wiąże się z noszeniem munduru, co daje dużą elastyczność dla kandydatów. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu TRAM. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. W 4228 odcinku Pierwszej Miłości powrót Pawła Krzyżanowskiego z Kolumbii wywoła prawdziwą burzę emocji. Uroczysty obiad, który miał być radosnym spotkaniem, stanie się areną napięć i konfliktów. Kacper, obecny partner Marysi, zacznie dostrzegać, że były mąż znów staje się ważny dla jego ukochanej. Spotkanie przed budynkiem obudzi skrywane emocje, a Kacper nie będzie mógł ukryć swojej zazdrości. Marysia, poruszona dramatycznymi przeżyciami Pawła, nie pozostanie obojętna na jego los. W tym wszystkim najwięcej radości znajdzie Julka, która z niecierpliwością czeka na odbudowanie więzi z ojcem. Ten odcinek zapowiada się na pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość zaskakuje emocjonującymi zwrotami akcji. Już 29 maja widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia w odcinku 4227. Paweł, który wciąż zmaga się z traumą po pobycie w kolumbijskim więzieniu, przygarnia bezdomnego psa, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. Jego dziwne zachowanie nie umyka uwadze Janka, który postanawia odkryć prawdę. Wspólnie z Arturem odkrywają niepokojące fakty, które mogą zmienić życie Pawła na zawsze. Czy bohaterowi uda się uniknąć kolejnych niebezpieczeństw? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, dostępny także na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość zapowiada emocjonujące odcinki od 4228 do 4231, które będą emitowane od 1 do 5 czerwca, z wyjątkiem 4 czerwca, z powodu świątecznej ramówki. W nadchodzących epizodach Borys rozbija związek Maxa, co wpływa na jego formę sportową. Paweł wpada w kłopoty z prawem, gdy okazuje się, że oficjalnie nie istnieje. Róża odkrywa ważny ślad dotyczący zaginionej Kazanowej. Julita prowadzi podwójną grę, co może mieć dla niej nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy tracą zapał do poszukiwań Kazanowej, ale Róża nie zamierza się poddać. Serial można oglądać na Polsacie o 18:00, a także na platformie Polsat Box Go. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 0,8.
1: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Seiran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat, w fatalnym stanie psychicznym, żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie też 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest tak wiczówna i

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 3 obywateli Polski podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zatrzymanym zarzuca się m.in. rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce oraz działania propagandowe i dywersyjne. Media wskazują, że jednym z podejrzanych jest były policjant Arvid P., związany z prorosyjskimi środowiskami. Śledztwo jest w toku, a podejrzani przebywają w tymczasowym areszcie. Dziś Prawo i Sprawiedliwość organizuje wydarzenie Alternatywa 2.0, koncentrujące się na przyszłości polskiego rolnictwa. W atmosferze politycznych napięć partia planuje przedstawić nowe propozycje programowe, próbując zdobyć poparcie wiejskiego elektoratu. Spekuluje się, że Jarosław Kaczyński może ogłosić znaczące zmiany, które mogą wpłynąć na układ sił na scenie politycznej. Wydarzenie to ma być odpowiedzią na zarzuty wobec rządu Donalda Tuska o brak wsparcia dla rolników. Przemysław Czarnek, jako kandydat PiS na premiera, budzi podziały wśród Polaków, co pokazuje najnowszy sondaż. W elektoracie partii narastają wątpliwości, a wewnętrzny konflikt z Mateuszem Morawieckim dodatkowo komplikuje sytuację. Jarosław Kaczyński stoi przed trudnym wyborem – zmienić kandydata czy kontynuować z Czarnkiem, ryzykując porażkę.
2: Śmierć posła Łukasza Litewki w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej wstrząsnęła opinią publiczną. Prokuratura ustaliła, że Litewka nie złamał przepisów, a kierowca Mitsubishi Colt, który go potrącił, usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku, ale pozostaje na wolności. Najnowsza opinia biegłego potwierdziła sprawność techniczną samochodu, co może mieć znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym 2 siostry, 12-letnią Lubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny.
2: Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to efekt silnych relacji polsko-amerykańskich. Proces planowania rozmieszczenia tych sił w Europie